0: zaczynałam się zastanawiać nad tym, co powinnam zmienić, od czego powinnam zacząć. A że, jak wydaje mi się, większość osób lubię widzieć od razu efekty, to zaczęłam moje zmiany od zmian zdrowia, czyli od tych zmian fizycznych, ale te obszary zmian, które powinniśmy wprowadzić w naszym życiu, żeby było fajnie, podzieliłam na ciało, ducha i otoczenie. I tak naprawdę możemy zaczynać z każdej strony. Kwestia tego, co nam najbardziej szwankuje, bo i tak jestem przekonana, że dotrzemy do momentu, w którym stwierdzimy, uporządkowałam otoczenie, ale coś z ciałem jest nadal nie tak, albo z duchem. I to działa na każdej płaszczyźnie tak samo. Moje zmiany zaczęły się od ciała i to jest bardzo dobry sposób, dlatego że ja wprowadziłam w swoje życie taką drastyczną metodę, przeprowadziłam post dr Dąbrowskiej. To jest bardzo kontrowersyjny temat. Ja jestem po tej stronie, która uważa, że to przynosi skutki. Zresztą, jak na końcu książki widać, przyniosło to skutek w postaci zajścia w ciążę, w którą nie mogłam zajść przez prawie 3 lata, więc ja bardzo sobie chwalę tę metodę.
1: No dobrze, a możemy powiedzieć, na czym polega ta metoda?
0: To jest taka metoda, której opisywania nie powinnam się tak naprawdę podejmować, dlatego że to jest pani doktor, która ma bardzo duże doświadczenie w leczeniu osób taką metodą wprowadzania organizmu w stan żywienia wewnętrznego. Więc ja jestem kompletnie taką osobą, która nie powinna
1: Dobrze,
0: mówić
1: to co
0: tym.
1: Robiłaś, będąc na tym poście?
0: Bardzo mało jadłam. Bardzo mało jadłam, ale to było celowe, dlatego że właśnie zależało mi na tym, żeby wprowadzić mój organizm w stan żywienia wewnętrznego, przez co organizm się oczyszcza z tych wszystkich chorych komórek. Ale to jest tak bardzo skrótowo powiedziane i to też nie jest tak, że mogę sobie stwierdzić, aha, dobra, zjem jednego hamburgera i wszystko będzie dobrze. To są określone rodzaje pożywienia, które można spożywać i nie wolno wychodzić w ogóle poza, nie można sobie tutaj pozwolić na przykład na jakiś cheat meal albo coś takiego. Tutaj jest tak, że tak, albo jesteś w tym poście, albo nawet odrobina tłuszczu, albo jakiś inny produkt, który da ci energię z zewnątrz, wszystko kończy i trzeba zaczynać od nowa. Więc tutaj jest bardzo potrzebna, jak to się mówi?
1: Determinacja.
0: Determinacja, o, dokładnie, zabrakło mi słowa.
1: No dobrze, ale też piszesz o aktywności fizycznej. To też jest istotne z twojego punktu widzenia?
0: Jest bardzo istotne, ale nie w trakcie postu, to jest też bardzo ważne. I ja jestem taką osobą, która ma słomiany zapał do wszystkiego. Ja tam opisuję, jak wyglądało moje chodzenie na siłownię, a właściwie nie chodzenie, czyli zaczynanie od poniedziałku i do kolejnego poniedziałku próby wyjścia na tą siłownię.
1: Wiesz, ja od roku mam wykupiony karnet na siłownię.
0: O właśnie, to jest właśnie ten case. I ja w pewnym momencie stwierdziłam, że odpuszczam. Po prostu pewne rzeczy nie są dla nas i trzeba się podejść z drugiej strony. I tam opisuję, jaki jest mój sposób na aktywność fizyczną. Jednym z tych sposobów jest to, że kupiłam sobie zwykłą opaskę, która liczy kroki i jest połączona z aplikacją na telefon. Hej, jesteśmy w czasach nowoczesnych, więc trzeba z tego korzystać. Na mnie to działa fantastycznie, bo ja codziennie sobie sprawdzam, ile kroków zrobiłam i w momencie, w którym tych kroków zrobiłam troszeczkę za mało, skakuję na bieżnię albo idę na spacer i dobijam do tej granicy, którą sobie ustaliłam. I to na mnie na przykład działa. I moim zdaniem nie powinniśmy robić tego, co wszyscy robią, tylko zastanowić się nad tym, co na nas działa i po prostu pozwolić sobie na to, żeby ten organizm pracował w rytm tego, co nam się podoba, a nie tego, co robią wszyscy.
1: Czyli musimy odnaleźć to, co lubimy tak naprawdę, żeby nie katować się na siłowni.
0: Widzisz, ja całą książkę napisałam, a ty w jednym zdaniem wszystko podsumowałeś.
1: Bo ja przeczytałem książkę. No dobrze, to jakby zamykamy ten rozdział ciała, od którego ty zaczęłaś, ale rozumiem, że te elementy mogą się mieszać, prawda? Albo nie wiem, możemy zacząć od otoczenia, po chwili wrócić do ciała, a potem znowu zajrzeć do otoczenia, bo coś nam nie gra.
0: Tak, musimy się zająć po prostu sobą kompleksowo, bo inaczej nie da rady. Coś tam zawsze będzie nam nie pasowało.
1: No dobra, ale drugi krok u ciebie to był duch.
0: Tak.
1: I co to oznacza z tym duchem?
0: Właściwie z tym duchem to jest tak, że gdybym się nie zaczęła zastanawiać nad sobą, to pewnie tym ciałem też bym się nie zajęła w odpowiedni sposób, bo ja przez bardzo długi czas funkcjonowałam w taki sposób, że ja chciałam po prostu schudnąć. A wiesz, jak to jest, jak się chce po prostu schudnąć. Chociaż nie, ty jesteś
1: nie,
0: bardzo...
1: Nie, ja wiem doskonale.
0: Wiesz? A, okej, okay, dobra, ale wyglądasz fajnie, to widzę, że schudłeś.
1: Dziękuję.
0: Ale rzeczywiście było tak, że bardzo długo chciałam po prostu schudnąć, dlatego, że nie byłam zadowolona z tego, jak wyglądam, dlatego, że nie lubiłam siebie. I tutaj już wkracza jednak ta sfera mózgu, a nie sfera tego ciała typowo. Więc w momencie, w którym polubiłam siebie, ja wiem, że to jest tak łatwo mówić, ale muszę to powiedzieć skrótowo, w momencie, w którym polubiłam siebie, zaczęłam się bardziej przychylnym okiem patrzeć na swoje ciało i stwierdziłam, że nie, moje ciało jest okej, okay, takie jak, tak, jest w takim stanie, do jakiego je doprowadziłam w tym momencie, ale najważniejsze nie jest to, jak wyglądam, a to, jak ja się czuję. Czyli zaczęłam działać i po to właśnie był ten post, nie po to, żebym schudła, tylko po to, żebym w końcu zaczęła być zdrowa. Ja tam też opowiadam o tym, jak długo brałam hormony, bo bardzo chciałam zajść w ciążę i te hormony zadziałały tak, że ja byłam opuchnięta, gruba, wyglądałam po prostu strasznie. I w pewnym momencie stwierdziłam, że nie, one nie działają na mnie w dobry sposób. I właśnie z tej troski o siebie odstawiłam to wszystko, stwierdziłam, że widocznie zachodzenie w ciąży nie jest dla mnie. Muszę się zająć sobą i swoim zdrowiem. I od tego wyszłam, czyli zajęłam się sobą. I to jest właśnie to, jak mój duch wpłynął na moje ciało. I w momencie, w którym zaczęłabym pracę nad swoim ciałem, dlatego że chcę po prostu być ładniejsza i chudsza, no to znaczy, że coś nie tak jest z tym moim duchem i z tym, jak siebie postrzegam.
1: Sama powiedziałaś, że polub siebie to jest takie łatwo powiedzieć,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, ja na tym opisałam całą część książki.
1: No właśnie, bo to było tak, że ty się obudziłaś i pomyślałaś, dzisiaj, od dzisiaj siebie lubię. Czy to był właśnie proces? Jak to się w tobie budowało, to poczucie lubienia siebie?
0: To jest bardzo
1: siebie?
0: Proste. To jest mega prosty sposób. Trzeba poczytać trochę mądrych książek. To jest tak, że te osoby, które czują, że coś jest nie tak, są wrażliwe w jakiś sposób, gdzieś tam sięgają podświadomie po takie lektury. Ja też książkę nazwałam Jak zmieniłam życie w rok, tak, żeby dotrzeć do tych osób, które chcą to życie zmienić. I ja bardzo dużo czytałam i z takich książek potrafiłam, wiesz, w momencie, w którym czytasz kogoś, kto ma inne spojrzenie na dany temat, to tak jakbyś z tą osobą rozmawiał. I z takich rozmów, z takich lektur można wyciągnąć bardzo dużo wniosków dla siebie. Więc do czegoś takiego dojrzewa się bardzo długo. Ja musiałam przeczytać 30 książek, ale to, co najważniejsze, to, co dotarło do mnie, zamieściłam w swojej książce, więc dodatkowo jakieś tam moje przemyślenia. Więc kwestia tego, żeby trafić na dobrego rozmówcę albo na dobrą lekturę. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że budzisz się rano i stwierdzasz, aha, to i to robię źle, zmieniam to od dzisiaj, teraz będzie fajnie. Nie, nie. Tak można właśnie z ciałem, czyli stwierdzić,
1: w końcu
0: aha,
1: się wziąć za siebie,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, i stwierdzić, kurczę, chyba nie chodzi o to, żebym schudła, tylko o to, żebym była zdrowa. To się da zrobić na szybko, ale żeby zauważyć, co jest nie tak w naszym życiu, wydaje mi się, że są potrzebne tygodnie minimum, albo właśnie taki moment, w którym się rozkraczasz totalnie, nie masz siły się ruszyć i po prostu twoje ciało mówi ci, leż i myśl. I wtedy rzeczywiście fajne myśli przychodzą do głowy.
1: No dobrze, kolejny element, ten bardzo mi się spodobał, olej opinie innych.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Wiesz, to jest bardzo fajna rada, ale myślę, że równie trudna jak polub siebie, bo jednak jesteśmy atakowani, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, z wielu stron opiniami innych, chociażby media społecznościowe, prawda, dają pole do popisu, lubię, nie lubię i tak dalej. No i jak jakby zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, nie interesuje mnie to, co mówią inni, bo chyba o to chodzi, tak? To chciałaś nam powiedzieć.
0: Tak. Wiesz, u mnie jest dużo łatwiej, bo ja prowadzę blog, prowadzę social media, różne kanały i ja tam mam styczność z opiniami. I tych opinii jest bardzo dużo i rzeczywiście na początku było tak, że jeżeli opinie były nieprzychylne, to ja się potrafiłam nimi przejmować, ale mi było bardzo łatwo stwierdzić, hej, mam to po prostu gdzieś, dlatego że wyobraziłam sobie, jak to wygląda, zwizualizowałam to sobie, że jest po prostu cały stadion ludzi, którzy dają mi tą okejkę, lubię to i jedna osoba, która tam z tego całego stadionu macha do mnie ręką i mówi, wiesz co, mi się to nie podoba. Więc ja miałam dużo prośb, ale wydaje mi się, że jeżeli wiesz, przeprowadzisz sobie taki rachunek po prostu i się zastanowisz, jak dużo jest osób, które są przychylne tobie, a jak dużo jest takich osób, które stwierdzają, że jednak nie, to już w tym momencie stwierdzasz, hej, chyba nie jest ze mną tak źle.
1: Tylko faktycznie trzeba sobie zdać z tego sprawę, bo tak, gdzieś tam w naszym umyśle funkcjonuje coś takiego, że jeżeli jedna osoba powie nam coś...
0: Tak, to my się na niej skupiamy,
1: tak, to się skupiamy, prawda? I nie widzimy tego szeregu innych pozytywnych
0: dlatego
1: opinii.
0: Najważniejsze jest, żeby nie zwracać uwagi ani na te negatywne, ani na te pozytywne, po prostu stwierdzić, że wiesz, żyję w zgodzie ze sobą. To jest trudne do zrobienia, ale w momencie, w którym zastanowisz się nad tym, ile rzeczy

0: stresu i nerwów, kłótni z mężem przy okazji, bo to zawsze wychodzi po prostu milion problemów w tym momencie, bo przez męża jest bałagan, bo skarpety rzucił albo nie wyniósł śmieci. A w momencie, w którym tak sobie stwierdzisz, dobra, przyjeżdżają do mnie te matki, ciotki, teściowe i tak dalej, no i mam bałagan. No i co dalej? No nic.
1: Nic
0: no
1: się i
0: co
1: nie wydarzy.
0: Dokładnie. Co z tego, że one powiedzą, że jest gdzieś tam kurz na półce? No, czy jest sens kłócić się z mężem? Albo o te skarpety, albo o ten śmietnik niewyrzucony? Jak tak z drugiej strony się na to wszystko spojrzysz, to zaczyna do ciebie docierać, że kurczę, masz masę stresu i poświęcasz też masę czasu na to, żeby pokazać innym, że jest wszystko w porządku, że jesteś fantastyczna, a później ci się trafi taka jedna osoba z tego całego stadionu, która powie, tam jeszcze w tym rogu jest kurz, no i leżysz po prostu. Mhm. To jest bezsensowne, to jest błędne koło.
1: Czyli trochę wrzucić na luz.
0: Tak, dokładnie.
1: W książce piszesz też o bezpieczeństwie i zastanawiam się, czy chodzi ci o takie bezpieczeństwo wewnętrzne, czy też masz na myśli zewnętrzne bezpieczeństwo?
0: Nie, myślę o takim bezpieczeństwie wewnętrznym, czyli o tym, żeby zaopiekować się samą sobą. O tym, żeby nie uzależniać tego, czy będziemy szczęśliwi od zewnętrznych opinii, od tego, co się wydarzy, tylko od tego po prostu, co jest w środku i od tego, ile ja potrafię sobie dać.
1: Mhm. No dobrze, no i teraz to otoczenie, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. To było dla mnie zaskoczenie, bo zawsze wydawało mi się, że zmiana życia, tak jak wskazuje tytuł, no to będzie faktycznie ciało, duch. Tu właśnie piszesz o otoczeniu.
0: Tak.
1: Co tutaj masz na myśli?
0: Wyobraź sobie, jak dużo czasu poświęcasz na to, żeby ogarnąć chałupę w sobotę.
1: No.
0: No właśnie. Ja podejrzewam, że sama bym do tego nie dotarła, ale właśnie dzięki temu, że mam męża, mam dzieci i mam ten deficyt czasowy, dotarło do mnie, że na przykład spędzamy całą sobotę na sprzątaniu domu i tracimy właściwie weekend. Zaczęłam się zastanawiać, jak dużo jest tych rzeczy, które po prostu są, które trzeba odkurzyć, które stoją i są nieużywane, ale musimy się nimi opiekować w jakiś sposób. I od tego właśnie zaczęłam wychodzić i zastanawiać się, jak bardzo to, w jakim otoczeniu funkcjonujemy, materialnym, to jest pierwsza rzecz, wpływa na ilość naszego czasu. Ja się w całej książce skupiam na tym, że żyjemy w czasach, w których mamy taki deficyt czasu, przez co jesteśmy tak potwornie nieszczęśliwi, że właśnie o czas trzeba zadbać. Nie o pieniądze, a o czas. I kiedy zrobiliśmy z mężem pierwszą wyprzedaż ciuszków dziecięcych i zobaczyłam, jak dużo czasu zajęło nam zrobienie zdjęć, wrzucenie opisów gdzieś tam na tego Facebooka, czy gdziekolwiek, później obsłużenie tych osób, które to kupowały a tak naprawdę moje dziecko założyło kilka razy tylko tą bluzeczkę i ja nie wiedziałam, co mam zrobić, dotarło do mnie, że ja po prostu przez te rzeczy tracę masę czasu, który mogłabym spędzić w zupełnie inny sposób, ciesząc się rodziną w tym momencie, a nie tym, że pakuję właśnie jakieś tam rzeczy. I tam jest też wspomniana książka, już w tym momencie nie pamiętam tego tytułu, ale tam właśnie jest odnośnik do fantastycznej książki, którą przeczytałam. A wiem, Rzecz o zmęczenie. Ta książka bardzo, bardzo na mnie wpłynęła i dzięki niej właśnie bardzo dużo zrozumiałam, jak bardzo rzeczy i ich nadmiar wpływa na to, jak żyjemy. I to nie tylko w sobotę, ale właściwie każdego dnia. Nawet to, ile mam rzeczy w torebce. A później nie mogę znaleźć tego telefonu wstępnego, kiedy do mnie dzwoni.
1: Tak, i to już jest kilkanaście sekund chociażby, albo nawet czasami minut.
0: Tak, w moim przypadku raczej minut.
1: Czyli generalnie musimy optymalizować otoczenie, w którym żyjemy i zadbać o to, żebyśmy nie musieli tracić na to czasu, na przykład na to sprzątanie sobotnie.
0: Dokładnie, czyli rzeczy z jednej strony, z drugiej strony organizacja czasu. Tam w książce też poświęcam bardzo dużo czasu, bardzo dużo miejsca na kwestie organizacji czasu, ale też otoczenie przez różne osoby, bo to też na nas wpływa. I tu znowu kółeczko się zamyka, bo o tym właśnie wspominałam w kwestii ducha, ale to jest rzeczywiście na zakończeniu mojej książki, bo to jest bardzo ważne, bo w momencie, w którym posprzątamy sobie już w naszych głowach, w naszym ciele, posprzątamy nasze otoczenie, wypada jeszcze oczyścić się z takich osób, które jeszcze troszkę nam tego czasu zabierają i niestety w ten negatywny sposób, a skupić się na tych, które nas inspirują i to życie dzięki nim staje się bardziej bardziej kolorowe i barwne.
1: Mamy trzy główne kroki, na które składają się takie mniejsze kroczki, mam wrażenie. A który dla ciebie był najtrudniejszy?

0: Najtrudniejszy.
1: Najtrudniejszy. Wiesz co, chyba ten z polubieniem siebie. To jest naprawdę trudne, bo to jest tak płynne i wiesz, w momencie, w którym patrzysz się w lustro i widzisz osobę. Ja w pierwszej ciąży przytyłam 30 kg. No niestety, nie udało mi się tego zrzucić. I ja się borykałam z tym problemem odstającego brzucha, zmienionej figury bardzo długo. I weź tu się polub. Jak widzisz po prostu w lustrze osobę, której nie chcesz polubić, bo pamiętasz siebie sprzed czasów ciąży. Więc to było dla mnie bardzo trudne. Kolejna rzecz, trudno mi było polubić siebie, dlatego, że właśnie polegałam na opinii innych osób. I ciągle wydawało mi się, że nie jestem w stanie zadowolić wszystkich. Ja mam na przykład problemy z odbieraniem telefonu i w momencie, w którym dostawałam SMS-a, hej, dlaczego nie można się do ciebie dodzwonić? Ja miałam wyrzuty sumienia, ale w momencie, w którym polubiłam siebie i stwierdziłam, Boże, ja tak po prostu mam. Ja nie odbieram telefonów, odpowiadam wtedy, kiedy mam na to czas i kiedy pozwoliłam sobie być po prostu sobą, a nie dostosowywać się do wszystkich, wtedy dopiero udało mi się tą Malwinę polubić i to jest naprawdę trudne. Ale wydaje mi się, że jak przeczytasz moją książkę do końca, to nie będzie takich wielkich problemów, nawet z polubieniem siebie.
0: I to jest bardzo piękna puenta naszej rozmowy. Polubmy siebie.
1: Tak.
0: Postarajmy się polubić siebie. Dziękuję bardzo. Malwina Bakalarz, autorka słynnego bloga bakusiowo.pl i książki Jak zmieniłam życie w rok.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
2: Ale to nie wszystko, bo w dzisiejszym Mieście Młodości jeszcze Karol Łuniewski i jego gość, który podpowie, jak spełniać swoje marzenia.
3: W studiu Karina Semp, mentor, autorka książek, w tym najnowszej, Twoja mapa marzeń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czym w ogóle jest mapa marzeń?
4: Mapa marzeń, mapa celów jest autorskim narzędziem, które zostało przeze mnie wymyślone po to, aby pomóc ludziom porządkować ich świat. To jest graficzno-wizualne narzędzie, ale na przestrzeni lat okazało się, że wcale nie zawsze musi powstawać mapa taka graficzno-wizualna, czasami to jest po prostu kilka zdań, ale jest to 9 pól, przejście których pozwala na przyjrzenie się sobie w różnych aspektach życia. To jest pewna kolejność, która pozwala w uporządkowany sposób przyjrzeć się.
3: Czyli po prostu trzeba sobie zrobić porządek w swoim życiu, jak rozumiem, na każdej płaszczyźnie.
4: No najlepsza jest oczywiście harmonia i takie przyjrzenie się właśnie różnym płaszczyznom, czy to jest praca, czy to jest związek, czy to jest rodzina, czy to jest zdrowie. Jakby tych pól jest kilka i w każdym z nich znajdują się poszczególne elementy. Często zapominamy o niektórych z nich i w związku z tym wtedy w życiu taka trochę dziura powstaje.
3: A czy to nie jest tak, że ta dziura powstaje wtedy, kiedy nie wierzymy w naszą siłę? To znaczy, żeby stworzyć mapę marzeń, tak mi się wydaje, najpierw trzeba uwierzyć w to, że jesteśmy kowalami swojego losu.
4: To prawda, że często zapominamy o tym, że jesteśmy sami kowalami własnego losu i że możemy wszystko, albo bardzo dużo przynajmniej, że to my mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie, z kim jesteśmy, jak jesteśmy, gdzie pracujemy, ile zarabiamy i wiele innych rzeczy. Tak, ja pracuję z ludźmi, którzy postanowili zrobić porządek i uwierzyć, że mają moc.
3: W wielkim skrócie, choć wiem, że byłoby trudno, jak stworzyć mapę marzeń? Od czego się zaczyna?
4: Od czego się zaczyna? No najlepiej zapoznać się jakby z samym narzędziem, z samą koncepcją, jak to wygląda, że mapa składa się z 9 pól, co w każdym polu jest. I też poprzez czytanie, czy poprzez czytanie książki, czy przeczytanie jakichś moich wpisów na blogu. Takie zapoznanie się z tym, jak to działa. I to jest taki trochę początek procesu wchodzenia w siebie. Takie zastanowienie się, czy ja by na pewno jestem gotowy, gotowa na to, żeby zmierzyć się samemu ze sobą. I dokonać jakiejś zmiany, czy ja w ogóle chcę.
3: No ale załóżmy, że chcę.
4: Załóżmy, że chcę, jak już nadchodzi ten moment, że mówimy, dobra, to teraz właśnie skaczemy na główkę. No to tak jak mówię, przejście przez kolejne pola, czy to korzystając z książki, czy to przychodząc na sesję, czy no, w każdy sposób będzie dobry, każdy będzie to robił inaczej. Przemyślenie, co chcę, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, jak chcę, żeby mój dzień wyglądał, gdzie chcę pracować, ile chcę pracować, ile mam zarabiać, z kim chcę być, kogo chcę się budzić, jak wygląda moje zdrowie, jaką mam rodzinę i czy chcę z nimi obcować na przykład, co w kwestii nauki, przyjaciół, wyjazdów, podróży, tego jest bardzo dużo. I właśnie to uporządkowanie pozwala nie zapomnieć o żadnym z elementów.
3: Czyli to jest taki plan na życie, zgrabny.
4: To jest trochę taki plan, taka agenda tego, czemu warto by się przyjrzeć, jakim elementom.
3: Tak jak pani powiedziała, w pierwszej kolejności trzeba uwierzyć w to, że możemy coś zmienić i przede wszystkim trzeba chcieć coś zmienić, a pewnie nierzadko zdarzają się na pani drodze tacy sceptycy.
4: Tak, zdarzają się sceptycy.
3: Co z nimi pani robi wtedy?
4: No za mną setki map i setki ludzkich żyć. W związku z tym ja też nabrałam bardzo dużej pokory do tego, w jakim miejscu życia ludzie się znajdują, co mogą, jak mogą, ile mogą. Więc nie ma siły też tego forsować. Ja mówię, że mapa jest takim... Mapa ma być bezpieczna dla nas. Ma być jednak byciem w swojej strefie komfortu. Nie ma być straszakiem. To nie ma być coś, co budzimy się i napada na nas, że właśnie należy coś zrobić. Mapa ma być naszym pomocnikiem, sojusznikiem, więc jak pojawiają się sceptycy, to ja też bardzo ostrożnie do tego podchodzę, bo być może ktoś po prostu nie jest gotowy.
3: I musi jeszcze chwilę poczekać.
4: I musi chwilę poczekać, musi tam sobie to przetrawić, może jakiś jeden element sobie uporządkuje, zobaczy, że działa, no to przyjdzie z innym. Jakby bardzo powoli, bardzo ostrożnie.
3: Czy jest jakaś możliwość, żeby taką mapę marzeń przygotować sobie samodzielnie? Czy jednak potrzeba pomocy specjalisty do tego?
4: Z tego, co ludzie do mnie pisali i piszą, to łatwo się to czyta. Łatwo się rozumie, co też jest bardzo istotne. Natomiast dla mnie takim miernikiem są mapy, które mi ludzie przesyłają po przeczytaniu książki, które zrobili do konsultacji. One są bardzo przyzwoicie zrobione. Tam pewnie trzeba może trochę poprzesuwać, poprawić, jeżeli potrzeba, dopomóc, ale generalnie one są dobrze zrobione.
3: Na kilka miesięcy przed latem zaczynamy projekt Plaża, to znaczy do wakacji schudnę, do wakacji wyrzeźbię ciało. Pytanie tylko, jak zrealizować, na jakby nie patrzeć, ambitny cel?
4: Tak, to jest jeden z takich tematów. Zdrowe odżywianie, dieta, ćwiczenia, lepszy wygląd i wszystko, co się wokół tego kręci, to bardzo często pojawia się na mapie. I praca na tym polega, żeby obalić mity, moja praca przynajmniej. Czyli jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że właśnie on się będzie zdrowo odżywiał, to po pierwsze pytanie, co to dla danego człowieka znaczy, że on się będzie zdrowo odżywiał? Bo dla jednego to będzie znaczyło, że będzie jadł 5 posiłków, dla kogoś będzie znaczyło, że to jest dieta, nie wiem, według czegoś tam, grupy krwi, 5 przemian i różnych innych, a dla kogoś jeszcze coś innego. Więc pierwsze pytanie, które ja zadaję, co oznacza dla danego człowieka zdrowa dieta? Jak już wiemy, co oznacza, jak ten człowiek już sam dojdzie do tego, no to co w związku z tym może zrobić, jakie są możliwości, tak? Bo jeżeli dla niego dieta to jest 5 posiłków, a to jest technicznie niemożliwe w ciągu dnia, no to trzeba to jakoś zmodyfikować, żeby to się dało zrobić. Czyli sprowadzanie takiego danego marzenia znowu do realności, do możliwości, do pieniędzy, do czasu, do wydolności, do różnych rzeczy.
3: Jak rozumiem, to jest wielokrotnie przyczyna naszych porażek, że mamy zbyt ambitne cele, zbyt wygórowane oczekiwania wobec siebie i później zderzamy się z rzeczywistością boleśnie.
4: No tak, ja na przykład pracowałam ostatnio z panią, która miała tam koncept żywieniowy, schudne tam 30 kilo, zaczęłyśmy od 10, od planu i doszłyśmy do tego, że ona określone posiłki, jakie mają być i tak dalej, tu zupy, tu coś tam. Okazało się, że największym problemem w tym całym układzie jest robienie zakupów i znalezienie momentu w tygodniu, takim, z którym ona się zgadza, że ona pojedzie i zrobi te zakupy, było kluczowe dla całości przedsięwzięcia.
3: Mam w takim razie pytanie, które zawsze zadaję przy takich tematach szczególnie. Co jeśli się potknę, zjem coś niezdrowego albo po raz kolejny nie pójdę do siłowni, czyli mapę marzeń mogę w takiej sytuacji podrzeć i wyrzucić, bo mi nie wyszło?
4: Ja zawsze mówię, że nie strzelamy sobie w kostkę na swojej własnej mapie. W końcu świat się nie zawalił, jeżeli nie wiem, nie udało się, nie zrobiliśmy. Mhm. I uczymy się na błędach. No myślę, że w ogóle nie tylko na mapie, ale w życiu jest też tak, że warto się uczyć na swoich własnych błędach i wyciągać jakieś mądre wnioski z tego i poprawki wprowadzać i korekty.
3: Chociaż zdaje sobie pewnie pani sprawę z tego, że wielu słuchaczom ciężko sobie wyobrazić, że ich życie może zmienić się za sprawą jakiejś tam mapy.
4: Tak, oczywiście spotykam się z takimi sformułowaniami, że ta mapa i te obrazki są bez sensu. Tak, mam oczywiście. I tu ja mówię, nic nie jest dla wszystkich. Jest tyle różnych narzędzi rozwojowych, coachingowych, budowania celów, rozwiązywania zadań, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mapa marzeń jest jednym z nich. Z dużą pokorą ten, kto ma trafić na nią, to trafi. I jeżeli to będzie jego narzędzie, to zadziała w sposób bardzo spektakularny. I te wszystkie marzenia, cele, plany i chcenia ułożą się w taką mozaikę, że to wszystko pięknie zacznie działać. Natomiast jeżeli komuś to nie pasuje tak od początku, to tak jak w życiu, nie ma się za to co brać.
3: Co ciekawe, ta książka i w ogóle ten projekt powstawał nie na sucho w warunkach domowych, tylko setki sesji przeprowadziła pani i dopiero na ich podstawie stworzyła tę książkę.
4: Tak, ja zaczynałam, kiedyś usłyszałam o mapie marzeń, zaczęłam robić swoją, potem nagle się zrobił krąg ludzi wokół mnie, to my przyjdziemy w tym roku do ciebie, żeby z tobą robić mapę, bo ty wiesz, jak to robić. Potem różne perypetie były i ja zaczęłam faktycznie pracować z ludźmi i dopiero wykłady, szkolenia i książka powstała w momencie, kiedy ja miałam za sobą setki map, kiedy ja doświadczyłam tego, że to działa, że to ma sens. To samo się dzieje w chwili obecnej, kiedy robię mapę firm, bo powstała taka konieczność od ludzi, którzy przychodzili na mapę marzeń, a mają swoje firmy. W związku z tym ja teraz też piszę książkę, ale powstają mapy firm. To musi być znowu realny przykład. Więc te mapy powstawały takie na żywych organizmach i dopiero potem ja zebrałam wszystkie swoje doświadczenia, no i złożyłam to w całość.
2: To był Karol Łuniewski i jego gość Karina Semp. I tym kończymy to wydanie magazynu Miasto Młodości. Do usłyszenia już niebawem.
5: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
0: W studiu Meloradia Nina Majewska-Braun, pisarka, autorka między innymi serii powieści o Ance i ostatniej części Anka i Piekło Szczęścia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: No to od początku, kim jest ta Anka, tytułowa bohaterka serii książek, które pani napisała?
6: Anka jest zwykłą, przeciętną kobietą, którą możemy spotkać na ulicy. Taką mamą, dziecią, kobietą pracującą, kobietą, która ma kompleksy, która jest rozwarstwiona, no i która tkwi w małżeństwie nie do końca będąc pewną po 20 paru latach, czy to jest najszczęśliwszy związek w jej życiu i czy jest szczęśliwa. Więc ja myślę, że takich pań z takim rozdwojeniem i z takim pytaniem samym do siebie jest sporo, więc ja myślę, że to jest taka kobieta, z którą się wiele osób jest w stanie utożsamić.
0: To będzie dobra prognoza dla naszego społeczeństwa, ale Anki nie da się nie lubić.
6: No Anki się nie da nie lubić, bo Anka jest taką babką z krwi i kości, zresztą ona w tych książkach gdzieś tam przechodzi pewną ewolucję i metamorfozę, więc to jest moim zdaniem bardzo cenne i fajne. Chociaż Anka robi głupie rzeczy i takie rzeczy, które mnie osobiście jako autorkę wkurzały, no ale tak sobie skonstruowałam tą postać, także na pewno ja nie utożsamiam się z nią do końca, utożsamiam się z tą Anką po metamorfozie.
0: O, no właśnie, bo chciałem zapytać, na ile w Ance jest pani?
6: No tam chyba nie mam wiele mojego DNA. Więcej DNA było w Ninie, która była moją debiutancką książką zaczynającą się od wakacji. Więcej jest mojego DNA i mojej krwi w Mężu na Niby i w bohaterce z tamtej książki. A Anka jest kobietą, która myśli inaczej niż ja, postępuje inaczej niż ja, rozwarstwia 10 problemów na 8 włosów. Ja jestem osobą raczej podejmującą decyzje szybko, sprawnie, oczywiście mylne czasami, więc gdzieś tam potem się cofam i robię krok do tyłu, ale jestem raczej dynamiczną osobą, która idzie do przodu.
0: No dobrze, no to skąd taka bohaterka, która jest, no można powiedzieć, trochę przeciwieństwem pani?
6: Ta historia, którą opowiadam w Ance, to jest po części historia, która mi się przydarzyła. Co prawda ja nie byłam tą Anką emocjonalnie taką zbudowaną, natomiast i nie poszukiwałam szczęścia i miłości w innych związkach, natomiast doświadczyłam stalkingu, dowiedziałam się osobiście na własnej skórze, czym jest stalking i stalker i postanowiłam opowiedzieć tą historię ku przestrodze nie tylko kobiet, ale ku przestrodze takiej ogólnej, bo ujawniając się albo nawet nie ujawniając się, jesteśmy wystawieni na jakiś taki przypadkowy strzał, który może się okazać bardzo bolesny i długotrwały. Jesteśmy w tym absolutnie sami i jesteśmy pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia, oczywiście poza wsparciem najbliższych, ale o tym też trudno czasami mówić, bo Anka nie jest w stanie powiedzieć i trudno jej się przyznać do tego, że ma romans z kimś, kto się okazuje stalkerem. Natomiast to jest historia opowiedziana ku przestrodze, tak? Dlatego ta bohaterka jest troszeczkę taka inna niż ja, ale to jest też historia mojej z kolei znajomej, która jest bardzo podobna do Anki i taka jest nie do końca przekonana, pewna i z nieśmiałą osobą o niskiej samoocenie i ta Anka jakoś tak się ułożyła w taką postać.
0: Do stalkingu jeszcze za chwilę przejdziemy, ale chciałbym jeszcze podpytać o sam warsztat pracy pisarza. Czy to jest tak, że sobie pani siada i wymyśla, no dobra, taka będzie moja bohaterka? Czy na to się składa obserwacja społeczeństwa, obserwacja znajomych i bliskich?
6: Ja zawsze piszę o tych rzeczach, które są mi bliskie, o rzeczach, których doświadczyłam, o rzeczach takich bardzo emocjonalnych, ale absolutnie posiłkuję się tym, co się dzieje w danym momencie, no gdzieś tam społecznie, tak? Przeglądam artykuły psychologiczno-socjologiczne i staram się pisać o tych rzeczach, które są aktualne, o tych rzeczach, które się mogą przydarzyć wielu osobom. I chyba dlatego kobiety tak poczytelniczki tak pokochały te książki, że wielokrotnie mówią i piszą, że piszę o nich, skąd znam złośliwą babcię Krysię, bo one też taką mają. Więc ja myślę, że to jest chyba taki mały sukces tych książek, że łatwo się utożsamić z postacią, łatwo sobie wyobrazić sytuację i łatwo w tą sytuację wejść. No i stąd się pojawił stalking, tak? Który jest też problemem społecznym.
0: No właśnie, ale nie każdy wie, co to jest w ogóle stalking, prawda? Bo bardzo często nie zdajemy sobie nawet sprawy, że jesteśmy ofiarami stalkingu.
6: No ja sobie nie zdawałam sprawy. Nie nazywałam tego stalkingiem, tylko nagle się okazało, że jest człowiek, który o mnie wie wszystko, mimo że ja mieszkam na zamkniętej takiej uliczce bez przejazdu, więc wydawałoby mi się, że łatwo byłoby zobaczyć, czy ktoś za mną jeździ i się porusza. Natomiast to jest absolutnie kosmiczne uczucie, dlatego że człowiek nagle okazuje się, że jest obserwowany i nie ma zielonego pojęcia, że ktoś stoi za jego plecami. I ten człowiek wie wszystko, w co jestem ubrana, gdzie byłam z koleżankami, co jadłam, co piłam w knajpce. No i jak się okazało? Okazało się to w bardzo taki banalny i myślę, że też powtarzalny sposób. Po prostu pan zaproponował mi opiekę i bardzo był taki uporczywy w tej propozycji. Potem się zaczęły pogróżki, zaczęły się telefony, głuche telefony. Skończyło się na jednej, drugiej kradzieży. Dużych rzeczy, bo też ukradziono samochód. I jakieś takie nakładki się porobiły niefajnych sytuacji, w których ja absolutnie nie uczestniczyłam. To się w pewien sposób działo poza mną. Natomiast jak wygląda taka ofiara stalkingu w obliczu przepisów prawnych, policji.
0: No właśnie, bo chciałam zapytać, czy to zostało zgłoszone gdzieś
6: do PiS-u. Ja oczywiście to zgłosiłam. Pierwsze rozmowy z policją, ich było tam bardzo dużo, sprowadzały się do tego, że ja robiłam sobie absolutnie rachunek sumienia, opowiadałam i wywnętrzniałam się z różnych rzeczy, podejrzewano mnie o romans, o jakieś wyłudzenia, o kredyty, o jakieś takie, właściwie ja się czułam jak, nie jak ofiara, tylko czułam się jak przestępca i sprawca i to było bardzo takie okrutne i bardzo zniechęcające, tak? Policja generalnie wiedziała, że były pogróżki, ale to była jedna, druga, było tego w ich ocenie za mało, za rzadko. I w zasadzie chyba gdybym przyszła z nożem w plecach, to by się tym tematem zainteresowali, tak?
0: Czyli trochę lekceważenie ze strony.
6: Absolutne lekceważenie. Człowiek zostaje z tym absolutnie sam, tak? Zmienia telefon, zmienia numer, zmienia różne rzeczy. Ta osoba to znajduje, dowiaduje się. Ale to, co najbardziej dla mnie było poruszające, od czego ludzie sobie nie zdają sprawy, najprawdopodobniej statystycznie, była to osoba z mojego grona towarzyskiego albo znajoma mojego znajomego, czyli osoba, która gdzieś...
0: W miarę bliska,
6: tak? Do dzisiaj nie wiem, kto to był. To się ucięło i to się skończyło, ale ja się czułam naprawdę bardzo dyskomfortowo.
0: Czy to jest tak, że trochę mamy wyrzuty sumienia i możemy sobie czasami wmawiać, że koloryzujemy, przesadzamy? Że...
6: Oczywiście, że tak. Początkowo to jest takie myślenie, kurde, no przecież to może nie jest aż tak, może mi się wydaje, może mam jakieś omamy. Potem się szuka jakiegoś obiektywnego potwierdzenia u koleżanki, słuchaj, dzieje się coś takiego i uważa, że to jest okej, to jest normalne. Dochodzi się do wniosku, że absolutnie nie, idzie się, zgłasza to na policję i policja to traktuje jako rzecz zupełnie normalną, tak? I pierwsze pytania są właśnie takie, tak? Czy jakoś zachęcałam, zanęcałam, czy coś obiecywałam, czy mam romans, a czy może mąż ma romans. Więc to jest takie trzepanie właściwie tych naszych takich najbardziej intymnych i głębokich emocji, które tak naprawdę nic nie wnoszą do sprawy, bo...
0: Sprawa jest prosta, jesteśmy nękani, prawda?
6: Nikt się nad tym nie pochyla. Łącznie z tym, że policja w momencie, kiedy ma dostarczone nagrania i widać pana, jednego z wielu w centrum handlowym, który rozmawia przez telefon, policja się tym nie interesuje, mówi, że o, tyle tam tych ludzi ludzi było, że to właściwie... No i to ale pojawia się takie niesamowite zagrożenie w którymś momencie i do tego stopnia, że ja musiałam powiedzieć, przyznać się w szkole, do której chodzą dzieci, że coś takiego się dzieje i prosić, żeby dzieci na przerwy same nie wychodziły, żeby nie wypuszczać dzieci ze szkoły, bo zaczęłam się do tego stopnia po prostu bać.
0: No dobrze, a jak wyglądał ten moment, kiedy zdała pani sobie sprawę, że to już to nie jest normalne działanie, że ktoś do pani pisze SMS-y?
6: W momencie, kiedy w ogóle nie wiem, skąd ten człowiek miał numer, bo ja też nie rozdaję tego numeru wszemi wobec i on nie jest specjalnie jawny. Natomiast to był taki moment, kiedy ktoś, kogo nie widziałam, nie znałam, wiedział, jak wyglądam, w co jestem ubrana, że weszłam do centrum handlowego i próbował zmusić mnie do zejścia na parking. Jak nie chciałam tego zrobić, to był bardzo agresywny.
0: I pisał
6: to był taki moment, tak, i to był taki moment, dzwonił, tak, że natychmiast mam zejść, zaczęły się wulgaryzm, różne inne rzeczy. I ja w tym i to był taki moment, kiedy naprawdę poczułam się zagrożona. Potem zaczęło się jeżdżenie za mną samochodem. No to jest jakiś kompletny obłęd.
0: No dobrze, to jak sobie pani z tym poradziła?
6: Zgłaszałam to na policję, mówiłam tej osobie, że jest to zgłoszone. Byłam coraz bardziej asertywna, coraz mocniej mówiłam, że jest to zgłoszone i że mam ochronę. I w związku z tym, bo ochronę bardzo, bardzo dużo też zawdzięczam firmie ochroniarskiej, w której mamy zgłoszony dom i firmę, bo rzeczywiście byliśmy umówieni na telefon, że gdyby cokolwiek się działo w mieście, że oni po prostu samochód podjedzie do mnie, więc to naprawdę dało mi poczucie bezpieczeństwa. I ta osoba w końcu chyba zdała sobie sprawę, że nie jest w stanie zmusić mnie do niczego i odpuściła, ale do dzisiaj nie wiem, kto to jest.
0: Czyli asertywność to jest
6: tak, asertywność, nie wchodzenie w dialog, nie wchodzenie w polemikę, nie odpowiadanie na SMS-y. Każda odpowiedź, ja nigdy tego nie robiłam, ale koleżanka z kolei to robiła, próbowała polemizować i to tylko nakręca. I Anka właśnie jest w takiej sytuacji, tak? Jest w sytuacji takiej, znaczy zdecydowanie gorszej niż moja sytuacja, bo ona po cichu gdzieś tam nawiązuje romans, poznaje faceta w sieci, który jest takim objawieniem wszystkich tych cech, które są dla niej, wpisują się w idealnego mężczyznę, w idealnego partnera. I nagle okazuje się, że ten człowiek zaczyna pożyczać pieniądze, zaczyna mieć jakieś tam roszczenia, opowiada jej, tak jak wielu panów opowiada kobietom, że jesteś moją jedyną szansą na normalność, na takie normalne funkcjonowanie. Ona się absolutnie w to wkręca. Nie wiem, my kobiety chyba lubimy tak poopiekować się.
0: Natomiast ale tutaj pojawia się już szantaż.
6: Tak, u Anki pojawia się szantaż. No i taki punkt właściwie, z którego, taki moment, z którego nie ma wyjścia, bo właściwie jedynym rozwiązaniem jest powiedzenie głośno o problemie. No a niełatwo jest powiedzieć mężowi, słuchaj stary, wiesz, no tak wyszło, ale mam
0: troszeczkę.
6: Tu faceta na boku i on teraz mi grozi, więc stawiam ją w takiej trudnej sytuacji, ale po to, żeby obrobić najtrudniejsze emocje i żeby też czytelnik spróbował sobie odpowiedzieć na pytanie, co by zrobił, gdyby, no i czy warto.
0: No właśnie, a jak Anka sobie radzi emocjonalnie ze stalkingiem, z szantażem, z całą tą sytuacją?
6: I tu oddaję głos jakby statystyce, tak? Takiej, co się dzieje w momencie, kiedy znajdujemy się w takiej sytuacji. Anka zachowuje się jak statystyczna kobieta, czyli odpowiada, pożycza, jest pełna empatii, nie dostrzega tego stalkingu, że to jest stalking, nabrzmiewa w pewien sposób roszczeniowość tej sytuacji. I w momencie, kiedy on żąda od niej niemożliwego, czyli jeszcze większej kwoty pieniędzy i tego, żeby powiedziała wreszcie mężowi, że to jest ten moment taki przełomowy. I ona się buduje inaczej. Buduje się już nie empatią, a złością, nie miłością, a w pewien sposób nienawiścią. I zdaje sobie sprawę, że jeżeli sama siebie nie obuduje swoją taką asertywnością i swoim zdaniem w tym związku, to polegnie. No i to jest ta metamorfoza.
0: Powiedziała pani, że te emocje, te zachowania wynikają ze statystyki. To jest statystyka jakaś urzędnicza, czy taka z obserwacji społeczeństwa?
6: Znaczy na pewno jest to po części z obserwacji i też z artykułów, które gdzieś tam można wyczytać, ale ja też posiłkuję się statystykami i coraz bardziej lubię statystyki.
0: Czyli to nie jest tak, że sobie pisarka siada i wymyśla. To jest bardzo
6: to
0: też
6: znaczy, ja siadam
0: naukowa praca, nie?
6: Siadam i sobie wymyślam, ale w momencie, kiedy pisałam pierwszą książkę Wakacje i tam pisywałam bardzo trudny moment utraty najbliższych osób, zdałam sobie sprawę z pewnej odpowiedzialności, która się rodzi w momencie, kiedy się trzyma pióro. I poszłam na psychoterapię, żeby się dowiedzieć, jak ewentualnie to mogłoby wyglądać, i też współpracowała ze mną pani psycholog, która podpowiadała mi od samego początku, jakie zachowania byłyby bardziej właściwe niż inne, tak? No bo, tak jak mówię, zrodziła się pewna odpowiedzialność, chociażby banalne pytanie, czy małe dziecko powinniśmy zabrać na pogrzeb kogoś bliskiego. Mhm. No zdecydowanie tak, tak? Ale można by napisać, że nie. I czytelnika niekoniecznie skłonić do właściwego wyboru.
0: No ta odpowiedzialność jest bardzo duża, zwłaszcza przy tej ostatniej książce. Nie chcę dyskwalifikować pozostałych, ale tutaj ten temat stalkingu jest jeszcze bardzo świeży w Polsce. O tym się oczywiście mówi coraz więcej, ale nadal bardzo mało. Ten temat jest zamiatany pod dywan.
6: Ale to jest strasznie wstydliwe, tak? Ludzie się wstydzą i krępują, bo tak jak mówię, ja przede wszystkim byłam posądzana o to, że ja coś zrobiłam, kogoś skłoniłam do takich, a nie innych zachowań, do takiej, a nie innej relacji. I w momencie, kiedy ktoś, kto ma problem, przede wszystkim trudno jest ocenić, czy już mamy problem, czy nam się wydaje, tak? W momencie, kiedy udaje nam się osiągnąć ten taki stan niepokoju, który powoduje, że musimy zrobić coś z tym dalej i jakby piętro wyżej zadziałać, w momencie, kiedy trafiamy na komisariat, po pierwsze nie za bardzo chcą z nami rozmawiać, po drugie obrabiają to od takiej strony, że my się czujemy bardzo niekomfortowo, a po trzecie nie dają żadnego właściwie światełka w tunelu, że są w stanie coś z tym zrobić. I w tym momencie wiele osób się wycofuje, tak, i próbuje sobie na własną rękę poradzić. A ja myślę, że my jako społeczeństwo, tak obserwuję to z perspektywy iluś tam lat i pracy zawodowej i kontaktów z ludźmi w sklepach i na parkingach, tak, w korkach, że jesteśmy coraz bardziej agresywni i coraz więcej, znaczy jakby dajemy sobie coraz większe przyzwolenie na pewne zachowania i działanie. I ja powiem szczerze, że ja się tego obawiam, tak, że ludzie mają świadomość coraz większą bezkarności. I są osoby, które anonimowości, tak, i są osoby, które z tego absolutnie chętnie korzystają.
0: Jeszcze zatrzymam się przy tej odpowiedzialności, kiedy trzyma się pióro w ręce. To jest tak, że być może o tym problemie przeciętna czytelniczka, że tak powiem, nie przeczytałaby w internecie, nie przeczytałaby w żadnym artykule specjalistycznym, naukowym czy psychologicznym, ale sięgając do pani powieści, która w odbiorze jest bardzo przyjemna i bardzo relaksująca i
6: bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę. Dowiaduje się o bardzo trudnym problemie i o tym, jak sobie z nim radzić. Czyli to jest jakby przekazanie ważnego tematu w bardzo przyjemny sposób.
6: No taki był zamiar, tak? Ja w momencie, kiedy zaczęłam pisać książki, wymyśliłam sobie specyficzny język. On jest trochę taki i złośliwy, i dowcipny, i taki jest trochę za bardzo wyluzowany momentami, są dynamizmy językowe. Tak, ale właśnie to było, prawda? Celowe, żeby tak brzmiało to jak na ulicy, tak? Ale pomimo lekkości językowej poruszam trudne tematy i wydaje mi się, że to jest właśnie taki chyba najfajniejszy koktajl, jaki może być. Bo gdybym zaczęła wpisać w bardzo taki ciężki sposób o temacie, myślę, że wiele osób by to odrzuciło, tak? A w momencie, kiedy to jest pisane tu i teraz i tak z taką możliwością samodoświadczenia tego, to jest łatwiej się utożsamić i łatwiej przemyśleć temat. I ja bardzo chciałam, żeby pani znaczy nie tylko pani, ale żebyśmy pokazać ludziom, że nawet nie trzeba się za bardzo obnażać w takim sensie facebookowo, instagramowym i tak dalej, żeby przydarzyło się, bo ja nie miałam, w ogóle nie istniałam w sieci, żeby przydarzyło się coś niekomfortowego i jak trzeba bardzo uważać na to, co się wrzuca w takie miejsca, bo naprawdę nie wiadomo, komu się spodobamy, tak?
0: Absolutnie, nie trzeba
6: albo
0: być na świeczniku,
6: prawda? Kto będzie nam czegoś zazdrościł, bo to jest jeszcze też taki element.
0: A lubimy się chwalić w sieci.
6: Ojej, tak, palma musi być.
0: Tak. I dobry koktajl. No dobrze, wracamy jeszcze do Anki, która też bawi się w znajomości przez internet. Czy to jest bezpieczna forma poznawania ludzi?
6: W moim odczuciu absolutnie nie. Ja jestem jak najbardziej daleka od. W życiu bym nie zaistniała w sieci. W momencie, kiedy zaczęłam pisać książkę, to miałam taki pomysł, jak Wharton miał kiedyś, że ja sobie napiszę książkę i nikt nie będzie wiedział, kto to jest, co i jak. No i poszłam do wydawcy i wydawca puknął się w głowę i mówi, kochana, nie ma opcji.
0: Facebook, Instagram.
6: A, oczywiście. I byłam po moim doświadczeniu ze stalkerem, bo jakby doświadczenie stalkera było wcześniejsze, byłam absolutnie przerażona. I prowadzenie dla mnie Facebooka, Instagrama wymaga więcej zaangażowania niż napisanie rozdziału książki. Naprawdę, brzmi to okrutnie, ale tak jest. I w momencie, kiedy pokazuję jakieś tam elementy domu i jakiegoś takiego mojej prywatnej przestrzeni, skupiam się na zwierzaczkach, na kanapie, żeby jak najmniej pokazać. Nie, że mam coś wielce w domu, tak? Ale no kurczę, no nie chcę. No to jest to mój dla
0: kawałek,
6: mnie trudne.
0: Prawda?
6: Tak, tak.
0: Życia. No dobrze, to tu mówimy o promocji, mówimy o mediach społecznościowych, w których, nie wiem, szukamy może znajomych, a poszukiwanie miłości w sieci?
6: Znaczy ja jestem w ogóle osobą bardzo ostrożną. Jestem osobą bardzo taką i asertywną, ostrożną, ale też... Może dlatego tak mi idzie to pisanie o emocjach, bo ja sobie rozwarstwiam każdy problem na elementy, tak? I się zastanawiam, że może nie być taki młody, może być nie taki chudy, może być gruby, może być zboczony, może być... Ja bym miała tyle po prostu obsesyjnych myśli dookoła, że chyba nie byłabym w stanie się nawet zaprzyjaźnić specjalnie, poznając kogoś w internecie. Ja jestem bardzo ostrożną osobą i myślę, że to jest chyba dobre, mimo wszystko.
0: I takich też wartości trma się Anka, czy
6: ona ma inne podejście? Tak, potem mądrzeje
0: tak, po tej metamorfozie. Znalazłem jeszcze taką wypowiedź pani, że pisze pani, by dać kobietom chwilę wytchnienia, zadumy, ale też uśmiechu i pokazać, że nawet w najczarniejszych chwilach można próbować dostrzec światełko w tunelu.
6: I chyba się udaje, bo nie powiem, że często, gęsto, ale zdarzają się maile albo telefony od kobiet, które mówią, że książka im uratowała życie. I powiem szczerze, że to jest najcudowniejsze, co można usłyszeć i to jest najfajniejsze, co może poczuć pisarz, przynajmniej w moim przypadku. Nie żadne nagrody i jakieś piedestały, tylko właśnie to trafienie do emocji. Wczoraj też była taka sytuacja niesamowita, bo w wywiadzie w Onecie przyznałam się do tego, że leczę depresję. I powiem szczerze, że to był ogromny krok, taki mój emocjonalny, powiedzenie o tym. To jest trochę tak, jak przyznanie się, że się należy do AA. Jest to dalej w Polsce problem wstydliwy i kłopotliwy i szokujące zachowanie znajomych, którzy traktują człowieka, który mówi, że głośno, słuchajcie, jestem szczęśliwa, ale mam depresję, bo tak się w tej chwili czuję. To jest tak, jakby człowiek niósł za sobą nieszczepienną odrę, którą zaraża wszystkich. Ludzie się absolutnie odsuwają. I wczoraj przez jakimś tam kanałami odezwała się pani z depresją, taką naprawdę potężną depresją i powiedziała, że ratuje jej życie i że to, że naprawdę musiała dużo poszperać, żeby do mnie dotrzeć. Rozmawiałyśmy przez telefon chyba przez godzinę. I to jest taka rzecz, która sprawia, że warto to dalej robić, tak? Warto mówić otwarcie. Jeżeli to ma pomóc jednej osobie, dwóm osobom, to warto to robić. I ja cały czas też kobietom chcę pokazać, że nie ma tak czarnego miejsca i tak czarnej sytuacji, żeby się nie zbudować na nowo. I to chyba to jest największa moja... Nie wiem, czy moje książki są misyjne, tak? Pewnie nie, ale to pokazywanie, słuchaj, stara, bierz się, dasz radę, no jest fajne, tak?
0: A depresja pojawi się w jakiejś książce? Czy już się pojawiała gdzieś?
6: Nie, chyba się nie pojawi, bo chyba kobiety wolą czytać, ludzie wolą czytać o radośniejszych rzeczach. Myślę, że to gdzieś tam, no jakby na razie nie planuję i myślę, że to jest taka rzecz, która się dzieje, którą trzeba sobie uświadomić. Największym sukcesem jest powiedzenie sobie, kurczę, mam problem i coś z tym zrobić. I to zrobić farmakologicznie przede wszystkim, a potem w psychoterapii. Natomiast czy opowiadać o tym i rozbebeszać temat byłoby to ciekawe? Nie jestem pewna.
0: Ale ciekawe jest to, że po pierwsze nie rozpoznajemy. Bardzo często mamy problem z rozpoznaniem depresji, powiedzeniem sobie, że tak, to jest depresja, a po drugie, tak jak powiedziała pani wcześniej, mamy ogromny problem w społeczeństwie z lekceważeniem depresji u drugiej osoby.
6: Zdecydowanie tak i tak jak powiedziałam, nie mówię o przyjaciołach, bo oni są zawsze ze mną i są wsparciem, ale znajomi do dwóch odlicz i powiem szczerze, że się cieszę, bo takie oczyszczenie pola czasami jest bardzo pozytywne i dobre. Natomiast z depresją jest o tyle fatalnie, że boimy się powiedzieć, bo za chwilę to, co ja też słyszałam od bliskich, nie od męża, ale od rodziny, oj tam, kto, ale jak tak, ty, no tak. Co narzekasz, masz po dom, tym, samochód, depresja, dzieci. Nie? A najgorsze, co usłyszałam od znajomego, który już nie jest moim znajomym, że wiesz co, ludzie w Afryce głodują, a ty masz taki problem. To gdzie twój problem? I to jest to powoduje, że ludzie się strasznie zamykają, tak? Nie chcemy o tym mówić, żeby nie usłyszeć czegoś takiego, bo my naprawdę mamy problem, tak? Który wynika, ta depresja nie rodzi się z jakiegoś jednego powodu. Jest cała masa elementów, które mogą spowodować, że zaczniemy się czuć gorzej, tak? A prawda jest taka, że depresja, no to jest leczenie organizmu w innym obszarze, takim trochę nienamacalnym, tak? No bo leczymy w pewien sposób głowę, tak? Co nie znaczy, że jesteśmy wariatami, bo to jest często też tak postrzegane, tak?
0: Tak.
6: I jeszcze kolejny element, dlaczego nie przyznajemy się do depresji? Bo co mówią znajomi i kumple? Oj, zaczniesz brać te leki, się uzależnisz i to już tak się uzależnisz. I to od razu człowiek widzi, że nie wiem, wchodzi w obszar haszu i marihuany i teraz będzie ćpał do końca życia. No nie, no tak nie jest, tak? Nasz organizm to jest pewien związek chemiczny, bardzo skomplikowany. Jak zabraknie jednego pierwiastka, nie ma tej równowagi, więc nie bójmy się po prostu.
0: Nie bójmy się.
6: Nie bójmy się.
0: Ja myślę, że jednak w taki sposób, jak pani pisze, o stalkingu, bardzo przyjemny sposób, wbrew pozorom, może i o depresji uda się w taki sposób napisać, żeby uświadomić i pokazać ludziom, że to nie jest wstydliwa choroba.
6: No rzuca mi pan wyzwanie, muszę przemyśleć temat, zobaczymy.
0: Muszę czuć się zobowiązaną, ale...
6: No jest to jakiś pomysł na pewno. Znaczy naprawdę w depresji można być szczęśliwy, można ten poziom szczęścia osiągnąć.
0: A nie wszyscy mają świadomość właśnie takiego podejścia.
6: Ja myślę, że tak, no u mnie depresja pojawiła się od problemów ze spaniem, tak? I ja nie mogłam spać, tak? I im bardziej nie mogłam spać, tym bardziej byłam zmęczona. Im bardziej byłam zmęczona, tym bardziej nie mogłam spać. I to był moment, który spowodował, że zaczęłam się zastanawiać, kurczę, coś jest nie tak. No i potem jak się zaczęły układać pewne elementy, ułożyło się to w pełną mozaikę takich, a nie innych sytuacji, emocji, uczuć. I w momencie, kiedy fantastyczne było pójście do specjalisty, który nie był przerażony, nie był zdziwiony, tylko powiedział: kurczę, no jesteś kolejnym przypadkiem, spoko, zapiszę ci to i to i będzie lepiej. I jak za takim machnięciem czarodziejskiej różdżki, ja zaczęłam po prostu spać, zaczęłam inaczej funkcjonować, zaczęłam być wypoczęta, a funkcjonując w takim wypoczęciu, zaczyna się działać zupełnie inaczej.
0: Niesamowite. Odeszliśmy trochę od tematu Anki i trochę tematu...
6: Ale myślę, że to też jest taki ważny społecznie temat, o którym
0: dlatego
6: też
0: sugeruję
6: warto mówić.
0: No właśnie, w serii powieści o Ance i w tej ostatniej części Anka i Piekło Szczęścia temat stalkingu w bardzo miły, przyjemny i ciepły sposób opisany. Zachęcamy bardzo serdecznie, a gościem Meloradia była Nina Majewska-Braun. Serdecznie dziękuję.
6: Bardzo dziękuję.
0: Mówi się, że to jeden z trudniejszych, a może nawet najtrudniejszy okres w życiu człowieka. Dojrzewanie jest tematem, który poruszę dzisiaj z moim gościem. Anna Głębocka, psycholog, pracownia rozwoju Moc Inspiracji. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Dobrze, no to zacznijmy od tego. Dojrzewanie to okres bardzo emocjonalny. Wtedy pojawia się w życiu młodego człowieka mnóstwo emocji. No i jak sobie z nimi radzić?
7: Zgadza się. To jest okres bardzo burzliwy. Hormony dają o sobie znać i można powiedzieć, w jakiś sposób nami rządzą. Więc jak sobie radzić z emocjami? Przede wszystkim uznać, że są, uszanować je, pozwolić im zaistnieć, nie mieć do siebie pretensji o to, ponieważ rzeczywiście w którymś momencie czasami nie jesteśmy sobą, tak? Tylko te emocje, hormony nami rządzą. I w momencie, kiedy już je uznamy, to warto jest je rozgraniczyć, nazwać, czy to jest złość, czy to jest żal, czy to jest smutek, czy to jest stres na przykład. Emocje pełnią pewną funkcję, a więc one nas informują o różnych rzeczach, o tym, co się z nami dzieje, o tym, że dzieje się z nami coś ważnego. I tak, złość informuje nas o tym, że pewne nasze granice są przekraczane. Stres informuje nas o tym, że dzieje się z nami coś ważnego i czujemy się niepewnie w danej sytuacji. Smutek świadczy o tym, że czegoś nam brakuje, czegoś potrzebujemy, czego nie dostajemy. W momencie, kiedy nazwiemy sobie te emocje, dowiemy się, o czym one nas chcą poinformować, wtedy możemy zacząć taki proces myślenia nad tym, jak możemy rozwiązać daną sytuację. Jeżeli ktoś ewidentnie przekracza nasze granice, powiedzmy, złościmy się, że mama wchodzi do naszego pokoju bez pytania, tak? To jest ten etap.
0: Ale co, powiedzieć jej wprost?
7: Powiedzieć jej wprost: mamo, bardzo bym chciała, nie krzyczeć, tak? Ale powiedzieć: mamo, bardzo chcę, bardzo potrzebuję, żebyś pukała, kiedy do mnie wchodzisz. Tak, to jest moja przestrzeń, w której czuję się bezpiecznie i to jest dla mnie ważne. Jeżeli się stresujemy, warto jest poszukać technik relaksacji, wizualizacji, na przykład też ćwiczeń różnego rodzaju, tak, fizycznych, bo to rozładowuje nasz stres.
0: Czyli nie boimy się emocji, określamy je, nazywamy i próbujemy się z nimi trochę oswoić.
7: Dokładnie tak. bo one są naszymi sprzymierzeńcami tak naprawdę.
0: Mhm. Warto porozmawiać o emocjach, oczywiście, na przykład z rodzicami?
7: Na przykład z rodzicami, tylko tutaj też jest ważne, aby nie rozmawiać z osobami, nie mówię tutaj z rodzicami, tak, ale czasami niektóre osoby wiemy, że nie dźwigną tego tematu, też nie potrafią rozmawiać o emocjach, więc warto jest znaleźć taką osobę, która potrafi, tak? To może być przyjaciółka, to może być rodzic, to może być nauczyciel, to może być psycholog szkolny.
0: Na co uważać w okresie dojrzewania, w momencie właśnie, w którym towarzyszy nam mnóstwo różnych emocji?
7: Właśnie w okresie dojrzewania bardzo istotne jest, aby przyglądać się swojemu smutkowi. Jeżeli ten smutek trwa ponad 2 tygodnie, jeżeli mamy takie myśli, że wszystko jest bez sensu, że my jesteśmy bez sensu, że życie jest bez sensu, jeżeli pojawiają nam się myśli samobójcze, wtedy niezwłocznie należy się udać do kogoś, oczywiście też zaprzyjaźnionego, zaufanego, i powiedzieć o tym, tak? Ponieważ to już są bardzo poważne sprawy i wymagają pomocy. Często jest tak, że właśnie zmiany hormonalne plus geny mogą wpływać na nasze myśli depresyjne. One są niezależne trochę od nas. Powiedzmy, byliśmy radosnymi osobami wcześniej, tak, i teraz nagle po prostu mamy wielkiego doła. Warto jest wtedy poprosić o pomoc. Poczujemy się lepiej.
0: Właśnie ten stan często młodzi ludzie nazywają dołem, a to może być po prostu początek depresji, tak? I dokładnie, niebezpieczna tak. sprawa, którą trzeba się zająć.
7: Tak, tylko tutaj właśnie trzeba rozgraniczyć. Jeżeli ten dół trwa 2 dni, nie jest to depresja, tak? Okay. Jeżeli trwa 2 tygodnie, są to początki depresji.
0: Dobrze, a taki stan jakby, taki stan ducha, o którym właśnie przed chwilą mówiliśmy, często może wynikać z różnego rodzaju niepowodzeń. Mhm. Jak sobie z tym radzić? Bo to jest bardzo trudne w młodym wieku, kiedy, nie wiem, w szkole nam coś nie pójdzie po naszej myśli, nie wiem, w kontaktach z rówieśnikami pójdzie coś nie po naszej myśli. Jak sobie radzić z tymi sprawami?
7: Mhm. Warto jest pomyśleć o tym, że my na etapie nastoletnim ćwiczymy życie. Tak można to nazwać. Ja wiem, że dla nastolatków to nie jest ćwiczenie, to jest życie.
0: To jest prawdziwe życie.
7: To jest prawdziwe życie. Natomiast, znaczy tak naprawdę całe życie ćwiczymy życie, tak? I zawsze jest nowy początek. Jeżeli nam nie wyjdzie w tym momencie, to za chwilę możemy spróbować zupełnie gdzie indziej z kimś innym. Ale przede wszystkim trzeba się nastawić, że niepowodzenie to jest część naszego życia. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Rzadko kiedy zdarza się tak, że osiągamy to od razu w taki idealny sposób, tak? Tak samo jak uczymy się do klasówki. Nie jest tak, że siadam 5 minut i wszystko potrafię, tak? Popełniam błędy, odpowiadam na pytania nieprawidłowo, ale uczę się, ćwiczę i wtedy jest lepiej.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Anna Głębocka, psycholog, pracownia rozwoju Moc i Inspiracji. Dziękuję.
7: Dziękuję.
5: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
0: Czy praca programisty jest dobrze płatna?
8: Tak, no jednym słowem można odpowiedzieć na pewno tak, szczególnie w kontekście polskim, gdzie średnie płace są takie, jakie są. No programiści zarabiają dużo, dlatego że też często pracują dla zleceniodawców zagranicznych, więc te stawki zmierzają w stronę takich globalnych, prawda, czy zachodnich stawek. Kwoty, które tutaj są jakby początkowe dla juniorów, dla osób wchodzących dopiero na rynek, to są kwoty rzędu 5 000 zł. Osoby już takie pracujące od roku czy od 2 lat mogą liczyć na kwoty rzędu 10 000. No a tutaj ten limit górny to nawet trudno wyznaczyć, no bo to zależy od doświadczenia, od poszukiwania danej specjalizacji, od tego jak kto właśnie jest wyspecjalizowany w jakiejś wąskiej dziedzinie.
0: Czyli się opłaca. I właśnie o tym, jak zostać programistą, dzisiaj rozmawiamy z panem Łukaszem Kobylińskim, kodołamacz, członek zarządu Sages i opiekun bootcampów. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Bootcampy, co to takiego?
8: Bootcampy to taka hasłowa nazwa bardzo intensywnych kursów, które pozwalają przygotować się do zawodu, do pełnienia jakiejś funkcji. Sama nazwa wzięła się oryginalnie zapewne z takich bootcampów wojskowych czy sportowych, które przygotowują właśnie do, na przykład do tego, żeby być żołnierzem, czyli w takim bardzo krótkim czasie rekruci są tam szkoleni, tak, żeby móc, prawda, wyjść na pole walki. No i właśnie ta intensywność, ta, która nam się kojarzy z tym szkoleniem wojskowym, jest tutaj tym aspektem bardzo dobrze widocznym w tych kursach, dlatego że chcemy przygotować osoby do zawodu, tutaj akurat właśnie programisty, czy szerzej zawodu w ramach IT, i chcemy to zrobić w ramach 9-tygodniowego kursu zajęć na sali plus dodatkowe zajęcia poza salą wcześniej lub później, i chcemy to zrobić w ten sposób, żeby ci uczestnicy poświęcili się całkowicie nauce, żeby odseparowali się od świata zewnętrznego, żeby skoncentrowali się na tym zadaniu, jakim jest przygotowanie do pełnienia na przykład roli programisty, i w ten sposób osiągamy to w sposób najbardziej efektywny i czasowo, i kosztowo.
0: A czym wyróżniają się te zajęcia na tle innych kursów programowania?
8: No tutaj właśnie ten format, ta charakterystyka kursu jest czymś unikalnym, jest czymś nowym, co powstało w około roku 2012 w Stanach. No i chodzi o to właśnie, żeby zmaksymalizować czas, który spędzamy na sali, na kontakcie z prowadzącym, z tym mentorem, który przygotowuje nas do zawodu, osobą doświadczoną w swoim zawodzie, żeby zmaksymalizować czas przebywania na sali z innymi uczestnikami, od których też się możemy bardzo dużo nauczyć. Nie, dlatego, że jeśli spojrzymy na przykład na koncepcję kampusów uniwersyteckich w Stanach, no, gdzie właśnie studenci wyjeżdżają ze swoich domów rodzinnych, mieszkają w takich kampusach i tam zdobywają wiedzę, no to właśnie chodzi o to, żeby odizolować się od wszystkich innych czynników, żeby skoncentrować się na nauce, powiedzmy, plus jakieś dodatkowe tutaj studenckie życie. Natomiast chodzi o to, że możemy też się uczyć od innych. Wiadomo, że są lepsi i gorsi, że ktoś może czasem właśnie mieć też jakieś celne spostrzeżenia, którymi się z nami podzieli, i łatwiej dużo nam pracować w grupie, ta dynamika grupy bardzo dużo daje, niż samodzielnie. Więc tutaj dwa bardzo ważne aspekty, to jest czas kontaktu właśnie z mentorem, czas kontaktu z pozostałymi uczestnikami kursu. No i jeszcze jeden bardzo ważny element właśnie tego formatu, tego sposobu prowadzenia zajęć, to jest tak zwany model odwróconej klasy. To znaczy to, że my na zajęciach maksymalizujemy czas poświęcony na ćwiczenia, na praktyczne warsztaty, na praktyczne zadania, dlatego że chcemy zmaksymalizować właśnie to doświadczenie, które mają na przykład stażyści wchodząc do pracy, tak? Że dostają jakieś zadania konkretne do wykonania i wtedy muszą sobie z tym radzić sami, a tutaj my to ćwiczymy na sali właśnie pod okiem mentora. I ten model odwróconej klasy polega na tym, że to jest coś odwrotnego niż my znamy ze szkoły, bo w szkole no to raczej jest tak, że nauczyciel nam robi wykład, mówi jakieś, prawda, przedstawia jakąś teorię, natomiast zadaje zadania do domu, tak, prawda, dostajesz tutaj do wykonania zadanie numer 5 z książki, masz je wykonać i później ewentualnie sprawdzimy, czy to zrobiłeś dobrze w klasie. A my chcemy zrobić to odwrotnie, to znaczy właśnie na zajęciach rozwiązywać zadania, realizować praktyczne projekty zbliżone do tych, które robi się w pracy. Natomiast w domu przygotowujemy się teoretycznie do zajęć, to znaczy dostajemy materiały, które mamy przeczytać, na podstawie których mamy się przygotować do zajęć.
0: Czyli w wielkim uproszczeniu możemy powiedzieć, że stawiacie Państwo na praktykę.
8: Tak jest. Praktyka, no bo to jest kluczowe w tym, żeby się szybko przygotować do zawodu. Oczywiście nie można pomijać pewnych aspektów teoretycznych, które są jakąś tam podstawą, która nas do tego przygotowuje. Natomiast to właśnie, tak jak powiedziałem, bardzo często można zrobić w domu i tutaj nie musimy jakby tracić tego czasu, za który płacimy na sali. Natomiast praktyka właśnie w różnych formach to jest klucz. Powiedziałem tutaj o projektach, takich właśnie symulujących pracę na przykład w zespole programistycznym w firmie, która może być realizowana też zespołowo, to znaczy kilka osób pracuje nad projektem i tak się rzeczywiście dzieje przecież w rzeczywistości. Plus koncepcja na przykład hackatonów, które też realizujemy, czyli z kolei czegoś pomiędzy zabawą a prawdziwym właśnie realizowaniem projektu. Hackaton zwykle jest takim właśnie bardzo intensywnym realizowaniem projektu, na przykład przez 2 dni, od rana do nocy, wręcz ze spaniem na sali, prawda, w której się ten projekt wykonuje, tak żeby tam, jak się tylko obudzimy i wstaniemy z tego śpiwora, to rano znowu przystąpić do pracy. Więc to jest takie zanurzenie się w tym klimacie, w tej kulturze, w tym środowisku właśnie programistycznym, tak żeby żyć te 9 tygodni i właśnie zmaksymalizować czas, który poświęcamy na naukę.
0: To trochę survivalowe warunki, tak to przynajmniej brzmi. Dobrze, a proszę powiedzieć, dla kogo są takie zajęcia i takie kursy? Czy osoba zupełnie nie znająca się na rzeczy, tak jak na przykład ja, ma szansę przyjść na takie zajęcia? zajęcia i się czegoś nauczyć?
8: W Kodołamaczu mamy różne kursy i one mają różny próg wejścia. Natomiast no, dla osób, które zaczynają w ogóle swoją karierę, no to tutaj może mieć zastosowanie na przykład kurs Full Stack Developera, który, no, który przygotowuje do pełnienia roli programisty. Tutaj Full Stack Developer oznacza, że to jest programista, który się zajmuje i tymi aspektami interfejsu użytkownika, czyli tego, co widzimy na przykład w aplikacjach czy na stronach internetowych, i backendu, czyli tego, co tam jest pod spodem, komunikacja z bazą danych i tak dalej. No i ten kurs pozwala właśnie osobie, która do tej pory nie programowała, ewentualnie miała jakieś takie wstępne doświadczenia z algorytmiką, no właśnie wejść w zawód programisty. Innym takim przykładem kursu jest kurs testera czy specjalisty od Quality Assurance, czyli osoby, która dba o jakość kodu. To jest też bardzo ciekawa działka w tej chwili dla osób, które poszukują zawodu właśnie w świecie IT. W związku z tym, że tworzymy coraz więcej kodu, coraz więcej jest programistów, którzy tworzą oprogramowanie, firmom zależy na tym, żeby jakość tego kodu była jak najwyższa, żeby, no krótko mówiąc, programy nie popełniały błędów, żebyśmy nie tracili rakiet, które wysyłamy w kosmos. To Quality Assurance jest zagadnieniem bardzo istotnym w tej chwili, które pozwala zapewnić, że kod, który produkujemy, jest wystatecznie dobrej jakości. Jeśli mówimy o trendach właśnie na rynku IT, co jest też ciekawe właśnie, może być dla młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, to jest też zawód analityka danych, czy czegoś, co się określa z angielskiego mianem data scientist, czyli osoby, która analizuje dane, która komunikuje wnioski z tych danych, która je interpretuje. Taki kurs też prowadzimy, on tutaj jest powiedzmy dla osób troszeczkę bardziej zaawansowanych, bo potrzebne są jakieś podstawy właśnie statystyczne, matematyczne czy programistyczne, tak żeby móc no, na ten poziom właśnie takiego data scientista, że powiem z angielskiego, wejść.
0: Dlaczego programowanie jest na czasie?
8: Programowanie jest na czasie dlatego, że jest no, wszędzie potrzebne. To nie jest już tak jak kiedyś, że były jakieś wielkie systemy w niektórych miejscach, w niektórych firmach, do których trzeba było zatrudniać programistów, no ale poza tym to tak naprawdę nikt nie wiedział o co chodzi. Tylko no, z programowaniem mamy do czynienia na każdym kroku. Pojawia się takie hasło jak citizenship programming, to znaczy hasło, które mówi o tym, że w zasadzie każdy powinien znać podstawy programowania, no bo przecież no, weźmy na przykład arkusz kalkulacyjny, którym też możemy programować, możemy usprawnić swoją codzienną pracę, cokolwiek robimy, tak? Jeśli jesteśmy księgowym, czy robimy jakieś zestawienia, to, że potrafimy tam zaprogramować jakieś funkcje, to może nam bardzo ułatwić wykonywanie codziennej pracy. Programowanie pojawia się w urządzeniach wbudowanych, tak, prawda, jest w telefonach, zegarkach, głowicach termostatycznych. Jest po prostu wszechobecne. I w związku z tym no, dosyć bezpiecznie można powiedzieć, że zawód programisty i te umiejętności będą potrzebne jeszcze długo, bo nie widać na horyzoncie też szans na to, że na przykład przejmie to za nas jakaś sztuczna inteligencja.
0: A jak wygląda rynek pracy wśród programistów?
8: Rynek pracy jest bardzo atrakcyjny no, w tej chwili w Polsce i za granicą. No, w Polsce nie ma bezrobocia w IT, można zaryzykować takie stwierdzenie, a wręcz powiedzieć, że właśnie jest bardzo wiele osób poszukiwanych. No tutaj statystyki, różne raporty mówią o tysiącach wakatów w tej sferze. Warto tylko pamiętać o tym, żeby jeśli już wchodzimy na ten rynek, jeśli właśnie uczymy się jakiegoś zawodu, to wybierać taki kierunek, taką dziedzinę, która będzie też aktualna za na przykład 5 lat, tak? Więc pewne obszary, pewne technologie są schodzące, inne trendy możemy powiedzieć, że będą atrakcyjne jeszcze za kilka lat. No tutaj wspomniałem chociażby właśnie o tym Quality Assurance, wspomniałem o Data Science, wspomniałem o urządzeniach wbudowanych. Nie, no my też staramy się bardzo lojalnie oferować osobom, które są zainteresowane takimi kursami, tematy, które uważamy, że właśnie będą aktualne za parę lat. Uważamy, że jesteśmy w stanie to zrobić, no dlatego, że mamy już ponad 10-letnie doświadczenie na rynku IT, zarówno w zakresie edukacyjnym i wytwórczym, więc poszukujemy takich obszarów, które widzimy, że po prostu zyskują na atrakcyjności i pracodawcy poszukują ludzi z tych dziedzin.
0: A czy każdy może zostać programistą? Pytam, bo to jest dosyć kusząca oferta pracy, tak jak wspominałem. powiedzieliśmy na początku, zarobki są dosyć dobre i tutaj w młodych ludziach może pojawić się takie przeświadczenie, że dobrze, no skoro dobrze mogę zarabiać, to mogę zostać programistą, ale czy każdy może zostać, czy trzeba mieć w sobie jakieś specyficzne umiejętności?
8: My zawsze zachęcamy, żeby każdy przynajmniej spróbował, żeby zobaczył, czym tak naprawdę programowanie jest, bo wiele osób ma taką blokadę, kojarzy im się to z jakąś zaawansowaną matematyką, z tym, że nie dawali sobie rady w szkole, być może z jakimiś pochodnymi czy całkami. Natomiast no, jeśli chodzi o matematykę, no to skojarzenie jest o tyle słuszne, że zależy nam na umiejętności logicznego myślenia, tak? Jeżeli ktoś potrafi rozwiązywać problemy kreatywnie, jeśli umie logicznie myśleć, jeśli jest taki sumienny i właśnie przeanalizować problem od początku do końca potrafi, no to wtedy na pewno jest dobrym kandydatem na to, żeby spróbować zostać programistą. I tutaj nie trzeba od razu wydawać pieniędzy na kurs, możemy spróbować sobie zrobić parę poradników w internecie, możemy wejść na takie warsztaty darmowe, które też się odbywają w bardzo wielu miejscach. Można zainteresować się tak zwanymi meetupami, które funkcjonują w świecie IT już od bardzo dawna i no i tutaj społeczność IT dzieli się swoją wiedzą i czy organizuje właśnie takie wstępne warsztaty za darmo, chociażby na stacji IT, która jest w Warszawie i w kilku innych miastach, i przekonać się, czy nam to odpowiada. No i tutaj jeśli ktoś już się zdecyduje na kurs, to my przedstawiamy, prosimy o wypełnienie takiej ankiety, czy zrobienie powiedzmy takiego testu wstępnego, który ocenia takie kompetencje właśnie, które wymieniłem, właśnie to logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów i tak dalej. Ale później też odbywamy rozmowę, po prostu rozmowę z człowiekiem, z mentorem, który będzie prowadził ten kurs, czy jest opiekunem bootcampu, bo bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie stwierdzić, czy ktoś ma te predyspozycje, ale też czy jakby rozumie, na co się pisze, tak, na tą właśnie intensywną naukę, na to, że być może będzie musiał zrezygnować z bardzo wielu innych czynności swoich, które wykonuje w życiu, tak, żeby móc no, z pełną odpowiedzialnością

0: te zajęcia na sali, muszą dodatkowo właśnie wykonywać projekty, przygotowywać się do zajęć, jak wspomniałem, przed zajęciami, wykonać wstępny moduł przed samym bootcampem, który przygotowuje w ogóle do startu. Także jest to wyzwanie, ale no mamy już doświadczenia, że osoby, które podjęły to wyzwanie, osiągnęły sukces i wiele z nich no, przebranżowiło się bardzo, bardzo radykalnie, można powiedzieć, bo na przykład z osób, które no, była osoba, która była sanitariuszem, tak, czy osoba, która skończyła AWF i była trenerem personalnym, no i oni są w tej chwili programistami, tak, pracują na stanowiskach programistycznych, więc to pokazuje, że ta determinacja procentuje po prostu.
1: Powiedział pan, że kursy kodołamacza wychodzą w przyszłość, czyli jakby prognozują, jaki może być zakres działania programistów za kilka lat i właśnie w którym kierunku programowanie idzie, co nas czeka za jakiś czas.
0: Myślę, że warto, po pierwsze, na pewno warto być programistą uniwersalnym w tym sensie, że nie mieć świadomość tego, że zawsze będziemy musieli dostosowywać się do zmieniających trendów, to znaczy technologie, języki zmieniają się. Więc jedną z cech dobrego programisty jest to, że możemy przygotowywać się do pracy w innej technologii lub języku programowania lub innej dziedzinie, no w zasadzie w zależności od potrzeb rynku. Więc to, na co my też bardzo zwracamy uwagę podczas kursów, no co też na przykład jest istotą studiów wyższych, to jest ta umiejętność dalszego samokształcenia, umiejętność tego, żeby znajdować uogólnienia, ogólne koncepcje, które no, w programowaniu istnieją, no i później je właśnie w danym języku już rozwijać praktycznie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ten trend związany z danymi, czyli to data science, o którym wspomniałem. Mamy programowanie wszechobecne, ale mamy też dane wszechobecne. Dane, które są gromadzone przez różne urządzenia, przez nasze telefony, przez zegarki. Są zbierane ze stron internetowych, wtedy kiedy wchodzimy na strony, prawda, sklepy czy jakiekolwiek inne portale zbierają informacje o użytkownikach, które korzystają z tych serwisów. I to są ogromne ilości danych, które stanowią realną wartość dla tych organizacji, firm, sklepów, które je przetwarzają. Więc tutaj jest ogromne pole właśnie dla osób, które będą te dane analizować, które będą wyciągać wnioski, które tę realną wartość przedstawiają. Na przykład pozwalają prognozować, prawda, sprzedaż, pozwalają segmentować klientów, pozwalają przewidywać, gdzie ludzie chodzą z tymi telefonami komórkowymi, gdzie będą jakieś większe zgromadzenia, tak żeby optymalizować ruch sieci itd., itd. Więc warto też właśnie rozważając swoją ścieżkę kariery, wziąć pod uwagę ten trend i zastanowić się, czy nas to interesuje, tak? Czyli oprócz programowania, czy podoba nam się koncepcja analizy danych i ich wizualizacji. To jest bardzo też ciekawa i szeroka działka. Trzecia porada, którą mógłbym dać, to jest też to, że zawsze obok tej głównej dziedziny, którą się zajmujemy, no czyli tutaj programowania, warto mieć na uwadze jeszcze jakiś inny obszar, który nas interesuje, czyli na przykład programowanie plus powiedzmy archeologia, tak? Programowanie plus fotografia. To chodzi o to, że możemy zastosować wówczas te metody, których się nauczymy właśnie jako programiści w jakimś obszarze, który być może jeszcze nie jest wystarczająco zagospodarowany informatycznie. Więc mamy dodatkową zaletę względem innych osób, które są na rynku. Jesteśmy specjalistami być może w jakimś obszarze, jesteśmy bardziej poszukiwani, a w związku z tym łatwiej nam znaleźć pracę, czy po prostu mamy wyższe stawki.
1: To jeszcze na koniec podpytam o sukcesy kursantów kodołamacza, bo są już pierwsze sukcesy i to nie byle jakie.
0: Tak, no tutaj wspomniałem o dwóch osobach, które właśnie się przekwalifikowały tak dosyć radykalnie. Inną osobą jest na przykład Klaudia Jankowska, absolwentka naszego bootcampu Data Science, która no, pracowała w Polskiej Akcji Humanitarnej i organizowała właśnie akcje w Afryce. Była kimś w rodzaju logistyka, który właśnie dba o to, żeby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących. No i Klaudia trafiła na nasz bootcamp i po tym kursie pracuje obecnie w Genewie dla Czerwonego Krzyża, analizuje dane I, no, i twierdzi, że właśnie robi to, o czym zawsze marzyła, tak? Tylko bała się przekroczyć ten próg, że właśnie wejść w świat IT i nauczyć się

0: programowania, tutaj jeszcze do tego analizy danych i w ten sposób jak gdyby zmaksymalizować to, ten efekt, tak, czyli pomoc potrzebującym na podstawie właśnie dostępnych danych. Mamy też przykłady osób, które w jakiś sposób już dotykały informatyki czy programowania, osoby, które były nauczycielami na przykład matematyki czy udzielały korepetycji, więc tutaj przekrój osób, które są uczestnikami jest dosyć szeroki, właśnie od takich, które miały zupełnie jak gdyby nie miały doświadczeń wcześniejszych, po takich, które jakoś aspirowały, myślały o tym przez pewien czas, aż po takich, którzy uzupełnili swoje umiejętności, to znaczy no, douczyli się tego, czego im brakowało, żeby na przykład wejść na wyższe stanowisko, lepiej płatne czy bardziej poszukiwane.
1: To jest chyba dowód na to, że w każdej chwili każdy może pomyśleć o tym, żeby zostać programistą. Czy się uda, to trzymamy kciuki i zapraszamy do Kodołamacza. Gościem Meloradia był pan Łukasz Kobeliński, opiekun bootcampów, kodołamacz i członek zarządu SAGES. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ale to nie wszystko, bo w dzisiejszym Mieście Młodości jeszcze Karol Łuniewski i jego gość, który podpowie, jak spełniać swoje marzenia.
3: W studiu Karina Semp, mentor, autorka książek, w tym najnowszej, Twoja mapa marzeń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czym w ogóle jest mapa marzeń?
4: Mapa marzeń, mapa celów jest autorskim narzędziem, które zostało przeze mnie wymyślone po to, aby pomóc ludziom porządkować ich świat. To jest graficzno-wizualne narzędzie, ale na przestrzeni lat okazało się, że wcale nie zawsze musi powstawać mapa taka graficzno-wizualna, czasami to jest po prostu kilka zdań, ale jest to 9 pól, przejście których pozwala na przyjrzenie się sobie w różnych aspektach życia. To jest pewna kolejność, która pozwala w uporządkowany sposób przyjrzeć się.
3: Czyli po prostu trzeba sobie zrobić porządek w swoim życiu, jak rozumiem, na każdej płaszczyźnie.
4: No najlepsza jest oczywiście harmonia i takie przyjrzenie się właśnie różnym płaszczyznom, czy to jest praca, czy to jest związek, czy to jest rodzina, czy to jest zdrowie. Jakby tych pól jest kilka i w każdym z nich znajdują się poszczególne elementy. Często zapominamy o niektórych z nich i w związku z tym wtedy w życiu taka trochę dziura powstaje.
3: Znaczy to nie jest tak, że ta dziura powstaje wtedy, kiedy nie wierzymy w naszą siłę. To znaczy, żeby stworzyć mapę marzeń, tak mi się wydaje, najpierw trzeba uwierzyć w to, że jesteśmy kowalami swojego losu.
4: To prawda, że często zapominamy o tym, że jesteśmy sami kowalami własnego losu i że możemy wszystko, albo bardzo dużo przynajmniej, że to my mamy wpływ na to, jak wygląda nasze życie, z kim jesteśmy, jak jesteśmy, gdzie pracujemy, ile zarabiamy i wiele innych rzeczy. Tak, ja pracuję z ludźmi, którzy postanowili zrobić porządek i uwierzyć, że mają moc.
3: W wielkim skrócie, choć wiem, że byłoby trudno, jak stworzyć mapę marzeń? Od czego się zaczyna?
4: Od czego się zaczyna? No najlepiej zapoznać się jakby z samym narzędziem, z samą koncepcją, jak to wygląda, że mapa składa się z 9 pól, co w każdym polu jest. I też poprzez czytanie, czy poprzez czytanie książki, czy przeczytanie jakichś moich wpisów na blogu, takie zapoznanie się z tym, jak to działa. I to jest taki trochę początek procesu wchodzenia w siebie. Takie zastanowienie się, czy ja by na pewno jestem gotowy, gotowa na to, żeby zmierzyć się samemu ze sobą, I dokonać jakiejś zmiany, czy ja w ogóle chcę.
3: No ale załóżmy, że chcę.
4: Załóżmy, że chcę, jak już nadchodzi ten moment, że mówimy, dobra, to teraz właśnie skaczemy na główkę. No to tak jak mówię, przejście przez kolejne pola, czy to korzystając z książki, czy to przychodząc na sesję, czy no, w każdy sposób będzie dobry, każdy będzie to robił inaczej. Przemyślenie, co chcę, jak chcę, żeby moje życie wyglądało, jak chcę, żeby mój dzień wyglądał, gdzie chcę pracować, ile chcę pracować, ile mam zarabiać, z kim chcę być, kogo chcę się budzić, jak wygląda moje zdrowie, jaką mam rodzinę i czy chcę z nimi obcować na przykład, co w kwestii nauki, przyjaciół, wyjazdów, podróży, tego jest bardzo dużo. I właśnie to uporządkowanie pozwala nie zapomnieć o żadnym z elementów.
3: Czyli to jest taki plan na życie, zgrabny.
4: To jest trochę taki plan, taka agenda tego, czemu warto by się przyjrzeć, jakim elementom.
3: Tak jak pani powiedziała, w pierwszej kolejności trzeba uwierzyć w to, że możemy coś zmienić i przede wszystkim trzeba chcieć coś zmienić, a pewnie nierzadko zdarzają się na pani drodze tacy sceptycy.
4: Tak, zdarzają się sceptycy.
3: Co z nimi pani robi wtedy?
4: No za mną setki map i setki ludzkich żyć, w związku z tym ja też nabrałam bardzo dużej pokory do tego, w jakim miejscu życia ludzie się znajdują, co mogą, jak mogą, ile mogą, więc nie ma siły też tego forsować. Ja mówię, że mapa jest takim Mapa ma być bezpieczna dla nas, ma być jednak byciem w swojej strefie komfortu, nie ma być straszakiem. To nie ma być coś, co budzimy się i napada na nas, że właśnie należy coś zrobić. Mapa ma być naszym pomocnikiem, sojusznikiem, więc jak pojawiają się sceptycy, to ja też bardzo ostrożnie do tego podchodzę, bo być może ktoś po prostu nie jest gotowy.
3: I musi jeszcze chwilę poczekać.
4: I musi chwilę poczekać, musi tam sobie to przetrawić, może jakiś jeden element sobie uporządkuje, zobaczy, że działa, no to przyjdzie z innym. Jakby bardzo powoli, bardzo ostrożnie.
3: Czy jest jakaś możliwość, żeby taką mapę marzeń przygotować sobie samodzielnie? Czy jednak potrzeba pomocy specjalisty do tego?
4: Z tego, co ludzie do mnie pisali i piszą, to łatwo się to czyta, łatwo się rozumie, co też jest bardzo istotne. Natomiast dla mnie takim miernikiem są mapy, które mi ludzie przesyłają po przeczytaniu książki, które zrobili do konsultacji. One są bardzo przyzwoicie zrobione. Tam pewnie trzeba może trochę poprzesuwać, poprawić, jeżeli potrzeba, dopomóc, ale generalnie one są dobrze zrobione.
3: Na kilka miesięcy przed latem zaczynamy projekt Plaża, to znaczy do wakacji schudnę, do wakacji wyrzeźbię ciało. Pytanie tylko, jak zrealizować, na jakby nie patrzeć ambitny cel.
4: Tak, to jest jeden z takich tematów. Zdrowe odżywianie, dieta, ćwiczenia, lepszy wygląd i wszystko, co się wokół tego kręci. To bardzo często pojawia się na mapie. I praca na tym polega, żeby obalić mity, moja praca przynajmniej. Czyli jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że właśnie on się będzie zdrowo odżywiał, to po pierwsze pytanie, co to dla danego człowieka znaczy, że on się będzie zdrowo odżywiał? Bo dla jednego to będzie znaczyło, że będzie jadł 5 posiłków, dla kogoś będzie znaczyło, że to jest dieta, nie wiem, według czegoś tam, grupy krwi, 5 przemian i różnych innych, a dla kogoś jeszcze coś innego. Więc pierwsze pytanie, które ja zadaję, co oznacza dla danego człowieka zdrowa dieta? Jak już wiemy, co oznacza, jak ten człowiek już sam dojdzie do tego, no to co w związku z tym może zrobić, jakie są możliwości, tak? Bo jeżeli dla niego dieta to jest 5 posiłków, a to jest technicznie niemożliwe w ciągu dnia, no to trzeba to jakoś zmodyfikować, żeby to się dało zrobić. Czyli sprowadzanie takiego danego marzenia znowu do realności, do możliwości, do pieniędzy, do czasu, do wydolności, do różnych rzeczy.
3: Jak rozumiem, to jest wielokrotnie przyczyna naszych porażek, że mamy zbyt ambitne cele, zbyt wygórowane oczekiwania wobec siebie i później zderzamy się z rzeczywistością boleśnie.
4: No tak, ja na przykład pracowałam ostatnio z panią, która miała tam koncept żywieniowy, schudne tam 30 kilo, zaczęłyśmy od 10, od planu i doszłyśmy do tego, że ona określone posiłki, jakie mają być i tak dalej, tu zupy, tu coś tam. Okazało się, że największym problemem w tym całym układzie jest robienie zakupów i znalezienie momentu w tygodniu, takim, z którym ona się zgadza, że ona pojedzie i zrobi te zakupy, było kluczowe dla całości przedsięwzięcia.
3: Mam w takim razie pytanie, które zawsze zadaję przy takich tematach szczególnie. Co jeśli się potknę, zjem coś niezdrowego albo po raz kolejny nie pójdę do siłowni, czyli mapę marzeń mogę w takiej sytuacji podrzeć i wyrzucić, bo mi nie wyszło?
4: Ja zawsze mówię, że nie strzelamy sobie w kostkę na swojej własnej mapie. W końcu świat się nie zawalił, jeżeli nie wiem, nie udało się, nie zrobiliśmy. Mhm. I uczymy się na błędach. No myślę, że w ogóle nie tylko na mapie, ale w życiu jest też tak, że warto się uczyć na swoich własnych błędach i wyciągać jakieś mądre wnioski z tego i poprawki wprowadzać i korekty.
3: Chociaż zdaje sobie pewnie pani sprawę z tego, że wielu słuchaczom ciężko sobie wyobrazić, że ich życie może zmienić się za sprawą jakiejś tam mapy.
4: Tak, oczywiście spotykam się z takimi sformułowaniami, że ta mapa i te obrazki są bez sensu. Tak, mam oczywiście. I tu ja mówię, nic nie jest dla wszystkich. Jest tyle różnych narzędzi rozwojowych, coachingowych, budowania celów, rozwiązywania zadań, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mapa marzeń jest jednym z nich. Z dużą pokorą ten, kto ma trafić na nią, to trafi. I jeżeli to będzie jego narzędzie, to zadziała w sposób bardzo spektakularny. I te wszystkie marzenia, cele, plany i chcenia ułożą się w taką mozaikę, że to wszystko pięknie zacznie działać. Natomiast jeżeli komuś to nie pasuje tak od początku, to tak jak w życiu, nie ma się za to co brać.
3: Co ciekawe, ta książka i w ogóle ten projekt powstawał nie na sucho w warunkach domowych, tylko setki sesji przeprowadziła pani i dopiero na ich podstawie stworzyła tę książkę.
4: Tak, ja zaczynałam, kiedyś usłyszałam o mapie marzeń, zaczęłam robić swoją, potem nagle się zrobił krąg ludzi wokół mnie, to my przyjdziemy w tym roku do ciebie, żeby z tobą robić mapę, bo ty wiesz, jak to robić. Potem różne perypetie były i ja zaczęłam faktycznie pracować z ludźmi i dopiero wykłady, szkolenia i książka powstała w momencie, kiedy ja miałam za sobą setki map, kiedy ja doświadczyłam tego, że to działa, że to ma sens. To samo się dzieje w chwili obecnej, kiedy robię mapę firm, bo powstała taka konieczność od ludzi, którzy przychodzili na mapę marzeń, a mają swoje firmy. W związku z tym ja teraz też piszę książkę, ale powstają mapy firm. To musi być znowu realny przykład. Więc te mapy powstawały takie na żywych organizmach i dopiero potem ja zebrałam wszystkie swoje doświadczenia, no i złożyłam to w całość.
5: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: To będzie bardzo kobiece wydanie programu Miasto Młodości. Ze mną w studiu jest Katarzyna Pawlikowska, autorka książki Jestem Kobietą. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, bardzo proszę.
1: I właśnie o tej książce dzisiaj będziemy rozmawiali, ale chciałbym zacząć od takiego badania, które pani przeprowadziła, z którego wynika, że 70% dorosłych Polek zostało wychowanych przez swoje matki w poczuciu, że najważniejsze jest bycie dobrą żoną, partnerką, gospodynią i mamą. To trochę przerażające.
6: I tak i nie. Dlatego, że to spowodowało bardzo poważne zmiany wśród tych właśnie dorosłych kobiet, które mają swoje dorastające córki i one te córki wychowały zupełnie inaczej. Ale to jest naprawdę długa opowieść. Musiałabym się cofnąć do lat 80., tak mogę Państwu opowiadać do jutra. Chociaż w skrócie powiem parę słów o tym, bo to naprawdę ciekawe zjawisko. Muszę powiedzieć, że dzisiejsze 40-parolatki, 50-parolatki to jest niezwykłe pokolenie. Naprawdę niezwykłe pokolenie, chociaż wydaje się na ulicy nic szczególnego w stosunku do jakichś poprzednich pokoleń czy następnych. Otóż jednak tak, jednak bardzo szczególnego, tylko tego nie widać, że tak powiem, po nas jakoś na zewnątrz. To jest takie pokolenie, które dokonuje pewnego rodzaju rewolucji, powiedziałabym. Także jako matki, bo też powiedziałabym, to jest jeszcze druga strona tej historii, to jest życie tych 50-parolatek często osobiste, które się w pewnym momencie właśnie takiego dojrzałego już spojrzenia na świat bardzo zmienia. Ale jako matki bardzo wiele z tych kobiet, właśnie wychowanych przez babcie, prababcie, no z zarania dziejów kobiety wychowywały w Polsce swoje córki, przede wszystkim po to, żeby były dobrymi mamami, gospodyniami, domowymi partnerkami, no wtedy wcześniej absolutnie żonami. To pokolenie dzisiejszych 40-parolatek, 50-parolatek, to jest takie pierwsze pokolenie, które wyszło w dużej ilości z domu, już patrzę na statystyki, w dużej ilości z domu z takim poczuciem, że no dobra, to my teraz się zawojujemy. Poszły na studia, wyjechały z często bardzo malutkich miejscowości do dużych miast i faktycznie większość tych kobiet gdzieś skończyła jakieś studia czy pomaturalne szkoły i miała duże ambicje zawodowe. Będę się spełniać także w życiu zawodowym. To jest też takie pierwsze pokolenie kobiet, które często to się w tamtych czasach nazywało, wiązało się na kocią łapę. No i żyło się z partnerem bez ślubu. Czasem ten partner się zmienił, czasem nie, ten związek został zalegalizowany, ale zdarzyła się rzecz dosyć szczególna. Otóż kiedy te kobiety w końcu dojrzały do tego, żeby mieć dziecko, potem czasami więcej dzieci, to wszystkie te myśli o tym, że przede wszystkim mama, przede wszystkim dom, przede wszystkim po prostu całkowite zadbanie o domowników, a dopiero gdzieś tam potem ja. I spowodowało to naprawdę ogromną frustrację. My dzisiaj mamy wielką część Polek, też trochę młodszych, 30-paro, 40-paroletnich, które mają gdzieś tam wdrukowane właśnie z tyłu głowy najpierw ja jako służba dla moich najbliższych, a potem ja jako ktoś, kto się spełnia w życiu, jako człowiek w ogóle, tak? No i niedobrze tym kobietom są. Nie będę ukrywała, że takie pokolenie frustratek, szczególnie właśnie tych dorosłych, to są kobiety, które są często czują się niespełnione. Myśmy zresztą z profesor Dominiką Domyzą, robiąc kiedyś badania Polek, nazwały niespełnionymi siłaczkami. No bo w domu myślą ciągle o tym, że przecież po to te studia kończą, po to się uczą, żeby coś ciekawego w tym życiu robić, nie tylko w domu siedzieć. Jak są w pracy, mówią sobie cholera, no ale no...
1: Dziecko w domu, no, obiad nieugotowany.
6: I to dzisiaj już te kobiety, mówię dorosłe, one wychowały swoje córki jako bardzo dojrzałe, dorosłe, ale dojrzałe takie życiowo, bo często jeszcze nie wiekiem, osoby, które potrafią już myśleć o sobie, dobra, ja się będę dzielił obowiązkami z moim partnerem. Więc z jednej strony tak, Taka była historia i takie jest jednak kulturowe patrzenie na to, jaka była rola kobiety historycznie. Z drugiej strony niesamowita zmiana w polskim społeczeństwie. Ja zresztą teraz zrobiłam dosłownie, jeszcze mam nieopublikowane, także teraz mówię Państwu wielkiej tajemnicy.
1: I premierowo.
6: Niektóre badania, czy zrobiłam wielkie badania Polek i Polaków. Niektóre z tych informacji, które tam już dzisiaj widzę, już czytając wyniki, są ewidentnym przykładem na to, że my jesteśmy społeczeństwem w wielkiej transformacji. Kobiety się zrobiły, zawsze zresztą tak było i to jest na całym świecie, nie tylko w Polsce, że kobiety są dużo bardziej liberalne światopoglądowo niż mężczyźni. Mężczyźni są zawsze bardziej konserwatywni. Mhm. Ale to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, jest niezwykłe. Ponieważ kobiety dostały nie tylko wielkiej mocy i wiatru w skrzydła, jeśli chodzi o naukę, o uczelnie, o jakiś tam rozwój zawodowy, ale także właśnie takie spojrzenie na to, że my sobie same zaczynamy więcej pozwalać. Dajemy sobie więcej przestrzeni na to, żeby w tym naszym życiu było nie tylko rodzinnie, bo to jest oczywiście zawsze bardzo ważne, ale też ciekawie. Mhm.
1: No właśnie, bo jest ta pocieszająca strona tego niekoniecznie fajnego wychowania sprzed lat. Teraz wychowujemy pokolenie wolnych, niezależnych kobiet. Tylko jak to zrobić? Pani obserwuje bardzo często kobiety. Jak wychowywać takie właśnie osoby?
6: Nie, naprawdę, każda mama ma swój patent i jak ja bym teraz powiedziała, jaki jest jeden, to mogę panu powiedzieć, że wszystkie pozostałe słuchaczki powiedziałyby nie, ja wiem lepiej. Znaczy, jedna jest rzecz absolutna. My kobiety mamy taką wspólną cechę i to też nie jest tylko kwestia Polek, to jest kwestia w ogóle kobiet na świecie, że mamy takie nieustającą potrzebę dążenia do doskonałości. I ja wręcz powiedziałabym do utopii. Tak? Budujemy ciągle lepszy świat. Ja się śmieję często, że na przykład reklamodawcy o tym zapominają i straszą nas, że wiesz, kobieto, jak nie użyjesz, nie wiem, tego balsamu na celuj, to straszny będziesz. To w ogóle nie działa. Drodzy Państwo, jeśli coś sprzedajecie kobietom, to nie działa. Na nas działa pozytywna motywacja, że coś będzie lepszego, coś zbudujemy lepszego, albo zaproszenie nas do takiego wspólnego projektu lepszego świata. No i ten lepszy świat dla każdej z nas jest inny. No taki, jak my go postrzegamy. Więc mówienie o tym, jaki będzie lepszy świat dla córki pani Bożeny, nie wiem, z Radomia, albo Jolki z Warszawy, z Mokotowa, no to jest niesprawiedliwe po prostu, bo ona wie lepiej niż ja. Ale jedno jest absolutnie pewne. Myśmy zaczęły, i to już naprawdę jest kwestia ostatnich kilkunastu co najmniej lat, wychowywać córki przede wszystkim nie tylko jako kobietę, ale jako człowieka. I to jest bardzo piękne, bo dzisiejsze pokolenie małych dziewczynek, jak pan spojrzy na dzieciaki w przedszkolu, czy w podstawowej szkole, to są dziewczynki, które bardzo często oczywiście chodzą na różowej, tiulowej spódniczce, bo to jej się wydaje absolutnie trendy i ona ogląda tą Elzę i tak dalej, ale jednocześnie potrafi bawić się samochodami, potrafi z chłopakami gonić po drzewach, jeśli jej to pasuje i nie ma z tym żadnego problemu, tak? Już nie ma tego mówienia. Ja mam przyjaciółkę, której babcia swego czasu mówiła: Olu, pamiętaj, siada się, dziewczynka siada, kolanka ściśnięte, usta w dziubek i zawsze potakujesz i zawsze się uśmiechasz i nie mówisz za dużo. No gdzie która dzisiejsza mama wychowuje w ten sposób swoją córkę?
1: I takie zasady wprowadza. Na szczęście.
6: Na szczęście.
1: Słucham tego z zatrwożeniem.
6: Nie. To jak mawiają nasi czescy sąsiedzi, to senevrati.
1: To senevrati. No dobrze, to teraz wracamy już na 100% do książki. Książki Jestem kobietą. Dlaczego powstała taka publikacja?
6: No, zadał mi pan bardzo intymne pytanie.
1: A, no właśnie, o to chodzi.
6: Ta publikacja powstała z kilku powodów, ale dwa chyba są główne i takie najważniejsze. Jeden wynika z moich wielu już lat pracy z badaniami i z kobietami bezpośrednio. Ja się zajmuję kobietami jako konsumentkami i też badam ich zachowania społeczne. Robię to w Polsce, ale też jeżdżę międzynarodowo, patrzę, jak to się dzieje na świecie. Jestem związana z takim dużym kongresem w Nowym Jorku, który właśnie zajmuje się badaniem tego, jakie są trendy wśród kobiet na świecie i potem jak to się przekłada też na przykład na rynek, no tak my kupujemy, jaka reklama na nas działa i co my w ogóle w tym życiu ciekawego chcemy zrobić, tak? No i to są rzeczy, o których ja bym mogła tak znowu mówić Państwu do jutra. Ale chyba najważniejsze jest potem zderzenie tego wszystkiego z tym, co się dzieje u nas w Polsce. Mówię zderzenie, bo czasami jest tak, że ja jadę do tych Stanów i po 2-3 latach, znaczy tam sobie mówię, o nie, zanim to przyjdzie do nas, to tak było właśnie z pokoleniem tych bardzo dojrzałych kobiet. Ja kilka lat temu w Ameryce widziałam badania, które pokazują, że kobiety, które mają nawet 60 lat i więcej, nagle odkrywają w sobie kompletnie nową moc. Nie dają się, że tak powiem, wrzucić w te emerytalne pudełeczka, że ona już teraz tylko będzie siedziała w domu, pilot w ręce i wyjście do sklepu po jakieś rzeczy do jedzenia. Otóż nie. Bardzo wiele kobiet w Ameryce, właśnie takich bardzo dojrzałych, zaczęło sobie mówić, no dobrze, ile mi zostało tego aktywnego życia. Mam 60 skończoną, no to nie wiem, no w najlepszym wypadku 10-15 lat takiego naprawdę zdrowego w miarę jeszcze życia. No i co dalej? To znaczy, że ja te ostatnie lata mojego życia, takiego fajnego, będę przeżywała znowu żyjąc nie swoim życiem? Jeżeli byłam niezadowolona z mojego związku, co nie zawsze jest tak, czasami jest super związek, ale może być na przykład niezadowolenie z życia zawodowego, albo jakieś takie poczucie braku społecznego działania, tego bycia potrzebną. No to są różne pola. I te kobiety podejmują bardzo ważne decyzje. One naprawdę zaczynają w pewnym sensie nowe życie. No niektóre do tego stopnia, że w ogóle wyjeżdżają do innych miast i zaczynają od nowa. Mhm. Ja sobie wtedy myślałam, nie, no u nas to w ogóle nie ma szansy. Też przy naszym statusie materialnym jest dużo trudniej i tak dalej. Ja się naprawdę zderzyłam z niesamowitą rzeczywistością, bo ja wróciłam do Polski i zaczęłam to zjawisko obserwować. Czytałam badania, nie tylko robiłam sama, ale czytałam badania, czytałam to, co się dzieje. Też z niektórymi dziennikarzami, felietonistami spotykałam się, którzy mają kontakt. I wiecie co? Byłam w szoku, że oczywiście w dużo mniejszej skali, ale to się u nas zaczęło też i to już parę lat temu. I no taka jest prawda. Kobiety nagle odkryły, nie tylko te najmłodsze, że życie potrafi być cudowne i że my nie musimy sobie same narzucać tego, co sobie, uwaga, same narzucamy. Bo wiele Polek, nie tylko tych bardzo dojrzałych, ale też tych 30-paroletnich, mówi sobie, że no tak, ja bym chciała mieć więcej czasu dla siebie, jestem taka zagoniona. Tylko że my bardzo często nie dajemy tym naszym partnerom szansy, żeby się wykazali. I to nie jest moje widzimisię, to są badania, które mi pokazują jasno, że absolutna większość Polek mówi o tym, że chce mieć związek partnerski. Ale kiedy przychodzi to do czego, no właśnie, muszę stanąć w obronie facetów, drodzy państwo, no muszę. Dlatego, że jest taka masa kobiet, która uważa, że no dobrze, on też osobny rozdział tego, że my niestety nie wychowujemy chłopaków na spełnionych facetów, także w takim pomocy w domowej. No i on trochę przychodzi do tego, przychodzi w ten związek i jest trochę kulewiczem, no nie będę tu ściemniać. No i musimy go trochę nauczyć. No ale raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty zmyje tą podłogę nie tak, jak my chcemy, no ale to za szóstym, jak mu damy szansę, zmyją w końcu tak, jakbyśmy chciały. Albo nie wiem, coś ugotuje, tak? Mówi, że nie umie. No dobra, zacznie od jajecznicy. No to trochę kosztuje, ja rozumiem. Ale to się niesamowicie opłaca i emocjonalnie, bo wspólnie robimy fajne rzeczy. No dobra, może niekoniecznie będzie podłogi z fajną rzeczą, ale na przykład gotowanie już bardziej. No ale właśnie, spędzamy czas razem, dzielimy się też obowiązkami, tak? To są naprawdę ważne rzeczy w związku. I jak my mu dajemy szansę, to jemu się potem nie wydaje, że on coś potrafi, ale on naprawdę coś potrafi i to jest strasznie fajne. A chcę powiedzieć, drogie panie, to teraz przesłanie do kobiet. Tak jak my się zaprzyjaźniamy ze sobą i doceniamy ogromnie drugą osobę poprzez komunikację, poprzez wspólną rozmowę, tak mężczyźni zaprzyjaźniają się poprzez wspólne robienie rzeczy. Więc jak chcecie być w tym związku naprawdę blisko, także przyjacielsko, no dajcie mu się wykazać wspólnym robieniem różnych rzeczy. Ale wracam do tego, dlaczego książka?
1: Pocieszające także, to było bardzo.
6: Także
1: tak, ale
6: dlatego. Także dlatego. No właśnie dlatego, że ja badając te Polki i też patrząc na to, jak to wygląda za granicą, myślę sobie, Boże, czemu my jesteśmy takie sfrustrowane? Znaczy, inaczej, ja to wiem, tylko dlaczego my to sobie same robimy? Oczywiście wiem też, że to w dużej mierze wynika właśnie z wychowania, tak? Że tak nas często babcie, mamy wychowywały i my sobie z tym stereotypem bycia kobietą domową i tą wielką siłą i energią kobiecą, którą mamy w sobie, którą chcemy spożytkować nie tylko w domu, nie do końca radzimy. Ona w nas buzuje i my nie dajemy jej ujścia. No trudno się dziwić, że czasami jesteśmy sfrustrowane. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że my się nieustająco czujemy winne. No każdą Polkę, prawie jak ją zapytam, czy tam jakieś obowiązki domowe, o poczucie takiego spełnienia, no rany boskie, nawet te, które naprawdę świetnie sobie radzą i w życiu zawodowym i osobistym, są wiecznie gdzieś na jakimś polu niespełnione i mają takie poczucie winy, że czegoś nie robią dobrze. Więc ta książka pierwsza, taki tytuł roboczy, miała wrzucić na luz. I to naprawdę nie bez powodu miała taki tytuł. My sobie same nie potrafimy odpuścić. Ja w tej książce mówię kobietom, które ją czytają, umów się, kobieto, sama z sobą. Możesz sobie zrobić kawy, herbaty, wody mineralne się nabić albo pójść na spacer, ale zrób to dla siebie, w takim sensie miej odwagę, zadać sobie pytanie, co jest dla mnie w życiu najważniejsze. Bo ja teraz jak robiłam te badania, to znowu trochę zdradzę taką rzecz, bardzo mnie rozczuliło, kiedy zapytałam mężczyzn i kobiety, no w jaki sposób chcieliby spędzić taki cudowny, wolny czas. I trochę, proszę państwa, się tu nie spinamy, ponieważ jednak większość odpowiedzi u mężczyzn to była ta, że jednak chcieliby uprawiać seks. Ale większość kobiet chciałaby się położyć do pachnącej wanny i poczytać książkę z maseczką na twarzy. No, powiedziałabym, że trochę się to nie spina, ale jak mówię o tej maseczce, no to wiecie, no to nie chodzi mi o to, żebyśmy sobie zrobiły przyjemność fizyczną, oczywiście ja jestem zwolenniczką tego również, ale żebyśmy miały odwagę spojrzeć do siebie, do wewnątrz. To spojrzenie w lustro, które jednak idzie gdzieś tam głęboko. Ja często mówię, po pierwsze, codziennie rano, nawet myjąc zęby, najważniejszą rzeczą jest powiedzenie sobie samej, mam tą moc, tak? Mam moc zmieniania świata, bo my naprawdę ją mamy. To ja nie mówię żadnej filozofii. My jesteśmy niesamowite pod bardzo wieloma względami, bardzo przedsiębiorcze. I to też nie chodzi mi o to, że każda kobieta nagle ma mieć własną firmę. No, nasza przedsiębiorczość to jest też bycie świetną menadżerką w domu. No tak jak kobiety polskie sobie radzą z tym, żeby ten dom, żeby nie tylko spiąć ten koniec z końcem, ale żeby to naprawdę wszystkiego nie brakowało, nie chodzi tylko o materialne rzeczy. To naprawdę czapka z głowy. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, żyjemy w ciągłym zatopieniu się w dziesiątkach obowiązków. Nikomu się nic złego nie stanie, jak znajdziemy czas dla siebie, po to, żeby sobie powiedzieć, co jest dla nas naprawdę ważne. Myślę, że taką podstawową kwestią jest zrozumienie jednej bardzo prostej rzeczy. Kiedy my jesteśmy niespełnione, kiedy nam jest źle, to nam się wydaje, że nikt tego nie widzi, no bo my to tak świetnie zakrywamy. Ale oczywiście, że każdy to widzi, bo takie niespełnienie wychodzi z nas dosłownie porami naszej skóry, tak? To widać w braku błysku w oku, to widać w tonie głosu. I drogie mamy, kiedy wam jest źle, wy jesteście naprawdę toksyczne. Dawajcie sobie szansę, dajcie sobie szansę na to, żeby to wasze życie było chociaż trochę bardziej spełnione, nie tylko w tym rodzinnym aspekcie. Bo po pierwsze, ja zawsze powtarzam, że kiedy się leci samolotem, to steward pierwszą rzeczą, którą mówi, jeśli lecisz z kimś, kim się opiekujesz i będzie problem z nim, ciśnieniem albo brakiem tlenu, wyskakują maski, to droga osobo, najpierw załóż maskę sobie. Bo inaczej, jak ty zemdlejesz, to się już nie zajmiesz na pewno tymi ludźmi, czy tym dzieckiem, którym się opiekujesz. Ale z drugiej strony, dla naszych dzieci, pytanie o tą spełnioną kobietę, dla naszych córek, ale nie tylko, dla naszych synów, bycie spełnioną nawet w jakimś bardzo maleńkim aspekcie, poza tą mamą, która obsługuje całą rodzinę, posiadanie jakiegoś małego marginesu, który jest tylko nasz, i gdzie my się tam spełniamy, to naprawdę budzi szacunek u naszych dzieci. I pamiętajmy, że dzieciaki się od nas uczą po tym, jak my się zachowujemy, a nie to po tym, co my mówimy. Stąd też taka liczba otyłych dzieci w Polsce, bo rodzice im mówią, że trzeba się zdrowo odżywiać, a sami wcinają chipsy.
1: Wiemy już, dlaczego powstała książka, wiemy, co w niej się znajduje, ale są też rzeczy, które się w niej nie pojawią na 100%. I pani o tym pisze we wstępie. To nie jest poradnik typowy, taki, który znajdziemy na półce, których wyszło już 1500. Czego nie będzie w tej książce? Czego możemy się nie spodziewać na 100%.
6: Znaczy nie będzie rad jak żyć. Jest dużo informacji o tym, jak rozumieć świat i też trochę jest o tym, żebyśmy w końcu przestały się porównywać do facetów z całym szacunkiem. Dlatego, że ja w ogóle nie rozumiem takiej idei kobiece, męskie. To dzisiaj, w dzisiejszym świecie naprawdę ma coraz mniejsze znaczenie w tym sensie, że na przykład ja znam bardzo wielu mężczyzn, którzy są super fantastyczni męscy i odbierają genialnie kody komunikacji wartości kobiece. I męskiej kobiece. I odwrotnie, znam bardzo wiele kobiet w ogóle, które mają naprawdę taką umysłowość męską, że no, rany Julek, powiedziałaby mnie, jeden facet wymienił.
1: Zazdrościłby.
6: Więc to dzisiaj mówienie o takim bardzo prostym podziale stereotypowym jest po prostu bez sensu. I o tym dlatego nie mówię. Mamy wiele wartości cudownych, które wynikają z tego, jakie jesteśmy jako kobiety. Ja też mówię na przykład o tym, tłumaczę trochę to, że no my faktycznie inaczej zapamiętujemy niż mężczyźni, tak? Ja napisałam, pozwoliłam sobie napisać w książce, że w każdej kobiecej głowie to jest taka schowana, taka prawdziwa jaskinia Aladyna. Mężczyźni się śmieją, kiedy to czytają, bo już miałam paru czytelników, którzy mi to, no faktycznie tak jest, mówią ze śmiechem, ale trochę z podziwem chciałam powiedzieć, drogie panie. Często mężczyznom się wydaje, że jak my ze sobą gadamy, to my się nie słuchamy, my się chcemy tylko wygadać. Otóż nie, drodzy panowie, jeśli mnie słuchacie, kobiety naprawdę się słuchają. I mało tego, słuchają i zapamiętują miliony szczegółów. Dlatego, że kobiety mają taką niesamowitą zdolność do myślenia syntetycznego, czyli łączenia tych bardzo wielu szczegółów w jedną całość. Odwrotnie mężczyźni mają zdolność do tego, żeby myśleć analitycznie, czyli rozkładać całość na czynniki pierwsze. No to jest, zobaczcie, jakie to piękne, jak my się w życiu uzupełniamy i w życiu zawodowym, rodzinnym. No ale właśnie, jeżeli trochę myślimy gdzieś tam inaczej, nasz umysł trochę inaczej funkcjonuje, no to dlaczego my się mamy porównywać, my kobiety, do tego, jak funkcjonuje umysł często męski?
1: Musimy przyjąć, że się po prostu różnimy.
6: No i to jest fajne. No bo to, że ktoś jest różny, to nie znaczy, że nie jest równy. Wręcz przeciwnie. Ja też w tej książce trochę mówię o tym, że no trochę jednak rad daję, chciałam powiedzieć. To nie poradnik, ale jednak trochę rad jest, bo nam się często bardzo kobietom wydaje, że skoro my tak mamy, no to inni też tak mają. I to dotyczy tego, że nam się wydaje, że skoro my kobiety tak myślimy, ja kobieta w takim aspekcie, no to inne kobiety też tak mają. I chcę powiedzieć, że my się jako Polki, mimo że mamy właśnie bardzo, bardzo wiele wspólnych rzeczy, jednak pod takim kątem motywacji, światopoglądu, bardzo z sobą różnimy. Jest takich 7 naprawdę dużych grup Polek, które mają wspólne cechy, takie bardziej powiedziałabym nie demograficzne, że nie wiem, urodziły się w dużym albo małym mieście, albo na wsi, albo mają takie wykształcenie, to w ogóle nie ma znaczenia. Nas łączą motywacje, nas łączy pewna siła wewnętrzna. Ważne, żebyśmy my jako indywidualna kobieta patrzyły na to, co dla nas indywidualnie jest ważne. No ale właśnie w tych wspólnych cechach jest między innymi to, że dla nas jest niesamowicie istotne, jak my żyjemy w kontekście innych ludzi. Tak? Ja zawsze powtarzam, że jednostką społeczną kobiet jest my. I dla mnie ta książka urodziła się w takim bardzo szczególnym momencie. Ja miałam taką niezwykłą radość w życiu mieć 2 mamy. Moja mama biologiczna, cudowna i szalona, wspaniała kobieta, która na szczęście ma się całkiem nieźle, ale też mama, która odeszła bardzo niedawno, która nie miała swoich dzieci i która była też zresztą moją mamą chrzestną i adoptowała mnie emocjonalnie i w każdy możliwy sposób nieprawny, powiedziałabym. Ja z nią rozmawiałam praktycznie codziennie do końca życia. Była niezwykłą osobą, bo mimo że zmarła, kiedy miała 80 parę lat, była dużo starsza od mojej mamy, to była najstarsza jej siostra. Ona do ostatniego dnia swojego życia zachowała nie tylko wielką moc rozumu i taką jasność myślenia, ale też ciepło i taką żywą duszę kobiety, która jeszcze w życiu wiele by chciała. Ona była osobą, która zawsze mi mówiła, że wszystko, co robimy dobrego, do nas wraca. I myślę, że to jest też niesamowicie kobiece, że my się dzielimy tym dobrem i to naprawdę potem do nas wraca. Nie dlatego może, żeby wróciło, ale z tej potrzeby takiego oczywistego podzielenia się tym, co wiem i tym, co widzę, że się sprawdza. Bo ja mam tą radość, że ja nie jestem pracownikiem naukowym jakiegoś uniwersytetu. Ja robię badania dlatego, że mnie to fascynuje. Używam do tego najlepszych możliwych polskich i międzynarodowych agencji badawczych. No i to służy temu, żeby coś z tym dobrego zrobić, więc skoro wiem, no to jakże mogłam nie napisać tej książki, a napisałam ją w taki bardzo luźny, lekki sposób. Cytując masę śmiesznych historiek codziennych, no bo też my często zapamiętujemy i uczymy się fajnych rzeczy, ważnych rzeczy, kiedy one są nam podane w taki lekki sposób. Ale nudziarstwo okazji, nikomu nie służy.
1: Ale też przy okazji znajdują się tam konkretne dane, liczby, prawda? Wszystko to opiera się na badaniach.
6: No nie, bo ja nie napisałam książki o tym, co mi się wydaje. Jak będę miała taką ochotę, to napiszę powieść, no daj Boże mi talent, no tego.
1: My już zaczęliśmy trochę, pani zaczęła mówić trochę o różnicach pomiędzy kobietą a mężczyzną, które wcale nie są złe, jak się okazuje, ale niestety w naszym społeczeństwie pojawia się coś takiego jak dyskryminacja. Jak sobie radzić z dyskryminacją? Jak kobiety mogą sobie radzić z dyskryminacją? I czy to jest w ogóle powszechne zjawisko, czy tylko tak się nam
6: wydaje?
1: Ja nie
6: będę teraz mówiła o aspektach prawnych, bo gdybyśmy tutaj zaprosili...
1: Nie, chodzi mi o takie
6: właśnie,
1: wewnętrzne...
6: Dokładnie. Gdybyśmy tu zaprosili wspaniałą kobietę Sylwię Spurek, doktor Sylwię Spurek, która jest zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, zajmuje się też prawami kobiet w Polsce i parę innych osób, które są ekspertkami w tych dziedzinach i które mam wielką przyjemność, zaszczyt znać, to byłaby to bardzo ostra dyskusja zajmująca się faktycznie prawnymi aspektami tej kwestii. A ja mogę powiedzieć o zupełnie innej rzeczy. O tym, że my musimy same w sobie przestać się dyskryminować, zanim, nie tylko zanim, ale jednocześnie walcząc o to, żeby nas nie dyskryminowano na zewnątrz.
1: Czyli to jest w kobietach.
6: I wiele z tych rzeczy, jeśli chodzi o kobiety właśnie, i tu powiem o kobietach wbrew pozorom, dlatego że dam bardzo prosty przykład. Jest ogłoszenie o pracę albo awans wewnętrzny w firmie. Jest podanych powiedzmy 10 kryteriów. Mężczyzna spełnia 30% góra i aplikuje bez żadnego problemu na to stanowisko. I bardzo często, idąc na bezczela tak zwanego, się dostaje. Czy wiecie państwo, ile kryteriów musi spełnić kobieta, żeby się zdecydowała na aplikację?
1: Pewnie 100.
6: No właśnie. My nie spełnimy jednego z tych kryteriów i nam się wydaje, że nie będą ode mnie
1: lepsi. Odrzucamy to, prawda?
6: I to jest jeden z takich przykładów, kiedy my tak często nie wierzymy we własną wartość, że nie mamy odwagi, ale nie przed zewnętrznym światem, przed samą sobą, tak? Podjąć ryzyka. Więc po pierwsze, drogie panie, jak nie zaczniecie wierzyć w siebie, to świat w was nie uwierzy. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, nam się wydaje, że jeżeli bardzo ciężko pracujemy na przykład, jeżeli już jesteśmy cały czas przy pracy i dajemy z siebie bardzo wiele, to nasz szef powinien to zauważyć. Otóż nie zawsze. Nie zawsze to zauważa, bo czasami na przykład są inne, cwańsze od nas osoby, które potrafią pokazać, jak wiele robią, bo czasami ta nasza praca jest w jakimś ciągu, powiedziałabym jak trybik w zegarku, tak? I od niej zależy wiele, ale nie jest bardzo widoczna, nie jest na tapecie, jak to mówią popularnie ludzie. No i my po prostu musimy pójść i powiedzieć, słuchaj, ja zrobiłem tyle. Należy mi się podwyżka. I kobiety niestety tego nie robią. Powiem tak, my w ogóle w komunikacji mamy ten problem, że mamy wybitne zdolności komunikacyjne. Ale w związku z tym nam się wydaje, że skoro my, nie wiem, rzucimy twardym spojrzeniem, albo zrobimy minę, która od razu widać, że mówi sobie, no co ty człowieku do mnie za głupoty mówisz, to ta druga strona to zrozumie. Drogie panie, otóż nie zrozumie. A zwłaszcza, jeżeli to jest mężczyzna. I teraz, panowie, nie odbierajcie tego jako dyskryminację, broń Boże, ale przez biologię, w sensie dosłownym, myśmy zostały stworzone do tego, żeby łatwiej komunikować także mimiką twarzy i żeby łatwiej odbierać tą komunikację. Nasze oczy są trochę inaczej zbudowane. My mamy większe białko wokół, a wiecie po co? I to białko mamy większe nie tylko od mężczyzn, ale w ogóle od wszystkich naczelnych. Po to, żebyśmy lepiej widziały mimikę twarzy człowieka z bliska. Te wszystkie mikrogesty, my je widzimy lepiej. No dlaczego? No dlatego, że jak kilkaset tysięcy lat temu mężczyźni szli polować, to myśmy zostawały z dziećmi w domu, w szałasie, albo często nawet jeszcze na zewnątrz. Musiałyśmy się tymi dziećmi zajmować. Język był jeszcze dobrze niewykształcony i my po mimice twarzy tego dzieciaka musiałyśmy zrozumieć, co jemu jest. I myśmy przez to też bardzo pięknie sobie rozbudowały, że tak powiem, zdolności naszych oczu do widzenia tak zwanego szerokokątnego. Mówi się o tym, że kobiety mają widzenie tak zwane obwodowe. Co to znaczy na co dzień? No to znaczy, że takie legendarne już szukanie przez mężczyznę czegoś, co jest na samym wierzchu na półce, no to nie jest jego wina. On ma wzrok liniowy do widzenia absolutnie bardzo daleko w dal i to się świetnie sprawdza. Tak, to nie tylko w boju, no przy polowaniu, ale także w wielu innych aspektach życia. My mamy wzrok do bliży i do widzenia bardzo wielu detali, właśnie to mówiłam o tych detalach, które tworzą całość. Zobaczcie, jak to się wszystko spina. No ale to też na przykład w życiu codziennym, taka historia, powiedziałabym, oczywista dla kobiet. My się nie musimy oglądać za przystojnymi facetami, bo my po prostu widzimy ich kątem oka. I potem mówi się, że faceci oglądają się za kobietami, bo muszą szyję skręcić.
0: Biologicznie.
6: No więc właśnie, a my tak samo się oglądamy, tylko się o tym nie mówi, tak? Więc to rzeczywiście na bardzo wielu aspektach naszego życia jest widoczne. No ale ta biologia nas po to tak fajnie zróżnicowała, żeby to nasze życie było ciekawsze. No więc zamiast się tym stresować, powinniśmy się tym cieszyć. Natomiast wracając znowu do tej dyskryminacji. My oczekujemy, że ten facet, do którego my pójdziemy i powiemy mu, no, że po prostu tutaj bardzo to przepracujemy i tak dalej i zrobimy, nie wiem, trochę obrażoną minę, że on nas Otóż nie. Jeszcze raz powtarzam. Jak my nie wyjaśnimy jasno, prostymi słowami, konkretami, co zrobiłam dobrego i dlaczego uważam, że należy mi się podwyżka i dlaczego to się firmie opłaca, żebym ja była lepiej zorganizowana zawodowo, mając większe zarobki i większą motywację, no to bardzo często nie oczekujmy cudu. Tak? Osobną rzeczą jest, że te badania, o których przed chwilą mówiłam, wskazują jasno, że w ciągu ostatnich 6 lat nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o poziom różnic między zarobkami kobiet i mężczyzn. My tak jak zarabiałyśmy mniej tyle samo, tak ciągle zarabiamy mniej tyle samo. I to jest bardzo źle. Bo to jest dowód na to, że dużo się mówi, że wiele się zmienia, ale jednak pewne rzeczy zostają stałe. To się, znaczy jestem więcej niż pewna, że to się zmieni, ale to wymaga naprawdę także rozwiązań systemowych. Jedną z rzeczy, która mnie bardzo martwi, i to skorzystam z tego, że siedzę tu w radiu, mówię do państwa. Chyba jakiś apel tu zrobię. Otóż, drogie Polki, ruszcie się i bądźcie aktywne jako obywatelki. Głosujcie w wyborach. 52% Polek nie głosuje w wyborach, bo twierdzi, że w ogóle nie ma wpływu na politykę. No a jak macie mieć wpływ na politykę, jeśli nic nie robicie i czekacie, aż zrobią to za was inni? To nie chodzi o to, jakie kto ma poglądy. To chodzi o to, że te nasze poglądy, to nasze widzenie lepszego świata ma się spełniać, jakikolwiek byśmy tych poglądów nie miały. No jeżeli ich nie wyrażamy, oddając swój głos, czy to w wyborach samorządowych, czy do Sejmu, no to jak mamy czekać, żeby było dobrze? Jak jesteśmy niezadowoleni z tego, co jest, to jak mamy to zmienić? No jeżeli my się nie ruszymy, to naprawdę kto ten świat zmieni na lepsze? Skoro my od tego oczekujemy i jesteśmy mało tego, często pewne o tym, że to aż tak by mogło być.
1: To jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym zadać pytanie, czy książka Jestem kobietą jest dla mężczyzn również?
6: No i zadał mi pan podchytne pytanie. Bo ja nie ukrywam, że pisałam ją trochę jako dialog mój z czytelniczką i kobiety tak to odbierają. Mówią, że mają poczucie, że rozmawiają ze mną. Siedzą sobie przy kawce czy herbacy i ze mną rozmawiają. I to jest takie miłe. I ja naprawdę ją tak pisałam. Ale muszę Państwu powiedzieć, że pierwszym czytelnikiem tej książki był dla mnie bardzo, bardzo ważny człowiek. Zresztą anioł z cierpliwością dla takiego tytana energetycznego jak ja, czyli mój mąż. Dał mu tą książkę do przeczytania i powiedziałam sobie, zobacz, co ty jako mężczyzna sądzisz o tym? Wiecie, on powiedział, wtedy on pierwszy powiedział, wiesz, przeczytał tą książkę, wiesz, mówi, to byłoby cudowne, że tą książkę czytali mężczyźni, bo my wtedy łatwiej rozumiemy wasz kobiecy świat i my łatwiej rozumiemy pewne rzeczy i nagle one stają się oczywiste.
1: Trochę encyklopedia
6: o kobietach. No, jest mi niezmiernie miło, że Marcin Prokop, który przeczytał tą książkę i powiedział mi, wiesz, mówi, i zresztą napisał na okładce, że to taki bilet za darmożkę trochę z Marsa na Wenus. Ja nie wierzę w tego Marsa i Wenus. No, nie mogę tego głośno mówić, bo nie wpada, ale my naprawdę jesteśmy z tej samej planety. Ale faktycznie, ale metaforycznie... tak jak powiedział Marcin Prokop, to jest zaglądanie przez dziurkę od klucza do kobiecego świata. Więc na pewno... Ponieważ ja jestem wielką miłośniczką i kobiet, i mężczyzn, to właśnie o to chodzi. To nie o to, żeby być przeciwko jednemu albo drugiemu. W ogóle jaki to sens miałoby, tak? Że to mówię, to cudowne rzeczy nas łączą i tego się trzeba trzymać, trzeba wspólnie budować, ale no nie ukrywam, że ta książka jest takim wielkim przesłaniem do kobiet. Kobieto, wrzuć na luz. Kobieta, uśmiechnij się do siebie. Jesteś naprawdę fantastyczna, tylko zobacz to sama w sobie, bo jak ty tego nie zobaczysz, no to jak mają zobaczyć to inni?
1: A ty, mężczyzno, wejrzyj i zobacz, jaka jest kobieta. I ja też jestem takiego zdania i ciesz się tym. Polecamy serdecznie książkę Jestem kobietą i dla kobiet, i dla mężczyzn. I to mówię z pełną odpowiedzialnością słowa. Katarzyna Pawlikowska, autorka książki Jestem kobietą. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
6: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
5: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Gotowanie dla dzieci jest łatwe?
7: Nie jest łatwe. To jest bardzo duże wyzwanie, ale my znaleźliśmy przepis na to, jak to ułatwić.
1: No właśnie, wy, czyli Joanna Jakubiak i Tomasz Jakubiak, twórcy książki Ugotuj mi tato, dzisiaj w Meloradiu. I dzisiaj właśnie rozmawiać będziemy o tym, jak gotować dla maluchów i o tym, jak spędzać z nimi czas tak naprawdę, bo o tym jest ta książka.
7: Tak.
1: No to co w niej się znalazło jeszcze?
7: Książka tak naprawdę, pomimo tego, że zawiera przepisy, tak, nie jest... do końca i stricte tylko i wyłącznie książką o gotowaniu, ale przede wszystkim książką o zacieśnianiu więzi ze swoimi dziećmi, tak? No jest skierowana do ojców i tutaj jakby no to był ten nasz taki no można powiedzieć grupa docelowa, tak? Aczkolwiek no oczywiście zachęcamy do tego, żeby w ogóle spędzać z dziećmi czas w kuchni, nie tylko ojcowie, ale mamy również, a już najlepiej całą rodziną.
1: Ale to jest właśnie ciekawe, że kierujecie swoje słowa do ojców, bo tak jak przyglądałem większość jakichś porad czy książek, prawda, no to generalnie gotuje mama. W ogóle mamy taki stereotyp, że to mama gotuje.
7: W ogóle mamy nie tylko stereotyp, że mama gotuje. Zauważ, że wszystkie reklamy, w ogóle wszystko jest skierowane do mam. To one oczywiście zawsze są te umęczone z chorym dzieckiem, tak? To tak. One umęczone przy tych gankach, z zakupami.
1: Przy zakupach, tak.
7: Przy wszystkim. W ogóle nigdy jakby ojcowie są, nie wiadomo dlaczego, kompletnie pomijani, a potem się dziwimy, że oni sami jakby wychodzą z tej roli i są zaskoczeni, jak trzeba coś zrobić. No, społeczeństwo samo kreuje taki stereotyp ojca. Mężczyzny w ogóle, tak? Ja prowadzę na co dzień agencję opiekunek, tak? Zawodowo szukam ludziom niań i chodząc po rodzinach, sama zaczęłam zauważyć, że ten trend zaczyna troszeczkę właśnie się odwracać, bo coraz więcej moich klientów idzie na tacierzyński, gdzie jeszcze rok temu to było praktycznie niespotykane. Może 1 na 10 wyrażał taką chęć. A dzisiaj przychodzę i słyszę, że adaptację z nianią będzie przychodził tata, no i właśnie pojawiają się te wszystkie problemy pod tytułem. No ale żeby tego to niania gotowała, bo mój mąż to nic oczywiście nie potrafi, tak? Ledwo co parówki, ledwo co jajka ugotuje. No i my po prostu któregoś razu siedząc i rozmawiając, doszliśmy do wniosku, że coś trzeba z tym zrobić. I co ciekawe, jak poszłam z tym do wydawnictwa, oni sprawdzili jakby, jak to wygląda na rynku europejskim, okazało się, że nie ma ani jednej publikacji.
1: Jesteście która byłaby...
7: No tak, ale sobie tak, mamy nadzieję, że tak będzie, że też otworzymy pewien rodzaj dialogu, tak? No, że tak powiem, w naszej no, szeroko pojmowanej grupie społeczne, jaką są rodzice. I nie tylko.
1: No dobrze, to na razie skupmy się na tym samym gotowaniu. Czym to gotowanie różni się od gotowania dla siebie albo dla takiej dorosłej rodziny?
7: No właśnie, my chcemy i tutaj bardzo mocno jesteśmy za tym, żeby gdzieś tam dosłownie reklamować zupełnie inny sposób myślenia. Powtarzamy to do znudzenia i będziemy, że daliśmy sobie w którymś momencie, my rodzice, wmówić, że dzieci jedzą inaczej, tak?
1: Bez smaku,
7: tak? Gotujemy zupę pomidorową dla dziecka i zupę pomidorową dla nas, tak? Tam nie ma soli, tam nie ma przypraw, mięso jest z wody, warzywa z wody. I potem jesteśmy wielce zaskoczeni, że nasz trzylatek, który wchodzi jakby w życie przedszkolne, nic nie chce jeść. No trudno, żeby chciał, jeżeli
1: no
7: przez
1: trzy lata... nie chce próbować, bo to jest dla niego...
7: Wszystko nie miało smaku, dokładnie. No więc jak coś ma teraz smak, to on to z automatu odrzuca. Nie mam pojęcia i nie wiemy, dlaczego tak się stało, że lekarze, no podejrzewam, że to musieli być lekarze, wmówili rodzicom, że to jest tak strasznie, strasznie niezdrowe. A no nic bardziej błędnego, my nie zachęcamy do tego, żeby tam wrzucać całą solniczkę, ale jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko wykształciło kubki smakowe, no to nie ma opcji, żeby je wykształciło, nie jedząc coś, co nie ma smaku, tak?
1: Czyli od samego początku już powinniśmy zwracać na to uwagę.
7: Od samego początku musimy zwracać uwagę, to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim chodzi nam o to, że jedzmy razem to samo, tak? Nie gotujmy osobnego obiadu do naszego dziecka i osobnego dla siebie. Jak będziemy jedli to samo, to też przekonamy dziecko i pokażemy, że słuchaj, no zobacz, to jest, my jemy to samo, tak? Bardzo często przecież różnych forteli się używa, żeby namówić dziecko, żeby to zjadło, tak? Zobacz, mamusia też to je, a wcale tego nie je. No, dzieci nie są głupie. Myślą, wiedzą, co się dzieje, więc jak najbardziej obalmy ten stereotyp. Mogą dzieci jeść i to już naprawdę od pierwszego roku życia te same dania, co my.
1: Mhm, no to dobrze, to teraz po kolei, tak samo książka jest trochę skonstruowana. Zaczynamy od śniadania. Mhm. Co na śniadanie możemy zaserwować, co tato na śniadanie, powiedzmy, może zaserwować swojemu dziecku i co może też chętnie razem z nim zjeść?
7: Teraz bardzo oczywiście modne są wszelkiego rodzaju owsianki. My też tutaj jakby wyszliśmy naprzeciw no, tej modzie, tak? Tak na dobrą sprawę. Autorem w ogóle przepisów śniadaniowych, tutaj akurat jest no, nasz przyjaciel i prawa ręka Tomka, czyli Marcin Molich, który ma małą córeczkę i jakby przez ostatnie no, dwa lata przetestował po prostu wszelkie możliwe konfiguracje śniadaniowe. I bardzo fajnie to wyszło. Są tam owsianki, ale takie owsianki, które mają smak.
1: No
7: tak?
1: Bo umówmy się, owsianka nie kojarzy nam się najlepiej.
7: Nie, i na coś, co jest zalane wodą albo jeszcze samym mlekiem, bez żadnych dodatków, albo zrzuconymi orzechami na wierzchu, to nie jest coś, co nasze dziecko zachwyci. Ale jak już dodamy owoców, tak, konkretnych owoców, czy właśnie, nie wiem, jakoś fajnie doprawianego jogurtu, to wszystko po prostu zupełnie zmieni smak i wymiar tego smaku, tak? A zajmie nam jakieś maksymalnie 10 minut, nawet jeśli nie potrafimy gotować kompletnie.
1: Dobra, śniadanie to owsianki, potem drugie śniadanie, co możemy
7: za? Tak, drugie śniadanie to już bardziej treściwy posiłek, tak? Zwracamy też tutaj uwagę, bazując na, no, jakby tutaj mojej wiedzy w kwestii tego, jak ten plan dziecka, plan dnia dziecka wygląda. Zazwyczaj to jest już po przebudzeniu, po tak zwanej, no, pierwszej drzemce w ciągu dnia, w związku z czym warto, żeby to był treściwy posiłek. No i tutaj już możemy dawać, a to jakieś tosty, a to grzanki i to wszystko naprawdę może być zdrowe, tak? I nieprzesadzone. Więc tutaj już bardziej treściwy posiłek wchodzi.
1: No dobrze, powiedziałaś śniadanie 15 minut przygotowanie, no ale obiad w 15 minut da się zrobić?
7: No, powiem tak, no pewnie dla tych niewprawionych ojców, a dla tych jest kierowana ta książka, te w 15 minut zajmą godzinę, ale to ciągle i tak jest mało.
1: No ale to zaraz dojdziemy do tego, że to może być świetna zabawa.
7: Może być świetna zabawa.
1: A co na obiad jeszcze?
7: Obiad, ten rozdział jakby jest zbudowany, uważam, że naprawdę fenomenalny sposób, jestem, znaczy bije nam brawo, bo usiedliśmy i to była bardzo prosta rozmowa. Mówię, słuchaj, ja mówię do Tomka, tak? Nie ma co kręcić, nie ma co wymyślać, to chodzi o to, żeby to były całkowite po prostu podstawy. I mamy, na przykład zaczynamy od przepisu na rosół, tak? I mówimy, to jest twoja baza do wszystkiego, tak? Nauczysz się robić rosół, będziesz potrafił zrobić każdą zupę, tak? Zrób sobie cały garnek, pomroź to w woreczkach, w kubeczkach, w czym tam sobie chcesz i potem chcesz, żeby twoje dziecko
1: zjadło... A umówmy się, dzieci bardzo lubią rosół.
7: Dokładnie, nie tylko dzieci, w ogóle uwielbiają zupy, wszelakie, więc jednego dnia masz rosół, potem sobie to mrozisz, nie wiem, wyciągasz to, robisz, dodajesz warzyw i masz, kurczę, ogórkową, czy krupnik, czy pomidorową, tak? O co chodzi? Tak zostało skonstruowane. Daliśmy, nie wiem, 3 przepisy na podstawowe pulpety, 3 przepisy na podstawowe sosy i to wszystko funkcjonuje tak w tym rozdziale obiadowym, że jeżeli opanujesz tak naprawdę tych 5 prostych przepisów, to jesteś w stanie przez cały rok gotować swojemu dziecku rzeczy, które mu smakują.
1: To jest takie abecadło.
7: Dokładnie. Najprostsze na świecie abecadło i proszę mi wierzyć, no dużo, dużo, dużo testowaliśmy na dzieciakach tych przepisów. Tak, bo testowane na dzieciach powinna tam być taka gwiazdka.
1: I to nic złego, to same
7: to
1: dobre
7: nic
1: rzeczy.
7: Złego, same przyjemne.
1: Dobrze, w książce Po obiadach pojawia się jeszcze kolejna część posiłków, czyli kolacje i takie słodycze, prawda?
7: I zdrowy fast food jeszcze. Zdrowy fast food. Zdrowy fast food. To jest rozdział, na którym znowuż mi bardzo zależało, ponieważ no, niestety zdajemy sobie sprawę, że bardzo często no, ojcowie z tych takiego braku jakby no, koncepcji na to, co zrobić, oczywiście idziemy najprostszą drogą, czyli pójdziemy do McDonalda, czy prawda, no, na pizzę, czy gdziekolwiek, a możemy to wszystko, tego hot doga, tą quesadillę, tą pizzę zrobić w domu samemu, tak? Ze zdrowych produktów, które znamy, których pochodzenie znamy i naprawdę nasze dzieci robiąc to samemu, przygotowując samemu te posiłki, będą w to zaangażowane i jednocześnie nauczymy je też właśnie takich zdrowych nawyków, a naprawdę to smakuje o wiele lepiej, a już na pewno jest zdrowsze.
1: No właśnie, do tego zdrowia bardzo chciałbym się przyczepić jeszcze, bo ja przyglądając tę książkę, a uwielbiam gotować i muszę przyznać szczerze, że nie podszedłem do tej książki, ja nie mam dzieci. Nie pomyślałem sobie, że to są super przepisy dla dzieci, to są super przepisy dla mnie. Tak. Naprawdę, takie bazowe, które można też w miarę szybko zrobić, jeżeli już ktoś faktycznie ma jakieś doświadczenie w gotowaniu, ale tam przede wszystkim królują przepisy bardzo zdrowe, bez jakichś dodatkowych, niezdrowych składników i tak jak mówisz o tych fast foodach, to też bardzo ważne, żebyśmy w dzieciach właśnie pielęgnowali to.
7: No oczywiście, znaczy no, przede wszystkim, wiesz, chodzi też o pochodzenie, bardzo tutaj będziemy głośno mówić o pochodzenie mięsa. Tomek jest propagatorem, może nie powiem, że no jakby zdrowej kuchni, tak, ale kuchni, która jest rozsądna i myśląca. To nie jest tak, że my nie używamy tłuszczu i tam, nie wiem, nie znajdziesz tłuszczu, bo znajdziesz ten tłuszcz, tak, ale ten zdrowy tłuszcz, tak, w takiej ilości, która nie zaszkodzi nam ani naszym dzieciom. A propos tego, co powiedziałeś, bardzo mnie rozbawiła recenzja, jedna z recenzji, gdzie napisała tutaj pani, że zrobiła klopsiki bodajże w sosie cytrynowym i powiedziała, że bardzo, bardzo chciała, żeby dzieci zjadły, ale niestety nie zdążyły, ponieważ wszystko zjadła sama, zanim wróciły ze szkoły, więc naprawdę to są przepisy, które właśnie o to chodziło, że dorosłym też będą smakować. Patrzmy na jakość mięsa, które kupujemy, patrzmy na jakość warzyw, które kupujemy, tak? Dzisiaj mamy taką mnogość i wielorakość propozycji na rynku i to nieważne, czy mieszkasz na wsi, czy mieszkasz w dużym mieście, naprawdę wszędzie znajdziesz coś, co pochodzi od po prostu znanego ci dostawcy.
1: Wybór jest ogromny, ale też mnóstwo pułapek po drodze.
7: No, pułapek jest bardzo dużo, zwłaszcza, że my nie mamy niestety jeszcze w nawyku, Polacy dopiero uczą się czytania etykiet, tak? Dopiero się tego uczą i to masa programów w telewizji już jest, mówi się o tym i pisze wszędzie, ale
1: teraz
7: ciągle...
1: Teraz w radiu mówimy?
7: Dokładnie, ale ciągle tego nie robimy i potem jest wielkie zaskoczenie, że kupujemy mięso, gdzie prawda jest 10% mięsa i jak mamy się dziwić, tak? To, bo to nie chodzi naszym dzieciom, to będzie smakować, oczywiście, bo no wszystko...
1: To ma nadal smak mięsa,
7: na smak mięsa, jak go doprawimy, to tym bardziej, ale no trujemy swoje dzieci chemią. Na pewno głośno tutaj mówimy i też często powtarzamy o tym, żeby uważać na tego kurczaka, tak? To jest dzisiaj chyba największe zagrożenie, jeżeli chodzi o sterydy i różne inne no, zawartości niechciane.
1: I też chyba najbardziej popularny rodzaj mięsa w Polsce.
7: Zdecydowanie i najbardziej lubiany też przez dzieci, no przez to, że ma taki właśnie no można by powiedzieć no, delikatny smak, tak? No wiadomo, że ciężko byłoby od razu dziecku zaaplikować baraninę, podejrzewam, ale no kurczak to jednak przybiera smak po prostu tego, w czym go za przeproszeniem zrobimy, tak? A sam w sobie smaku nie ma no praktycznie żadnego, nie ma co się oszukiwać.
1: Jeszcze nawiążę do tego zdrowego jedzenia, bo tak jak obserwuję niektóre matki, to mam wrażenie, że robiąc zakupy na posiłki dla dzieci, czytają etykiety, sprawdzają, prawda? I starają się kupować te rzeczy bio, super ekstra, a jak robią obiad sobie, to już co tam będzie, nie? I jakby tak. Fajnie jest, tak jak mówiliśmy od początku, tak? Żeby nie gotować dwóch oddzielnych rzeczy, tylko przy okazji dbania o zdrowie dziecko, zadbać też o swoje zdrowie.
7: No i właśnie o to chodzi. To jest coś, ja to kiedyś pisząc o tym na blogu napisałam, że bardzo wielu z nas robi klasyczne błędy i jesteśmy tak zwanymi żywieniowymi hipokrytami, tak? Bo no inaczej się tego nie da ująć. Czyli zabraniamy dziecku jeść czekolady, ale sami jemy czekoladę po kątach, tak? Często nam się wydaje, że dzieci nie rozumieją, nie widzą, nie słyszą pewnych rzeczy, ale one doskonale to rozumieją. Więc jeżeli ja robię, mówię dziecku kurczaczka na parze z warzywami, a potem sama jem schabowy, schabowego, smażonego na smalcu, no to nie mogę się dziwić, że to dziecko po prostu nie będzie chciało tego jeść, tylko będzie chciało to, co ja mam na talerzu. No logiczne, słuchajcie, my jako dorośli funkcjonujemy tak samo. Jesteś na diecie i jesz sałatkę, no to ktoś, kto przy tobie je burgera, no od razu chcesz go, prawda, zamordować, mówiąc krótko. U dzieci działa to tak samo, pomimo, że tego smaku nie znają, ale ich do tego ciągnie. Ich ślinianki pracują, ich kubki smakowe też rozróżniają zapachy. Prawda? Więc no nie oszukujmy, jakby mówię, swoich dzieci. Zupełnie inną kwestią jest to, że dzisiaj tak naprawdę dzieci jedzą posiłki często w szkole. I to też a propos samej książki i tego, jak ten koncept jeszcze powstał. Ugotuj mi tato wziął się też z tego, że coraz więcej, no niestety, tak, dzisiaj mamy takie czasy, ojców ma dzieci na weekendy, tak? Czyli mamy dzieloną opiekę, jeden dzień w tygodniu i zazwyczaj co drugi weekend. Bardzo wielu naszych znajomych ma takie sytuacje i naprawdę ja wiem, że to są no, dni, kiedy po prostu nie wiemy kompletnie, co z tymi dziećmi zrobić, tak? Co tu ugotować, bo przecież mu to nie smakuje. Na dobrą sprawę to ja nawet nie wiem, co mojemu dziecku smakuje, bo dopiero teraz zaczęliśmy się poznawać, jak zaczęliśmy spędzać więcej czasu razem. Zawsze to moja żona się o to martwiła. Dlatego no, bardzo ważnym było dla nas, żeby położyć nacisk na to, żeby w książce znalazło się też na przykład atrakcje, tak? Czyli czas wolny z dziećmi.
1: No właśnie.
7: Dla mnie było to bardzo ważne, bo każdy rozdział kończy się jakby, jest 10 możliwych rzeczy, które możesz robić ze swoim dzieckiem, tak? Czyli jak możesz go po prostu zabawiać. Czyli kończymy jeść śniadanie, czy kończymy jeść obiad, otwiera sobie tą książkę i może zobaczyć

0: dzieci uwielbiają, a znowuż ojcowie no już nie pamiętają.
1: Nie mają pomysłów.
0: Nie mają pomysłów i nie jesteśmy na nich źli za to, bo i często mamom tych pomysłów brakuje, ale no ja gdzieś tam z tym nianiowym jakby przygotowaniem no bardzo się uparłam, że to ma być i koniec, bo jak już mam im ułatwiać, to zaplanujmy im po prostu cały dzień razem, tak? Żeby mając tą książkę wiedzieli po prostu co i jak.
1: No dobrze, ale samo gotowanie też może być ekstra zabawą.
0: Może być ekstra zabawą i powinno być. I o to chodzi, żeby dzieci zachęcać do tego, żeby wszystko z nami robiły. My też o tym dużo mówimy, że jakby obydwoje wychowaliśmy się w domu, w którym się bardzo dużo gotowało. I nasi rodzice spędzali z nami mnóstwo czasu w kuchni. I to nie jest tak, że my byliśmy im do czegoś potrzebni, bo na pewno wszystko psuliśmy i jeszcze pogarszaliśmy sytuację, ale nigdy w życiu żadne z nas nie usłyszało, że robi to źle.
1: Właśnie,
0: tak?
1: To jest najgorszy problem, że mama woli, albo tata woli zrobić coś samemu,
0: nie?
1: Prawda?
0: Będzie szybciej, sama zrobię to lepiej, bo nie, już najlepsze, że się pobrudzi, bo wszystko,
1: tak.
0: Wszystko się pobrudzi.
1: Ja to znam z dzieciństwa.
0: No właśnie, a chodzi o to, żeby się pobrudziło, tak? I raz, że dzieciaki to uwielbiają no, robić bałagan, ale dla nich to jest frajda i dla nich to jest fun. Jeżeli okupimy, znaczy cały ten fun dziecka, nie wiem, potem godzinnym sprzątaniem kuchni, dalej uważam, że rachunek wychodzi na plus, bo on uczy się tekstury, zapachu, możemy w ten sposób powiedzieć, słuchaj, no to jest, nie wiem, marchewka, opowiedzieć o tym, jak ona działa, dlaczego jest zdrowa, opowiedzieć w ogóle dziecku o tych warzywach.
1: Po pierwsze to jest fan, a po drugie mam wrażenie przygotowanie, no już tak może trochę na wyrost mówię, ale do tego dorosłego życia, tak? Bo ja pamiętam, że w dzieciństwie bardzo dużo gotowałem z moją bratową, żeśmy tam naprawdę brudzili, potem sprzątali. Ja teraz potrafię sobie coś ugotować, ale jak patrzę na moich rówieśników, którzy w życiu nie mieli ziemniaka i obieraczki w ręku, no oni teraz nie wiedzą, co trzeba zrobić. A już życie samodzielne się zaczęło.
0: To jest bardzo duży problem. Ja ci powiem więcej. Rekrutując codziennie dziewczyny do pracy niani, no mamy teraz te roczniki, które mają obecnie po 20, od 20 do 26 roku życia. To jedna na 10 dziewczyn potrafi gotować, tak?
1: No właśnie,
0: cała reszta kompletnie. Jak my mówimy, słuchaj, no ale przecież temu dziecku trzeba ugotować, tak? No nie wiem, chociaż zupę. No to powiedz, jak się robi zupę. Nic, kompletnie, absolutnie nic. Ja nie mam pojęcia, gdzie te dzieci są w tych domach, bo no mimo wszystko, słuchaj, no coś jednak jesteś w stanie zauważyć, tak? Jak mama gotuje, no nawet te najprostsze
1: Wiesz,
0: potrawy.
1: Mi się tak wydaje.
0: Ale okazuje się, że nie. Także owszem, zwróćmy na to uwagę, że my te dzieci z domu wypuścimy prędzej czy później. Zwróćmy uwagę na to, że nawyki żywieniowe kształtują się przez pierwsze 3 lata życia. Naprawdę tak jest. I jeżeli nie wykształcimy tego smaku, a też tej potem już starszych dzieci samodzielności właśnie w przygotowywaniu, no to wypuścimy takie no kaleki. A po co nam to, tak? Po co nam potem zawsze przynajmniej te dzieci na garbie mamo, zrób, prawda,
1: tak,
0: zupę
1: i
0: dokładnie,
1: jak nie
0: bo
1: dłużej.
0: Ja nie potrafię. No myślmy o tym przyszłościowo.
1: No dobra, a czasami w rodzicach pojawia się taka obawa, że nie wiem, dziecko się skaleczy jakimś narzędziem albo się poparzy. Dokładnie, to na co pozwalać dziecku w kuchni? Jakie zadania może wykonywać?
0: Wszystko, my na przykład przy każdym przepisie znajdziecie dokładne tipy, co może tutaj dziecko zrobić, tak? Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby kupić fartuszek naszemu dziecku. Są dla dzieci. To jest teraz tak popularne w ogóle kwestia gotowania, że znajdziemy to praktycznie wszędzie. Są zestawy narzędzi, że tak powiem, kuchennych dla dzieci, czyli specjalne plastikowe nożyki, plastikowe widelce. Możemy dać to dziecku i nie martwić się o to, że ono sobie coś zrobi. No i oczywiście myślimy, tak, no nie dajemy marchewki surowej do pokrojenia plastikowym nożykiem, ale już ugotowaną, tak. Wszystko, co jest wsypywaniem do miski, tak, dodawaniem, wybijaniem jajek, dodawaniem mleka, mieszaniem.
1: Miksowaniem. Jak ja to uwielbiałem.
0: Dzieciaki to kochają, po prostu dosłownie trzęsą się, jak mogą, mówię, narobić jakiegoś bałaganu, a przy tym wszystkim jeszcze wiedzą, że robią coś dla siebie. Także to są rzeczy, które powinny robić. No, trzymamy dziecko z dala, kiedy coś smażymy, trzymamy dziecko z dala, kiedy coś gotujemy, tak, na, nie wiem, wrzucamy do wrzącej wody. Niech to, na to patrzy, oczywiście, niech się uczy, ale no miejmy to pod kontrolą, tak? Podobnie jak wyciągamy rzeczy z piekarnika i tak dalej. Natomiast cała reszta naprawdę jest masa rzeczy, które dziecko może i powinno robić razem z nami, a nawet zamiast nas.
1: Ja też zauważyłem jeszcze jeden problem, czyli problem tego, że dzieci czasami są niejadkami. No i tutaj już trochę wyjaśniłaś mi tę kwestię, bo dzieci przez pierwsze powiedzmy 3-4 lata są karmione posiłkami, tak, bez żadnych dodatków, potem są zdziwione i nie chcą jeść, ale też myślę, że takie wspólne gotowanie może przezwyciężyć ten element.

0: jakiegoś strachu przed jedzeniem, czy niechęci do jedzenia.
1: Tak, potwierdzone to jest również na dzieciach naszych przyjaciół, naszych znajomych i Tomek też to często powtarza, że przyprowadzają nam takie niejadki, które nic nie chcą jeść, po czym jak zaczynają z Tomkiem gotować w kuchni, to okazuje się, że całe danie znika z talerza i jest, o Boże, jak ty to zrobiłeś? No właśnie zrobiłem to razem, tak? Mogli zobaczyć, jak to się dzieje, zagnietli ciasto na tą pizzę, tak? Nie wiem, zrobili ten sos do makaronu sami. Bardzo dużo jest tutaj przepisów, już naprawdę nie dało się prościej, na makarony, które dzieci kochają i bardzo dobrze. Czyli wrzucamy składniki do kielicha blendera, miksujemy i dodajemy to do gorącego makaronu. I to wszystko. Jezu, dzieciaki to po prostu uwielbiają, tak? Wrzucanie tego, potem to blendowanie. One mają naprawdę ochotę potem to zjeść, tak? Nie posmakuje? Trudno, okej, spróbujemy jutro innego dania, tak? Ale niech próbuje. A mówię, jak może dziecko, które widzi to danie, które jest mu podstawiane pod nos, nic o nim nie wie, kompletnie nie wie, skąd ten kotlet się bierze.
0: Często wyglądające niekoniecznie apetycznie.
1: Dokładnie, niekoniecznie, praktycznie zazwyczaj nieapetycznie. I jak on ma nie być wkurzony, że ktoś mu chce to dawać? Naprawdę niejadki nie biorą się znikąd, tak? Ja w to osobiście nie wierzę. Zbyt wiele widziałam przypadków, kiedy właśnie niejadki uznawane przez rodziców jadły tak, że się uszy trzęsły, tylko dlatego, że były na etapie przygotowywania od zera do samego końca tego dania.
0: No właśnie, koniec zdania. Myślę, że dziecku też warto pozwolić na to, żeby sobie swój talerz udekorowało tak, jak mu się podoba,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, jak mu się podoba. W ogóle dajmy, mówię dzieciakom, wolną wolę i wolny wybór w tej kwestii. To nie będzie piękne i na pewno, mówię, na pewno się wszystko dookoła pobrudzi, ale to jest jego talerz. On ma prawo zdecydować o tym, co chce zjeść, jak to ma wyglądać. Tak samo jak tam piszemy o tym, że nie wiem, formowanie klopsików na przykład, tak? No już od razu śmieliśmy się, że widzę te wszystkie mamy perfekcjonistki, które muszą mieć równe kotleciki. Wiadomo, że to dziecko zagniecie to, no nierówno, ale to jest piękne, tak? To będą jego kotleciki. Uważam, że to jest słodkie. Będzie z siebie bardzo dumny i no kształtujmy tą dumę w naszych dzieciach, że zrobiły coś same w kuchni, tak?
0: No i teraz więzi. Budowanie więzi poprzez gotowanie. Tak jak już wspomniałaś, wy chyba możecie to z autopsji powiedzieć, tak, prawda?
1: Możemy i też bardzo chcemy o tym no, mówić i cieszymy się też, że jesteśmy o to pytani, bo nasi rodzice zawsze nam powtarzali, rodzina zaczyna się przy stole. Naprawdę. I nie było takiej opcji u nas w domu, żebyśmy nie zjedli razem posiłku, tak? Przynajmniej jednego w ciągu dnia, a już w niedzielę to było po prostu obowiązkowe, tak? Żeby usiąść. I jak weszliśmy obydwoje w dorosłe życie, no nawet nastoletnie już i zaczęliśmy no jakby bywać w domach innych naszych znajomych czy przyjaciół, no i słyszeliśmy, że jest tak, że mama woła na obiad i każdy bierze talerz, idzie do swojego pokoju, to my byśmy po prostu zszokowani, że to jest w ogóle możliwe, ale jak to, tak? No przecież to jest jedyny gdzieś tam tak naprawdę no, moment w ciągu dnia, kiedy wszyscy możemy się spotkać, porozmawiać o tym, co się działo, jak było w szkole, właśnie zbudować sobie tą relację z naszymi dziećmi. Może to jest też kwestia, nie wiem, otwartości, czy kwestia tego, że może i nasi rodzice byli tak wychowani, nie wiem, ale u nas w domu tak było i przez to nasz dom był non-stop pełen naszych przyjaciół, którzy przychodzili na obiady do naszych rodziców.
0: Bo chcieli jeść,
1: chcieli gadać, bo było dla nich takie to no, zupełnie inne, tak, że można w ogóle w ten sposób z rodzicami spędzać czas, no można.
0: A czy więź pomiędzy rodzeństwem też?
1: No na pewno, powiem tak, no my jesteśmy nierozłączni i prywatnie, i zawodowo.
0: No wiadomo, w rodzeństwie bywa
1: różnie, tak. Oczywiście, no kłócimy się na maksa i jak każde rodzeństwo mamy ochotę się pozabijać bardzo często, ale jesteśmy właśnie nauczeni tego, że no nasza relacja jest najważniejsza, tak? Jakby kiedyś rodziców zabraknie, ale my zawsze będziemy mieli siebie we dwoje. I uważam, że jest dokładnie tak samo. Jeżeli będziemy nasze dzieci izolować od siebie właśnie, dzisiejsza opcja i filozofia, że każdy ma swój pokój, prawda, bo to tak trzeba, bo przecież no to się męczą w jednym pokoju. No nie wiem, my żyliśmy w jednym pokoju, a zaznaczam, że mamy do czynienia z chłopcem i dziewczynką przez bardzo długi czas i jakoś nie było z tym żadnych kłopotów, a wręcz przeciwnie, właśnie to spowodowało, że jesteśmy bardzo zżyci. I też zaznaczam, że jak zostawaliśmy sami od najwcześniejszych lat, to spędzaliśmy czas również w kuchni gotując.
0: Niesamowite. To jeszcze nawiążę do tego, czym zajmujesz się oprócz gotowania. To jest agencja organizowania opieki dzieciom. Powiedz, czego potrzebuje dziecko w takiej prawdziwej niani? Co powinna mieć prawdziwa niania?
1: No, powinna mieć w sobie mnóstwo miłości do dzieci, naprawdę, bo uwierz mi, że niestety jakieś 60% kobiet, które przychodzi do nas na rozmowę, to są kobiety, które traktują to jak pracę zarobkową, tak? Czyli nie widać tam absolutnie żadnej pasji ani miłości do tego zawodu, tylko po prostu przychodzę, odbębniam swoje i wychodzę. Ja takich niań nie zatrudniam, tak? U nas dziewczyny, które przychodzą, muszą mieć pasję, zaangażowanie, właśnie to, żeby w oczach po prostu dosłownie miały iskry, jak mówią o dzieciach. I bardzo, bardzo, bardzo sobie to po prostu cenię, tak? I ona musi wiedzieć, jak się tym dzieckiem zająć, również co mu ugotować, jak je żywić, jak ten wolny czas spędzać. No, nie da się ukryć, że żyjemy w czasach, w których to nianie wychowują dzieci w znakomitej większości. Na pewno w dużych miastach to jest trend obowiązkowy. Szacuje się, że co czwarta rodzina dzisiaj w dużych miastach korzysta z niani, tak? Czas pracy się wydłużył z 8 do 10 godzin. Tyle mniej więcej wynosi dzisiaj również czas średni pracy niani. Nigdy nie mieliśmy z tym wcześniej do czynienia, dlatego zwracajmy uwagę na to, kogo zatrudniamy do naszych dzieci, bo to muszą być po prostu fajne osoby.
0: Ja czasami słyszę, że młode dziewczyny, no bo tak się utarło chyba, że większość niań to dziewczyny, prawda, nie mężczyźni, chcą sobie dorobić, powiedzmy, w okresie wakacyjnym. Tak. Mówię o takich nastolatkach. Czy to jest dobry moment, żeby zająć się opiekowaniem się dziećmi?
1: Powiem tak, my zatrudniamy bardzo dużo 19-letnich dziewczyn. Naprawdę. Jeżeli ona się wychowała w rodzinie, w której miała 5 rodzeństwa, tak? Czy ma nie wiadomo jak liczne kuzynostwo.
0: To już jest dość doświadczona niania.
1: To jest doświadczona niania. No, żeby była jasność, ona musi nam powiedzieć wszystko od A do Z na temat opieki nad dziećmi, czyli jak reagować w stresowych sytuacjach, w ogóle jak sobie z tym poradzić. To nie jest tak, że ona przychodzi i mówi, że chce być nianią, a my mówimy, dobra, masz tu dziecko, idź i się baw. Nie, ona musi mieć wiedzę, kompetencje i chęć do tego, żeby pracować. Teraz jest okres, tak jak powiedziałeś, wakacyjny. Bardzo dużo rodziców szuka opieki dla swoich dzieci w wieku szkolnym, tylko na czas wakacji, no bo nie ma co z nimi zrobić. I tutaj wysyłamy właśnie studentki, mnóstwo studentek. Zachęcam do tego. To jest bardzo dobry sposób, żeby sobie zarobić wakacje. A mówię, nie ma do małych dzieci, nie, czyli poniżej 2 roku życia, ale do powyżej 3 jak najbardziej.
0: No dobrze, to jeszcze tak z perspektywy rodzica. Jak przygotować dziecko, które powiedzmy przez 3 było pod opieką mamy czy mamy i taty, do tego, żeby spotkać je teraz z nianią i zostawić je z nianią na dłuższy czas?
1: No, tak naprawdę, wiesz co, dzisiaj to dzieci zostają z nianią tak mniej więcej od 6-8 miesiąca życia, nie?
0: Nawet?
1: To jest nie bardzo, nawet, tylko bardzo. To jest norma, tak? To jest norma. Dzisiaj, no, klasycznie mamy wracają, pomimo tego, że ten urlop macierzyński, no, ma 12 miesięcy, to mamy wracają o wiele szybciej. Standardem jest u nas 6-7 miesiąc. Jak do tego przygotować? No, ja zachęcam do przeczytania dla odmiany mojego poradnika dla rodziców właśnie Zaufana Niania, bo bardzo dużo tam o tym pisze, tak? I jak sobie poradzić z lękiem separacyjnym, z rozstaniem. Tak naprawdę największy problem z rozstaniem ma mama. Nie dziecko, tylko mama, tak? Bo dzieci są takie, że one chcą tylko, żeby ktoś się kochał, żeby był dla nich czuły, dużo tulił i fajnie zabawiał. I on bardzo szybko się przyzwyczai, że przyszła nowa osoba, która to zrobi. Problem leży w głowie mamy, tak? Która, no, nie może gdzieś tam tego rozstania przeżyć, która uważa, że źle robi, że złą matką, bo tak szybko wraca do pracy, bo może powinna dłużej, albo moja mama i babcia to robiły, to prawda, przez 3 siedziały w domu. Nikt sobie dzisiaj na to nie może pozwolić w dzisiejszych czasach, żeby siedzieć do 3 roku życia z własnym dzieckiem. No, niestety z czegoś trzeba żyć. Po to tą instytucję wymyślili, jaką jest niania czy żłobek, żeby sobie jakoś z tym radzić. Ale mówię, wszystko leży w naszej głowie. Przygotujmy do tego siebie, nie dziecko, tylko siebie psychicznie, że wracamy do pracy i będzie dobrze, jak znajdziemy odpowiednią osobę.
0: Czyli rozumiem, że takie matki, które jakby wracają do pracy po 6 czy 8 miesiącach, nie powinny mieć wyrzutów sumienia.
1: Nie powinny mieć żadnych wyrzutów sumienia, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że temu dziecku będzie działa się krzywda. Ja przez 10 lat pracowałam jako niania, od 5 lat prowadzę tą agencję i naprawdę zatrudniamy fantastyczne osoby i to jest możliwe. Więc dlaczego mielibyśmy mieć wyrzuty sumienia? Ty wychodzisz do pracy, a twoje dziecko w tym czasie znakomicie spędza czas, tak? Ma taką, jak ja to mówię, kumpelę bardziej, taką swoją pierwszą przyjaciółkę, z którą spędza czas. Właśnie wychodzą sobie czy na spacery, czy na place zabaw, razem jedzą, razem śpią, razem płaczą, razem chorują. Bardzo fajna taka symbioza się jakby, no, wytwarza pomiędzy nianią a dzieckiem, więc o co mieć tu wyrzutu sumienia, tak? No jestem świetnym rodzicem, bo mój rozwój jest dla mnie bardzo ważny, przez to ja jestem szczęśliwy i moje dziecko tym samym jest szczęśliwe, jeszcze zapewniam mu super towarzystwo.
0: To nie bójmy się niań, a kiedy już spędzamy czas z naszymi dziećmi, no to razem gotujmy.
1: Zdecydowanie gotujmy.
0: Jedzmy razem posiłki. Bardzo dziękuję. Joanna Jakubiak, współtwórczyni książki Ugotuj mi tato. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy o nawykach żywieniowych wśród młodych ludzi oraz o tym, dlaczego tak ważne jest, aby zjeść pierwsze śniadanie. Poruszymy też temat dobrej organizacji swojego czasu. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj dietetyk Jakub Wroński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Na początek zacznijmy od pierwszego posiłku, czyli śniadania. Dlaczego tak ważne jest, aby go nie pomijać?
4: Ze śniadaniem jest tak, że jest uważane za najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak no, w wyjątkowych okolicznościach oczywiście można je ominąć, jeżeli na przykład w pracy mamy możliwość przygotowania sobie jakiś kanapek czy czegokolwiek innego. Na pewno zgubne jest, jeżeli odpuszczamy to śniadanie i czekamy na obiad, bo wtedy ciężej jest nam opanować swój tak zwany wilczy apetyt i no, spożywamy niestety o wiele więcej niż potrzebujemy. Później w konsekwencji możemy być również ospali. Wszystko zależy od tego, kiedy spożyjemy to śniadanie, które jest tak zwanym tym pierwszym posiłkiem, tak? Czy będziemy je odwlekać do obiadu, czy też spożyjemy je, no powiedzmy tak, dwie godzinki, godzinkę po tym, jak się przebudzimy.
3: A jaka jest najlepsza pora na śniadanie?
4: No to już jest kwestia indywidualna z tego tytułu, że nie każdy ma apetyt na to, żeby zaraz po przebudzeniu się spożywać jakieś posiłki. Dobrze jest zaraz po przebudzeniu wypić szklankę wody, bo to też dobrze zadziała na apetyt. Zaraz po wstaniu to dobrze jest po prostu wypić szklankę wody, zająć się przygotowaniami do wyjścia, tak? Jeżeli wychodzimy do pracy, śniadanie pominięte, jednak dobrze by było je spożyć po prostu w najbliższym czasie, żeby po prostu nie wpadać w ten wilczy głód. No i tyle mogę na ten temat powiedzieć, tak?
3: Tak, jednak zdarza się czasem, że wyjdziemy do szkoły czy pracy bez śniadania, żeby się nie spóźnić. I jak sobie potem zrekompensować jego brak?
4: No jeżeli to jest tak zwany jednostkowy wyskok, to można sobie poradzić, no, wstępując do sklepu, bądź też mając w lodówce pod ręką taki zestaw ratunkowy w postaci jakichś produktów, z których szybko można przygotować jakiś posiłek. No w tym przypadku raczej będą to kanapki, ewentualnie jakaś owsianka instant, którą można zalać wrzątkiem, no i właściwie gotowe do tego jakiś jogurt, jakiś owoc, na przykład banan, i myślę, że tutaj organizm wybaczy nam to, że spożyjemy to śniadanie nieco później i w nieco innej formie niż jesteśmy przyzwyczajeni, chociaż też zależy do czego kto jest przyzwyczajony. No bo jeżeli mówimy o jakimś jednostkowym wyskoku, no to ciężko to jakoś zrekompensować. Można wstąpić do sklepu, ale przeważnie zakłada się, że się nie ma czasu, więc co wtedy? Zostają nam automaty i w niektórych uczelniach są automaty z kanapkami. Przeważnie są to, że tak powiem, automaty.
3: Ale często są właśnie są też batoniki i jakieś napoje energetyzujące.
4: Zgadza się, no i to nas nie ratuje w żaden sposób. Znaczy, złagodzimy na jakiś czas ten apetyt, no ale to są produkty mocno przetworzone, więc sporadycznie można z to uratować, jednak nie robimy z tego takiego nawyku i nie ułatwiamy sobie w ten sposób życia. Raczej jeżeli mamy taką tendencję do spóźniania się, tak, i do opuszczania tego śniadania, to dobrze mieć pod ręką jakąś owsiankę instant, którą można gdzieś zalać w jakimś plastikowym pojemniku, dorzucić jakieś ulubione owoce, jakieś orzechy, pojemnik zamknąć, później na uczelni czy też w pracy to wyciągnąć, zjeść, wziąć do tego jakiś jogurt po drodze czy też z lodówki mieć wcześniej przygotowane. No wszystko jest kwestią przygotowania, tak? Bo jeżeli mamy taki nawyk, że po prostu się spóźniamy i wychodzimy tak, jak to się mówi, za 5-12, no to na bieżąco możemy się czymś ratować, tak? Z tym, że zakładam, że osoba, która się spóźnia na uczelnię czy do pracy, nie będzie miała czasu, by wstąpić do sklepu po drodze. Także to jest kwestia bardzo, bardzo dyskusyjna. Dobrze mieć w domu po prostu na taką okoliczność przygotowane produkty, które można bardzo szybko przygotować. Mam tutaj na myśli jakieś owsianki instant, jakieś suszone owoce, jakieś orzechy. Suszone owoce, suszone orzechy czy też owsianka może w domu postać. Tam termin przydatności jest na tyle długi, że można to sobie rozłożyć i spożywać po otwarciu można to trzymać bardzo długo, więc tym bym się ratował. Natomiast no, takim uniwersalnym połączeniem no jest, tak jak mówiłem, owsianka, suszone owoce, do tego może być mleko, może być jogurt, w zależności od tego, czy ktoś ma jakieś uczulenia, może być mleko sojowe. Można rzucić serek wiejski, jeżeli ktoś chce, żeby ten posiłek dłużej go przytrzymał, tak? Więc no to naprawdę zależy od gustów, tak? Ja bym tutaj punkt wyjścia uznał tą owsiankę. Ogólnie płatki śniadaniowe są takim sztandarowym symbolem śniadania, tak? No jednak nie mówię tutaj o płatkach, które są mocno przetworzone, tak? I składają się z mąki, z czekolady i cukru. Mówię tutaj o produktach pełnoziarnistych, takich jak płatki orkiszowe, płatki owsiane, tak? Są to produkty z pełnego ziarna i one dają nam sytość na dłużej, więc też możemy nawet te 4 godziny na takim śniadaniu wytrzymać do lunchu, czy też do jakiegoś obiadu, który będzie powiedzmy w okolicach 12, dajmy na to, w zależności od tego, kiedy spożyjemy to śniadanie, kiedy mamy później w nawyku spożyć ten drugi posiłek.
3: Ale mówi się też właśnie, że śniadanie jest takim najważniejszym posiłkiem, od którego zaczynamy nasz dzień, więc co się powinno znaleźć u nas na talerzu, żeby to śniadanie było wartościowe?
4: Tak, zgadza się, tak się mówi i takie myślę najbardziej uniwersalnym śniadaniem byłaby owsianka, w zależności od tego, co kto lubi, to dorzuca tam ulubione suszone owoce, niekoniecznie muszą być suszone, może być też pokrojony banan, można to zalać mlekiem, można tam dorzucić jakieś orzechy i myślę, że to w zupełności wystarczy, dostarczy nam energii. Błonnik zawarty w płatkach owsianych pozwoli nam na to, by ta energia uwalniała się dosyć powoli, byśmy dotrwali do lunchu. Dobrym produktem też takim na śniadanie są jajka, tak? Jajka sycą, tak? Są źródłem białka, są źródłem tłuszczu, więc takie śniadanie składające się z jajek, czy też w postaci jajek na miękko, na twardo, oczywiście nie takich przygotowanych na twardo, gdzie pojawia się ten szary osad, tu też trzeba tego pilnować.
3: A dlaczego? A co to się dzieje, jeśli ten osad się pojawia?
4: To znaczy, że żelazo zawarte w żółtku zostało już zniszczone, więc taki produkt jest też ciężej strawny, więc jeżeli chodzi o jajka, jest to produkt o tyle wrażliwy na obróbkę termiczną, że jego zbyt wysoka temperatura, którą zostanie potraktowane jajko, no może tutaj zniszczyć jego potencjał. Możemy się też ratować kanapkami. Jeżeli chodzi o kanapki, no to tutaj ser żółty, jakaś wędlina i myślę, że jeżeli mamy nie jeść śniadania, a zjeść takie szybkie śniadanie, które możemy po prostu, którego nie musimy jeść przecież od razu w domu, możemy je zjeść po drodze, jadąc na przykład do szkoły, czy też do pracy autobusem, to też myślę, że lepsze to niż nic, ewentualnie jakiś batonik, czy też inne rzeczy mocno przetworzone na miejscu, czy też po drodze.
3: No tak teraz wracając do samej młodzieży, no to u części osób dość sporym problemem jest otyłość, problemy z hormonami. Czy są jakieś konkretne produkty, których należy unikać, aby zapobiec takim problemom?
4: Aktualnie, jeżeli chodzi o problem otyłości, no to tutaj głównie mówi się o nadmiarze energii, tak, czyli o nadmiarze tych kilokalorii, i też o niewystarczającej ilości ruchu. No to razem połączone daje nam receptę na nadwagę, a później w konsekwencji otyłość, która no niestety sprawia, że jeżeli chodzi o otyłość, to nie jest tylko kwestia estetyki, bo w zgromadzonej tkance tłuszczowej, która się odkłada w ciele człowieka, zachodzą różne procesy niekorzystne dla organizmu, na przykład zmiany hormonalne, zmiany w nastroju. Zachodzą różne zmiany hormonalne, które nie są korzystne dla organizmu człowieka.
3: No tak, ale czy są jakieś konkretne produkty, które do tego prowadzą, a których należy unikać, żeby zapobiec tym problemom?
4: Jeżeli byśmy się skupiali na produktach, tak, to są to wszystkie produkty, które mogą nam w szybki sposób dostarczyć tej energii, jednak po nich za chwilę jesteśmy głodni, tak? Czyli jeżeli na przykład zjemy taki batonik, cukier nam skoczy, cukier nam spadnie, za chwilę jesteśmy głodni, a jesteśmy powiedzmy do przodu te 500-300 kilokalorii i musimy dojadać, żeby ten apetyt zaspokoić. W konsekwencji jesteśmy na tak zwanym dodatnim bilansie kalorycznym, który sprawia, że odkłada nam się tkanka tłuszczowa. To wszystko się rozbija o bilans kaloryczny, tak? Więc jeżeli masz dobry bilans kaloryczny, to batonik ci nie zaszkodzi, tak? Nie ma takich produktów, które sprawiają, że tkanka tłuszczowa się odkłada, tak? To wszystko się rozbija o bilans niestety, albo niestety, tak? Więc można redukować wagę, jedząc batoniki, można nawet o zgrozo redukować wagę, będąc na czekoladzie. Oczywiście to nie jest optymalne z tego tytułu, że chodzi tutaj też o dostarczanie odpowiedniej ilości witamin, minerałów, tak, i innych składników, które czekolada po prostu no nie dostarcza, tak? Mhm. I z tego myślę, że wynika cały problem.
3: Czy na przykład taka młodzież, która właśnie jest otyła, czy uważasz, że ona sama może sobie poradzić z tą otyłością, czy rzeczywiście takie osoby powinny się udać do dietetyka i powinien im ustawić jakąś dietę, czy też trener jakiś zakres ćwiczeń?
4: To już zależy, co do tej otyłości doprowadziło, tak. Jeżeli ktoś żyje w jakimś stresującym środowisku, powiedzmy ma stresującą pracę, ma taki, a nie inny tryb życia, który sprawia, że no nie wiem, no nie dojada, a później nie dojada, bo na przykład nie ma apetytu, bo jest zestresowany, a później to nadrabia w domu i tak jakby zjada więcej, to myślę, że temu się należy przyjrzeć po prostu, co sprawiło, że dana osoba doprowadziła się do takiego stanu.
3: A jeśli na przykład dzieci już w podstawówce mają problemy z otyłością, to czy uważasz, że jest to sygnał dla rodziców, że powinni się udać z takim dzieckiem do dietetyka, czy sami powinni jakoś zmienić nawyki żywieniowe tego dziecka?
4: Aktualnie z tego, co widzę, dobrze by się było skontaktować z dietetykiem z tego tytułu, że dziecko nadal się rozwija, tak? I narzucając mu jakieś restrykcje bądź też ograniczenia, możemy sprawić, że odcinając dane produkty, możemy też się pozbawić witamin i minerałów, co niekorzystnie wpłynie na jego rozwój, a tego myślę, że żaden z rodziców by nie chciał dla swojego dziecka.
3: A jak rodzice na przykład mogą od najmłodszych lat wypracowywać dobre nawyki żywieniowe u swoich dzieci? Skąd powinny czerpać wiedzę, co im dawać na przykład?
4: No myślę, że w obecnych czasach nie jest tutaj jakąś wiedzą tajemną to, że powinno się spożywać owoce i warzywa, tak? Myślę, że te informacje nie są jakoś ukryte. Ta wiedza jest dostępna, tak? Jest Instytut Żywności i Żywienia, który tutaj przekazuje swoją wiedzę w zakresie tego, jak dzieci się powinny odżywiać. Myślę, że w obecnych czasach nie jest problemem znaleźć informacje na temat zdrowego stylu odżywiania. Jest to niemalże lansowane, tak, co jeść, czego nie jeść. Oczywiście są osoby, które skrajnie podchodzą do tematu i takie skrajne podejścia mogą po prostu budzić najzwyczajniej w świecie niechęć. To nie jest tak, że trzeba jeść tylko owoce i warzywa i nie można nawet na pizzę patrzeć, bo się przytyje. Chodzi o równowagę, tak? Nawet taki stosunek, jak to się mówi według prawa Pareto, 80-20, tak? Żeby 80% tych produktów było takich pełnowartościowych, a nawet jeżeli te 20 nie będzie do końca, nazwijmy to, wartościowe, to i tak lepsza jest to sytuacja dla organizmu człowieka, aniżeli na przykład, jeżeli w mniejszości są owoce i warzywa i produkty takie jak najmniej przetworzone. Mam tutaj na myśli na przykład wspomniane już wcześniej podczas rozmowy o śniadaniu płatki owsiane, czy też ziemniaki, makarony pełnoziarniste.
3: Często się mówi, aby jeść regularnie 5 posiłków dziennie. A jak na przykład powinni je sobie zaplanować studenci, którzy mają zajęcia w różnych godzinach?
4: Tutaj wsparciem dla tych studentów no będzie planowanie, tak? Rozplanowanie tego wszystkiego, kiedy te zajęcia są, kiedy mają przerwy, no przemyślenie tego tematu. Można oczywiście iść na żywioł i wyskakiwać, no jeżeli jest taka możliwość, do bufetu studenckiego, w którym można kupić coś, co jest wartościowe. No jednak na studencką kieszeń to może być zbyt wiele, więc żeby oszczędzić i czas, pieniądze, i nerwy, to dobrze byłoby siąść, zaplanować to, kiedy mogę zjeść, co mogę zjeść, co mogę wziąć ze sobą, jeżeli na przykład cały dzień jestem na uczelni, to jaki posiłek mógłbym zabrać ze sobą, który nawet zimny by mi smakował, tak? Mam tutaj na myśli sałatkę na bazie ryżu, bądź też na bazie kaszy bulgur. No są to produkty, które w połączeniu oczywiście na przykład z jakimś mięsem, z oliwą oliwek, orzechami, no, dają odpowiedni poziom nasycenia, no i myślę, że te posiłki pozwolą studentom skupić się na nauce, na tym, co mówi wykładowca, a nie na tym, że co by tutaj zjeść. Natomiast jeżeli chodzi o owoce, dobrze jest mieć banana pod ręką, jakieś jabłko, tak. Owoce zawierają błonnik, który pozwala uwalniać cukier do krwi nieco wolniej. Proszę nie mylić owoców z sokami owocowymi, bo to już jest produkt na tyle przetworzony, że ten strzał energii będzie szybszy i też szybciej ta energia spadnie. No jak również no będziemy za jakiś czas znowu głodni, jeżeli na przykład porównamy pomarańcze, a sok pomarańczowy, no to dłużej nas przytrzyma pomarańcza, tak, jeżeli chodzi o taką przekąskę, dzięki której mielibyśmy dotrwać do obiadu.
3: No, zdarza się też, że młodzież często rezygnuje z lekcji wychowania fizycznego, przez co zatraca swoją aktywność fizyczną. Jako dietetyk uważasz, że wpływ na to mogą mieć produkty, które powodują senność czy zmęczenie? Mam tutaj na myśli na przykład słodycze, białe pieczywo czy wieprzowinę.
4: Znaczy, jeżeli chodzi o tą grupę produktów, no już to jest kwestia bardzo indywidualna, tak? Bo są osoby, które na takich produktach czują się dobrze, nie są ospali, mają energię. Są osoby, które spożywając tego typu produkty zachowują się zupełnie inaczej. Więc to już jest kwestia indywidualnych obserwacji, tak? Na tą chwilę wiem, że inaczej, bo za chwilę będzie straszenie glutenem. No z tym, że tak, moje podejście jest takie, że jeżeli chodzi o gluten, to na tą chwilę osoby, które nie są uczone na gluten, nie powinny go unikać.
3: Wiele osób, w tym studentów, podczas sesji egzaminacyjnych nadużywa kawy czy napojów energetyzujących. Czy możemy ją zastąpić czymś innym i zdrowszym?
4: Jeżeli przesadzamy z kawą, możemy tutaj w to miejsce spróbować zielonej herbaty, możemy też suplementować guaranę. To jest kwestia indywidualna, tak? Jak reagujemy na daną substancję, tak? Na pewno bardzo ważne jest, by zachować umiar i nie przesadzać. Organizm ma taką tendencję, że przyzwyczaja się do danej substancji i potrzebuje jej coraz więcej, żeby ona dawała pożądany skutek.
3: Często się mówi, żeby czy na przykład pić wodę z cytryną. Czy rzeczywiście taki napój może mieć zbawienny wpływ na nasz organizm?
4: To zależy, w jakim celu ktoś chce spożywać taki napój. Mówi się o tym, że to sprzyja odchudzaniu. Na tą chwilę nie znam takich badań, które by mówiły o tym, że...
3: Że oczyszcza organizm.
4: Tak.
3: Poza tym, że niektórzy unikają ćwiczeń, to są też tacy, którzy chcą być dzisiaj fit. Ale najlepsze efekty osiągamy prawdopodobnie w połączeniu z odpowiednią dietą. A jaka dieta twoim zdaniem jest najlepsza dla młodzieży szkolnej i studentów?
4: W przypadku młodzieży najlepszym rozwiązaniem jest spożywanie odpowiedniej ilości warzyw, owoców. Mówi się, żeby to w sumie było 0,5 kg i myślę, że tego się powinniśmy trzymać. W przypadku młodzieży dobrze jest się skupić na warzywach i owocach, bo to one dostarczają nam odpowiedniej ilości witamin, minerałów, antyoksydantów, czyli tego typu substancji, no, które są potrzebne, bo trzeba pamiętać, że te osoby nadal się rozwijają. Jeżeli chodzi o studentów, to polecam to samo.
3: Jak twoim zdaniem można zachęcić młodzież, aby od najmłodszych lat dbała o dobre nawyki żywieniowe?
4: Dobrze by było, żeby osoby, które mają świadomość tego, że mają niewłaściwe nawyki żywieniowe, zastanowiły się nad ich konsekwencjami w bliższej lub dalszej przyszłości. Tak jak mówiłem wcześniej, otyłość to nie jest tylko sprawa estetyki czy kupowania większych ubrań. Równocześnie zdaję sobie też sprawę, że istnieje pewien stereotyp, że mężczyzna powinien dużo jeść i że duży chłop to silny chłop. Ale trzeba mieć też świadomość, że otyłość to choroba, która niesie do organizmu człowieka wiele negatywnych konsekwencji, począwszy od upośledzenia jakości życia, a na skróceniu jego długości skończywszy. Bierzesz ketchup, który nie ma konserwantów, tak? Mhm. I wszystko spoko, wszystko fajnie, tylko nie widzisz, co się w nim dzieje. Ale jeden bardzo dobry dietetyk dał takie zdjęcie, gdzie było odcięte denko butelki po ketchupie, a tam się zbierała pleść, czyli wycisnąłby sobie tą pleść na kanapkę, nawet by o tym nie wiedział, nawet nie musiałby sobie pleśni wyciskać na kanapkę. Tak samo jak masz produkty na przykład pleśniałe, to wcześniej była taka tendencja, a to odkroić albo wyparzyć i to okej. Okay. No nie, jak już coś jest pleśniałe, zaczęło coś pleśnieć, to wywalić całe, nie odkrajać. Nie zbierać ze słoiczka, z dżemu tego, co jest na wierzchu, a resztę można dać dziecku na kanapkę, tylko wywalić całe. Tak samo z ketchupem, też kurde, nie do pewnego poziomu to jest. Nie bawić się w taką oszczędność, tak? Bo na zdrowiu się nie oszczędza, tak? Cały produkt już jest, nazwijmy to, skażony i tu nie ma żadnych kompromisów. Jest pleść, wywalasz całe i tyle. To strasznie obciąża wątrobę, tak? I po prostu nie warto.
3: Że pleść strasznie obciąża wątrobę?
4: Tak, tak, no bo to wątroba, że tak powiem, no to trafia, tak? Siłą rzeczy też do wątroby. To nie jest tak, że to jest przepalane przez żołądek, tylko po prostu to trafia do wątroby, wątroba jest obciążana i po prostu uszkadza ją, tak? W jakimś stopniu. Wiadomo, że wątroba ma możliwości regeneracyjne, z tym, że jeżeli mam taki nawyk, że jeżeli kupujemy sobie jabłuszka po przecenie, nie zjadamy ich od razu, nie przetwarzamy ich od razu i one zaczynają pleśnić, a to sobie odkroję, a to sobie sparzę, a to sobie odetnę, a to popleśniało mi, ale to zbiorę z góry i sobie zjem resztę, no to jest już jaki nawyk, a jeżeli chodzi o świat dietetyki, to krzywdzą skracają nasze życie nawyki, nawyki żywieniowe, tak? Dlatego się tyle o tym mówi, a nie jakieś pojedyncze wyskoki. Jeżeli, no chyba, że ten pojedynczy wyskok dotyczy grzybka, muchomorka, którego ktoś sobie tam spożyje, no to faktycznie taki pojedynczy wyskok dietetyczny może się zakończyć już tragicznie dla danej osoby. Jednak, no nawyki, nawyki, jeżeli konsekwentnie, dajmy na to, masz tą nadwyżkę kaloryczną, no mówi się plus 500 kilokalorii, tak? Bo te 500 kilokalorii się odejmuje standardowo, żeby po prostu komuś zredukować wagę ciała, to ta nadwyżka konsekwentnie utrzymywana dniami, tygodniami, miesiącami i latami daje taki, a nie inny efekt. Potraci nadwagi, która zignorowana dalej przeradza się w otyłość. I tak jakby tu już są jasne konsekwencje. Tutaj, że powiem, jeżeli chodzi o otyłość, to otyłość jest uznana jako choroba, tak? To jest oficjalne stanowisko, tak? Otyłość jest chorobą. Niesie za sobą wiele konsekwencji, powikłań, obciążenie wielu układów, tak? Od układu sercowego, mówi się też o zespole metabolicznym, mówi się o nadciśnieniu, mówi się o cukrzycy, o chorobach serca. Po prostu realnie otyłość skraca życie, tak? I redukcja otyłości, redukcja wagi ciała, no to życie automatycznie przedłuża, tak? Mhm. No, nie chodzi o to, żeby teraz nagle z trybu jem wszystko, co nie ucieka na drzewo, przejść na tryb postny i uciec na 40 dni na pustynię, bo to też nic nie da. Nawyki powinno się zmieniać stopniowo, tak? Nie rzucamy się na głęboką wodę, powoli. Sam ten proces powstawania, tak, nasza sylwetka, tak, jeżeli nasza sylwetka budowała się latami, mam na myśli tą sylwetkę, która osoby otyłej, tak, to nie mówię, że też latami będziemy z tej wagi schodzić, jednak no nie powinniśmy tego robić, zakładając, że problem zniknie w tydzień albo w miesiąc, tak. Bo szybko się zniechęcimy, wrócimy do dawnych nawyków, ciężej jest wypracować nowe nawyki, to kosztuje dużo pracy, najlepiej jest to robić małymi kroczkami, więc jeżeli opuszczamy śniadania, to ogarniamy sobie, to organizujemy sobie tak czas, żeby te śniadania jeść w domu, żeby później w biurze nie czekać do godziny pierwszej, aż przyjedzie do nas pizza, a później czekamy na kolację, a później ta pizza, którą jemy, powiedzmy o godzinie 15 ma nam starczy do godziny 20, gdzie jemy kolację, na którą też rzucamy się jak wygłodniałe zwierzę i też dostarczamy więcej tych kilokalorii. To są nawyki. One się nie wypracowały z dnia na dzień, więc ich zmiana też zajmie troszeczkę czasu. Jednak trzeba spojrzeć na to z szerszej perspektywy, bo to się opłaca, tak? Tyle się mówi, że na zdrowiu się nie oszczędza. Tyle wydajemy na lekarzy. Przecież istnieje też prywatna służba zdrowia. Wiem, ile kosztują wizyty u lekarzy i wydajemy te pieniądze. Moglibyśmy tego uniknąć w przeważającym stopniu, gdybyśmy wcześniej zadbali o swoje zdrowie, czyli o swoje nawyki, tak? Tak jak mówiłem, dobrze jest to robić małymi krokami. Czyli jeżeli nie jemy śniadania, to zapytać samego siebie, tak? Dlaczego tego śniadania nie jemy? Czy mamy za mało czasu?
3: To może po prostu należy wstawać wcześniej i mieć czas na to śniadanie.
4: No tak, powinniśmy zacząć od tego. Pytanie brzmi, drążąc temat dalej, dlaczego wstajemy późno? Czy kładziemy się późno? Dlaczego się kładziemy późno? Czy zostajemy z jakąś pracą? Czy lubimy sobie pospać? Czy wstajemy jacyś zmęczeni? Dlaczego wstajemy zmęczeni? Czy dlatego, że jemy dużą kolację na godzinę przed zaśnięciem i nie jesteśmy w stanie się wyspać, bo cały układ pokarmowy jest obciążony i kiedy my śpimy, to nadal trawi to jedzenie, tak? I ta jakość snu jest zupełnie inna. No pytań, jak i odpowiedzi może być wiele, dlatego to jest bardzo indywidualna kwestia, tak? To nie jest tak, że każdy, kto jest otyły, to po prostu musi żreć, jak nie powiem, które zwierzę, bo może jeść w ciągu tygodnia na przykład poniżej swojego zapotrzebowania, a wyrównywać to z nadwyżką w weekendy, jest na dodatnim bilansie i nadal tyć. Tak, więc jest naprawdę temat bardzo indywidualny. Możliwe, że tylko do przepracowania z dietetykiem, a możliwe, że też do przepracowania z psychologiem. Więc to już zależy, co jest konsekwencją, tak? Co sprawia, że jemy za dużo.
3: A tak, gdyby chcieć na przykład określić jakąś taką, powiedzmy, minimalną ilość kalorii, na przykład dla takiego dziecka w podstawówce, takiego właśnie studenta i takiego dorosłego seniora, to czy jest jakiś taki właśnie zakres tych kalorii, który ktoś sobie powinien wyznaczać każdego dnia?
4: Mówi się, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, tak, że jest to te 2000 kilokalorii. To też jest kwestia indywidualna. Żyjemy w takich czasach, że informacje na ten temat są ogólnie dostępne. Można to sprawdzić na stronie Instytutu Żywności i Żywienia. Są różnego rodzaju kalkulatory zapotrzebowania kalorycznego i na ich podstawie, biorąc pod uwagę nawet aktywność fizyczną, można coś można wyliczyć to zapotrzebowanie. Jednak, tak jak mówiłem wcześniej o nawykach, że są one kwestią indywidualną, tak samo i w tym przypadku jest to kwestia indywidualna. Powinniśmy monitorować, ile mamy ruchu, jeżeli mamy jakąś wagę, to po prostu sprawdzać, notować, może nie co tydzień, na pewno nie codziennie, tak? Jednak no, raz na miesiąc, dwa razy w miesiącu, w którym kierunku ta waga zmierza, tak? Czy ona stoi w miejscu, czy lekko się zmniejsza, tak? Jeżeli się zmniejsza, to okej. Okay. No i tak jakby metodą prób i błędów możemy dojść do tego, czy dane nawyki żywieniowe sprzyjają odkładaniu się tkanki tłuszczowej, czy też nie. Jednak tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w przypadku kobiet jest to troszeczkę trudniejsze, ponieważ w określonych cyklach menstruacyjnych ta waga się różni.
3: Czy ty jako dietetyk mógłbyś na przykład polecić studentom i młodzieży jakieś takie dobre produkty na przykład na dobrą pamięć?
4: Takim dobrym produktem byłyby orzechy.
3: Ale jakie?
4: No to już zależy. Nie jest dobrze jeść te same orzechy codziennie. Dobrze jest to sobie zmieniać, tą garść orzechów dziennie. Myślę, że dobrym nawykiem byłoby codziennie jeść garść orzechów i to wystarczy, tak?
3: Ja kiedyś czytałam, że pistacje są dobre.
4: No to już te kwestie smakowe, to już jest inna kwestia, tak? Jeżeli ktoś nie lubi na przykład pistacji, to nie musi ich jeść. Naprawdę jest tyle orzechów, tyle pestek, że każdy znajdzie coś dla siebie, poczynając od orzechów włoskich, laskowych, nerkowca, brazylijskich, pistacji, o których wspomniałaś. Mamy przecież jeszcze, mamy pestki dyni, pestki słonecznika, sławne ostatnio nasiona chia, siemię lniane, nasze polskie, nazwijmy to w cudzysłowie, orzechy, tak? Takie źródło kwasów omega-3, niedoceniane.
3: Ale że siemię lniane tak na sucho jeść?
4: Znaczy, jeżeli chodzi o siemię lniane, to dobrze jest je zmielić. I tutaj, wracając do śniadania, można je zmienić do owsianki, tak? Bezpośrednio. Dlatego, że niezmielone siemię lniane wrzucone tak do owsianki, no po prostu przez nas układ trawienny przeleci, no i nie da nam takich profitów, jakie dałoby zmielone siemię lniane.
3: To teraz przejdźmy sobie właśnie do wspomnianej już organizacji czasu. Na początku wywiadu mówiłeś, że właśnie lubisz sobie dobrze zorganizować czas. Powiedz, jak to robisz i czy zawsze ci się to udaje?
4: Nie zawsze się to udaje. Staram się najpierw sprawdzić, co mi ten czas zabiera, co muszę zrobić, tak, a co może poczekać. Myślę, że dobrze jest przeanalizować tydzień, siąść na spokojnie, przekalkulować, co musimy robić, czego nie musimy robić. Wiem, że jest ciężko zorganizować czas. Miałem taki okres w swoim życiu, gdzie urodziło mi się dziecko, jednocześnie poszedłem na drugi kierunek studiów i pracowałem. Wiem, że nie jest to łatwe, jednak też wiem jednocześnie, że nie jest to niemożliwe. Po prostu najzwyczajniej w świecie trzeba w życiu ustalić sobie jakieś priorytety. Nie możemy mieć wszystkiego naraz.
3: Ale na jakiej zasadzie to robisz? Czy taka osoba, która chce sobie zaplanować dobrze czas, musi mieć na przykład jakiś kalendarz, wpisywać sobie, jakie ma na przykład spotkania, czy grafik w pracy i pomiędzy tym wszystkim znaleźć czas dla siebie? Jak to twoim zdaniem wygląda w praktyce?
4: Dla mnie osobiście kalendarz jest bardzo ważnym narzędziem, dlatego że jeżeli ktoś do nas dzwoni i chce się z nami umówić, powiedzmy na kawę, to my możemy kalendarz otworzyć i sprawdzić, czy nie mamy tego dnia jakichś innych rzeczy do zrobienia. No i później w konsekwencji też uniknąć stresu, tak? Bo jeżeli ktoś do nas zadzwoni tego samego dnia, kiedy my jesteśmy umówieni na tą kawę, że mieliśmy mu w czymś pomóc, a my po prostu zapomnieliśmy, a zgodziliśmy się w ciemno, bo jesteśmy dobrym człowiekiem i lubimy innym pomagać, to raz, że stawia nas to w takim no, niekorzystnym świetle wobec jednej czy też drugiej osoby, a z drugiej strony no, naraża nas na niepotrzebny stres, więc myślę, że kalendarz jest bardzo dobrym narzędziem, mogę śmiało przyznać, że niezbędnym, żeby ten czas organizować. Nie musi być to kalendarz taki papierowy, to zależy jak komu wygodniej. Teraz w erze telefonów komórkowych są te organizery, są kalendarze, są różne programy do planowania czasu.
3: Od czego właściwie powinniśmy zacząć nasze planowanie czasu, aby znaleźć go jak najwięcej dla siebie? Czy twoim zdaniem jest jakaś hierarchia, że właśnie najpierw robimy rzeczy związane z uczelnią, potem z pracą, potem dopiero czas dla siebie? To może zależy też od hierarchii danej osoby, bo może najpierw ktoś, nie wiem, dba o zdrowie i powiedzmy zaczyna dzień od biegania na świeżym powietrzu.
4: Dobrze jest się posługiwać taką hierarchią z tego tytułu, że jeżeli ktoś ma za cel wystartować w maratonie, to jeżeli nie uwzględni tego podczas planowania swojego dnia, tygodnia czy nawet miesiąca, to może mieć poczucie takie, że nie robimy nic w kierunku celu, który postanowiliśmy sobie osiągnąć. Mhm. Więc dobrze jest mieć priorytety i na podstawie tych priorytetów rozplanować sobie dzień, tydzień, miesiąc, żeby później najzwyczajniej w świecie już bez stresu iść tym planem, tak? Nie zastanawiać się, czy mogę zrobić to, czy tamto, czy będę miał, czy będę miała czas na takie, a nie inne zajęcie. Więc dobrym nawykiem jest po prostu planowanie.
3: I tym planowaniem zakończymy dzisiejszy wywiad. Mam nadzieję, że każdy z Was, słuchając tego wywiadu, jeśli jeszcze jej nie ma, to wypracuje w sobie jakieś dobre nawyki żywieniowe, zrobi coś dobrego dla siebie, dla swojego zdrowia, także dla organizacji własnego czasu, żeby mieć go więcej dla siebie. Ja tymczasem przypominam, że to było Miasto Młodości, a moim gościem w studiu Maloradia był dzisiaj dietetyk Jakub Wroński, który poopowiadał nam właśnie o tym, jak poprawić te swoje nawyki żywieniowe, a także jak dobrze zaplanować i zorganizować sobie czas. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję również.
3: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: czwarty dzień w kieleckich autach. O tej porze na ulicach mamy jeszcze przedszczytowy luzik, ale cisza przed burzą, bo na warszawskiej właśnie startuje kocioł między rondem geodetów a rondem fotografików. Drogowcy zajęli pasy ruchu pod kanalizację i odpalają tam ruch wahadłowy.
1: To już w pół do siódmej, tak? Zaczyna się poniedziałek, 22 czerwca. Żeby wam się łatwiej działało, od rana podkręcamy tempo i robimy rzeczy. Za chwilę fajna torba będzie do zgarnięcia. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej!

Snap Dogs i How Does It Feel w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, już za 20 minut godzina 7 będzie. To ja mam jedno bardzo ważne, zasadnicze, podstawowe pytanie o tej porze. Co u was? Jak tam się wam tydzień zaczyna? Jak humor? Jak samopoczucie? Polepszyć troszeczkę? No mam coś, co na pewno odpowiednio dobrze wpłynie na was. Torba Meloradia jest do zgarnięcia. To dzwońcie szybko już teraz pod 321-321-777. Opowiedzcie, jak tam wasz dzień startuje. 321-321-777. No i zgarnijcie torbę Meloradia. Przyda się na pewno w te wakacje tego lata.

0: Haven, I Run w Melo Radio. Poniedziałek to jest fantastyczny dzień, tak z samego rana, żeby zrobić coś pierwszy raz w życiu. Tak jak Adam. Adam, co ty zrobiłeś dzisiaj pierwszy raz w życiu, co?
1: Pierwszy raz w życiu zadzwoniłem do was i się od razu dodzwoniłem.
0: No i widzisz? I dzieje się. I można. A niektórzy mówią, że nie da rady. A Adam dał radę od samego rana. I co będziesz robił ciekawego później?
1: Później po pracy idę na motorek i już na tur właśnie czekam.
0: A to jest dzisiaj otwarcie sezonu? Pewnie nie, chyba, co? Już śmigasz od jakiegoś czasu.
1: Nie.
0: No, tak myślałem. Tak, tylko
1: otwarcie pytam. Sezonu było dawno.
0: Nie, no tak, tylko pytam. Chciałem zapytać, czy tylko ja wcześniej zacząłem, czy ty też? No i świetnie, to przybijamy sobie pianę z samego rana i uwaga, bo mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Adam, uważaj, skup się. Szpinak czy brukselka?
1: Ani jedna, ani drugie, ale może być brukselka.
0: Jak już dają, to niech wcisną brukselkę. Spacer czy basen?
1: Spacer.
0: I teraz uważaj. Auto czy motocykl?
1: No wiadomo, motocykl.
0: Tak, tylko pytałem. Adam, dla ciebie belotorba. Zabieraj ją ze sobą, śmigaj śmiało. Fajnego poniedziałku, bye.
2: Melo.
0: Czekamy na was. 321-321-777. Co tam u was z samego rana? Jak się kręci i rozkręca ten nowy tydzień i poniedziałek i lato? Przy okazji zauważyliście? 22 dzień czerwca. Mamy dzisiaj. Forma dobra? No wiadomo. Jakie plany? Też można się tym pochwalić u nas. No i przy okazji można zrobić trochę głośniej Melo, bo another talk to you już teraz. Tak wam gramy dzisiaj z samego rana na start nowego tygodnia. Za 15:07.

0: Tame Impala w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i zaczynamy razem z wami nowy tydzień. Jest Marcin, czyli będą newsy.
1: Będą newsy, będzie w nich dużo o pogodzie i będzie też nieco o tych, co kopią w gałę w obu Amerykach.
0: To już za chwilę. Fajnie, że cię widzę, tak, po weekendzie, no.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Milki, David Guetta, fajnie, że będą, tak po weekendzie. Fajnie, że lato się robi. Znaczy ma się zrobić. Szczegóły w prognozie pogody już za chwilę. Czy będzie cieplej, czy jeszcze goręcej? O tym za moment.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
1: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Jedź na tu Noru Land z Meloradiem.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: Akcji na lato? Wskakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Porek.

0: Dzień dobry, w poniedziałek. Melduję, że kalendarz lato, które oficjalnie rozpoczęliśmy w weekend, weszło do regionu z niesamowitym przytupem. Po gorących, upalnych, wolnych dniach nowy tydzień zaczynamy bez żadnego okresu przejściowego. Na termometrach o poranku mamy już nieźle rozgrzane 21 stopni. Niebo jest co prawda pod chmurowym kocykiem, ale powietrze pozostaje bardzo ciepłe.
1: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Połamane drzewa, uszkodzone dachy, podtopione ulice to skutki burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Do wieczora strażacy interweniowali ponad 1400 razy. Najwięcej wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Tymczasem burze nad Polską powoli będą zanikały. Dziś w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojnie, niezmiennie będzie jednak gorąco, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
2: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znowu upalnie. I jeszcze zaglądamy do tabeli wyników na piłkarskich mistrzostwach świata. Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Urugwaj zremisował z Republiką Zielonego Przylądka 2-2. Bezbramkowo zakończył się mecz Belgii z Iranem, a Hiszpania pokonała Arabię Saudyjską 4-0.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Bądźcie pewni, to wasz najlepszy poniedziałek w tym tygodniu. Nie obrażajcie się, że pojawił się tak nagle po weekendzie. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemano, hej. Inni gadają, my już gramy. Jest siódma.

Ej, ty by, don't stop w Melo Radio. No nie przestawajcie, bo idzie wam naprawdę świetnie dzisiaj od samego rana. Super poszło to szurcią pewnej polskiej podstawówki. A w czym ustanowili rekord? O tym już za chwilę wam powiemy, tylko w Melo Radio. Teraz podkręcamy tempo w poniedziałek z samego rana i już gotowy do tego, żeby pojawić się u nas Usual Moving to the Sun. To jest jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu. W samym środku wakacji będziemy tam razem z wami, a bilety do wyrwania jeszcze dziś w Melo.

0: A to Sigala w Meloradio, Sweet Lovin'. Fajnie się spotykają. Następnym razem spotkają się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To już niedługo, a jeszcze dziś dla was do zgarnięcia zapro na to wyjątkowe wydarzenie. Bądźcie blisko Melo. W Meloradio podkręcamy tempo, a wy wykręcacie nowy rekord w nowej dyscyplinie narodowej Polaków, czyli w oddawaniu plastikowych butelek. Uczniowie szkoły podstawowej numer 9 w Lubinie, wyobraź sobie, zgromadzili prawie 40 tysięcy takich opakowań.
1: Wow, sporo.
0: No, to wszystko w ramach akcji charytatywnej. Przy okazji zebrane pieniądze przeznaczone będą na pomoc ich chorej koleżance. Słuchajcie, oddawanie takiej ilości opakowań to nie tylko trochę czasu zabiera, około miesiąc zbierali, ale trzeba też poświęcić trochę czasu, żeby to wszystko oddać. I oddawanie do automatu trwało aż 14 godzin. No a jak u was? Idziecie dzisiaj na jakiś rekord? Jakaś butelka z wodą, to wiem, na pewno się wam przyda. No bo temperatura znów wysoko ma być dzisiaj. Lubimy to. W sumie niech się lato rozkręca jeszcze bardziej. Thomas Gray w Melo, 19 po 7, już teraz.

0: Jedno z najlepszych połączeń, jakie ostatnio słyszeliśmy. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek rano, a już za chwilę to wam powiemy, z jakiego klucza sporo osób ostatnio wybiera kierunek swoich wakacji. Wakacje, lato, to też niezłe połączenie. Dwa słowa, które zawsze dobrze działają. Avicii i Rita Ora i Lonely Together, to już za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.

Calvin Harris, Lovers in the Past Life w Meloradio. Widzimy się z nimi, bawimy razem z nim, no i z wami oczywiście również na Tomorrowland w Boom w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, no to jest jeszcze taka szansa i okazja. Koniecznie skorzystajcie, wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Słuchajcie, okazuje się, że coraz więcej młodych ludzi na swoje wakacje wybiera miejsca, gdzie już byli, z którymi mają jakieś dobre wspomnienia. Jadą tam albo lecą nie po to, żeby zobaczyć coś nowego, ale żeby wrócić do miejsc kojarzących się z dzieciństwem. Dla części pokolenia Zetek najbardziej nostalgicznym rokiem jest, wyobraźcie sobie, 2012. No to żeby się wam dobrze ten poniedziałek kojarzył tak od początku nowego tygodnia, to mamy dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo. Teraz Andy Dust.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu. Mikolasy Trips. Hard to be humble. W Meloradiu tak zaczynamy razem z wami poniedziałek. Co tam dobrego on jeszcze przyniesie u was? Wszystko się okaże niedługo, a wcześniej o tym, co w newsach Marcin.
1: Jest światełko na końcu bardzo długiego tunelu między USA a Iranem.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Kygo, Kality Griffin w Melo. Save my love. A o tym, czy słońce dzisiaj i jak mocno zaświeci, w prognozie za chwilę w Melo.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
18: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.

0: Skoda. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon,
1: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz, a tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Po reklamie. Trafik.
4: Czas na potężny poniedziałkowy szczyt. Ruch gęstnieje w oczach, a kieleckie ulice przechodzą trudny test bojowy. Najgorzej jest na wylotach. Nowe wahadło na Warszawskiej błyskawicznie wygenerowało zator. Robotnicy muszą ręcznie sterować ruchem, by rozładować ten potok aut. Także uważajcie na siebie w tych rejonach. Poniedziałkowa aura podkręca obroty. Choć słońce pozostaje schowane za chmurami, to temperatura pnie się do góry i powędrowała już do 20 prawie 3 stopni. Wiatr zaczyna się jednak budzić i to dobrze, bo jest gorąco i ten wiatr się przyda, a te chmury, które zasłaniają słońce, to też dobrze, że są. Mam nadzieję, że trochę nam to pomoże znieść ten upał, który nas dzisiaj czeka.
5: Już prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
6: Zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. To nad końcowym porozumieniem pokojowym. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. Chodzi m.in. o powołanie komórki dekonfliktowej do spraw Libanu. Koalicja Obywatelska zapewnia o wyjaśnieniu do końca nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dziś ma być powołana odpolityczniona Rada Nadzorcza placówki. Europoseł Michał Szczerba mówi, że w tej sprawie nie będzie świętych krów.
7: Tutaj nie ma zamiatania pod dywan. Ja jestem sam wściekły, że taka sytuacja mogła się zdarzyć.
6: Według doniesień mediów Rafał Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach w placówce. Małe kanadyjskie miasteczko uznało, że drzewa mają swoje prawa. To pierwsza taka decyzja podjęta przez Radę Miasta w Kanadzie. Miasto dostosuje teraz lokalne przepisy tak, by chroniły drzewa i zobowiązywały do sadzenia nowych na miejsce wycinanych.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Z tymi drzewami to ja rozumiem, no zgadzam się. Tylko co krzaki na to, co krzaki? Słuchajcie, aby się wam poniedziałek nie wykrzaczył, będzie wszystko okej, bo my podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: Podkręcane tempo w Gola Radio. To jest czas, 12 minut po 8, kiedy macie okazję wykazać wszystkim i sobie przede wszystkim, że jesteście gotowi na wszystko. No to dzwońcie, jak już wszyscy słyszeli, pod numer studia teraz.
1: 321-321-777. My w studiu siedzimy i na was czekamy.
0: 321-321-777. Dzwońcie, dwie osoby mają szansę. Deszczy.

0: David Guetta, Less of Mellow, 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Mellow Radio.
0: Razem z nami teraz z daleka Mariusz. Cześć Mariusz.
2: Dzień dobry, witamy z Manchesteru, Anglia.
0: Dzień dobry, Manchester, witajcie, Anglia. Słuchaj, ale ty tam za długo to nie będziesz, bo ty na lotnisku jesteś.
2: Jesteśmy na lotnisku, lecimy do słonecznego Meksyku, Cancun, baby!
0: Och, baby! Ale teraz, ale Mariusz, ile ty osób teraz zdenerwowałeś?
3: Oj,
0: jeszcze powiedz, że na jakieś wakajki lecicie, co?

0: dzień, co? Jacek!
1: No niestety, ktoś ma wolne, ktoś pracuje.
0: Pewnie, Jacek, ale nie przejmuj się. Poniedziałek dzisiaj, to ty w tej robocie też będziesz miał Meksyk na pewno, no. Dobra, słuchajcie, lecimy z naszą zabawą gotowi na wszystko. Startujemy już teraz.
2: Gotowi na wszystko.
0: Pamiętajcie, są dwa pytania, czekam na wasze odpowiedzi, ale najpierw należy zgłaszać się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
1: Tak.
0: Dobra.
3: Tak jest.
0: Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną łapiecie melotorbę. Uwaga, pierwsze pytanie dzisiaj. Czy wczoraj był najdłuższy dzień w tym roku? Tak czy nie?
1: Jacek.
3: Mariusz.
0: Jacek pierwszy, Jacek słuchamy.
3: Nie.
0: Jeszcze raz?
1: Nie. Nie.
0: A tak, tak zwane letnie przesilenie. 21 czerwca. Wow, no. No spokojnie, spokojnie. Jest jeszcze pytanie numer dwa. Która europejska stolica leży najdalej na południe? Valletta, stolica Malty, czy może Madryt?
1: Jacek.
0: O, teraz chyba Jacek. Jacek?
1: Valletta.
0: Bardzo dobrze, pewnie, brawo. Tym razem. Brawo! Słuchajcie, jedna prawidłowa odpowiedź ze strony Jacka. Dla Jacka mamy melotorbę. Mariusz, ty się nie przejmuj, bo dla ciebie też fajny merch od Melo już pakujemy i już wysyłamy. No i korzystaj tam z pogody, słońca i w ogóle z życia w tym Meksyku. Trzymajcie się, dzięki, bardzo miło było.
2: Gotowi na wszystko.

0: Bob Sinclair w Melo. I can't wait. Podkręcamy tempo z samego rana w poniedziałek, 22 dzień czerwca. No i jak tam? Jakoś dłuży się wam w pracy, jak jesteście teraz? Nikt wam jeszcze nie powiedział, że idzie wam świetnie, to ja będę pierwszy. No idzie wam świetnie. Za chwilę w Melo Topic i Becky G między innymi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Marian?
19: Mm?
12: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No, sprytnie.
19: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
20: taniej masz. Co masz?
21: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chipsy Lays? Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
23: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
24: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
25: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
26: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
27: O reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Byłoby super razem z tobą być na Sunrise Festival. To możliwe, bo w Meloradio zgarniacie bilety na to mega wydarzenie. Nad polskim morzem widzimy się już od 31 lipca do 2 sierpnia. Weekend pełen gwiazd i najlepszej muzy specjalnie dla was. Bawimy się przy setach, które zagrają Sigala, Hurzel, Afrojack, Axwell i Scooter. Zapro dla was będą do zgarnięcia w Meloradio. Wiecie, że trzeba być blisko, no i koniecznie uważnie słuchać Melo. Bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu do zgarnięcia już niedługo. A teraz Justin Bieber i Nicki Minaj już za 17 minut, 9 w Meloradio.

0: Bon Life. Prosto z 30 Meloradia, która zawsze w piątkowy wieczór na naszej antenie, a w poniedziałkowy poranek to już mamy za 9 minut 9, za chwilę będą newsy.
1: A w nich będziemy głównie chyba ostrzegać, tak bym to ujął.
2: A już o 9 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers i All The Time. Będzie ciepło, a nawet cieplej. Tak bym to ujął, a jak ujmują to synoptycy, to za chwilę w prognozie pogody w Meloradio.

Ce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
16: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
15: Kiedy wyruszasz?
16: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
17: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: pośpiechu, powolutku, ale to bardzo powolutku opadamy, zmieniamy płytę i sprawdzamy, co słychać u pieszych. Nowy remont na Warszawskiej mocno namieszał. Droga dla rowerów oraz chodniki zostały całkowicie zamknięte. Piesi muszą uciekać na południową stronę ulicy Pna Fosforytowej i Malikowej, za to bez zmian. Ten poniedziałek od razu wrzuca wysokie obroty, choć niebo nad Kielcami pokrywa warstwa chmur, temperatura wcale nie zamierza czekać i już pokazuje nam bardzo konkretne 24 stopnie. Wiatr na razie jest spokojny, robi się parno i duszno, więc to oznacza, że być może, tak jak zapowiadają synoptycy, pojawią się dzisiaj burze.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Zaczynamy od alertów drugiego stopnia przed burzami dla 9 województw. Chodzi o podkarpackie, lubelskie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie i opolskie. Dla całego kraju wydano też alert RCB. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia, a tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. W szczytowym momencie z ogniem walczyło aż 200 osób. Służby rozpoczynają generalnie sezon wakacyjny. Więcej patroli policji pojawi się na polskich drogach, na plażach, ale też bezpośrednio na wodzie, mówi inspektor Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji.
3: Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim wybierać te plaże, na których są ratownicy i korzystać z nich zgodnie z regulaminem.
2: Głównym powodem utonięć wciąż jest picie alkoholu przed wejściem do wody.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Od rana dzisiaj, w poniedziałek, wchodzimy razem z wami w ten nowy tydzień. Zapowiada się jak na razie całkiem nieźle. No to podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Bartek, Marcin i Daria. Siemano, dzień dobry, hej.

0: Underneath the Blue. John Clayer i Mozzie Man w Meloradio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj poniedziałek, 22 dzień czerwca i dzisiaj, wyobraźcie sobie, też Światowy Dzień Kultury. Także jak tam macie jakąś aktywność w planach dzisiaj, to może by tak troszeczkę podkręcić tempo i zwiększyć, no nie wiem, może z jednego spaceru do dwóch albo z dwóch podbiegnięć do trzech. Co wy na to?
1: No trochę.
0: Widzę, że nie zareagowałeś zbyt optymistycznie. To nie. Zaraz optymistycznie będzie, bo udało się coś naprawić. Aż po 400 latach. Szczegóły za chwilę w Melo.
2: Się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Red Light, Ian Carey w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie tej historii. Notatnik Leonarda da Vinci został uratowany po 400 latach. Wow. Zniszczono go jeszcze w XVI wieku.
1: No
0: wtedy
1: nie.
0: To jego ówczesny właściciel powycinał sobie poszczególne kartki i w ogóle poukładał je tak, jak jemu się podobało. Naukowcy przez 10 lat pracowali, żeby przywrócić notatnik do oryginalnego wyglądu. W końcu im się udało. I teraz bezcenne zapiski i szkice tego genialnego wynalazcy można po raz pierwszy od kilku stuleci oglądać w całości. A najlepsze jest to, że każdy może za darmo dokładnie przejrzeć ten notatnik, bo wszystko to zostało zeskanowane i wrzucono to do internetu. Czujecie? Możecie sobie poszperać w notatniku Leonarda da Vinci.
1: No może to zrobię dzisiaj na przykład.
0: I nie przejmujcie się, jak tak po weekendzie macie u siebie jakieś takie, wiecie, zaległości jeszcze z piątku i wszystkie jakieś takie nie w całości. Też spokojnie dacie radę to posklejać w całość. I zajmie wam to na pewno krócej niż 10 lat. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ebony Hollow w Melo Radio. Takie fantastyczne dźwięki mamy dla was w ten fantastyczny poniedziałek. Czy brzmi odpowiednio dobrze? Czy jeszcze można podkręcić tempo? Zawsze jasno, że tak. Za chwilę zadbają o to Emily Sunday. Don Diablo w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam

0: Moving.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill.
2: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko, zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: Gabry Pontelowik z Melo Radio. Tak, gramy dla was dzisiaj w poniedziałek. Od samego rana podkręcamy tempo. Lubimy mieć dla was dobrą wiadomość i lubimy takie wasze reakcje.
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Szkańka, szykuj te giny! Szykuj brokaty!
4: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
3: Super!
0: A kto dzisiaj tak odpowiednio zareaguje? Może wy? No to wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Jest jeszcze szansa wybrać się razem z Melo na to wyjątkowe wydarzenie. Jeszcze w lipcu. Czekamy na was na meloradio.pl.

0: Fire, fire w Melo Radio. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w poniedziałek z samego rana, już za 10 minut 10. O tej porze świetnie widzieć Siadiego. Siłka była czy będzie?
1: Siłka dopiero co będzie, ale to dzisiaj po południu albo wieczorem zobaczymy. Ale co, widać? Widać, że coś tam ten?
0: No tak, tak? No nie no,
2: forma coś tam lata. Widać.
1: Niewiele tam, widać, no. ale widać.
0: Jest rozumiem. Proces, jest progres.
1: Jesteście najlepsi, dzięki, od razu mi lepiej.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Daję Albi Good Boys Hideaway w Melo Radio.
0: A my tak, bo dzisiaj dzień kultury fizycznej też, więc no.
2: No, to trochę kultury, Adrian.
1: Trochę
2: teraz
1: kultury, tak.
2: Do 14:00.
1: Oczywiście.
2: No.
1: Znaczy zrobię co w mojej mocy, ale na wiele bym nie liczył. Obiecuję, że będziemy podkręcać tempo, to zdecydowanie.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Po reklamie. Trafik.
3: Główne zatory wreszcie odpuściły. Drogowcy, jeżeli chodzi o warszawską, obiecują, że do końca czerwca ręczne sterowanie ruchem będzie działać tylko w godzinach pracy. Po Fajrancie pas zostanie uwolniony, by ruch szedł płynnie w obu kierunkach. Gorzej będzie w lipcu, bo wtedy wjedzie tam całodobowa sygnalizacja.

0: Kielcach zaczyna robić się gęsto, słońce niby schowane za chmurami, ale termometry pokazują już 25 stopni. Wilgotność rośnie z minuty na minutę, no i czuć ten charakterystyczny przedburzowy zaduch. Być może to cisza przed konkretnym uderzeniem, bo jak zapowiadają synoptycy, dziś również przez region świętokrzyski ma przejść front burzowy. Więcej o tym w wiadomościach.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Za świętokrzyskimi strażakami pracowity weekend. W samą niedzielę ratownicy interweniowali aż 45 razy, głównie usuwając połamane konary, pompując wodę oraz zabezpieczając uszkodzone dachy. Relacjonuje Kamil Ciepielewski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
2: Do groźnej sytuacji doszło w miejscowości Podłęże w powiecie pińczowskim, gdzie w wyniku silnego wiatru zawaliła się konstrukcja budynku gospodarczego oraz uszkodzony został budynek mieszkalny i samochód osobowy.
0: Służby apelują o ostrożność, bo dziś i jutro nad regionem znów mogą przejść gwałtowne burze z gradem. Tymczasem na trasie S7 o bezpieczną prędkość dbają nowe fotoradary. Uruchomiony został tam nowy odcinkowy pomiar prędkości. Kamery monitorują ruch na ponad 2-kilometrowym fragmencie między węzłami Kielce Północ a Barcza, rejestrując czas wjazdu i wyjazdu pojazdu. Kamery ostudzą zapał kierowców, z kolei nerwowe odliczanie rozpoczynają przyszli studenci. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego tylko do 13 lipca potrwa rekrutacja.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Udrożnienie cieśniny Ormus to nie wszystko. W grze o stabilizację cen paliw są jeszcze inne kwestie i to bardziej długotrwałe, bo chodzi o naprawę wojennych zniszczeń, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: Przywracanie wydobycia, tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
4: Analityk na najbliższe dni spodziewa się spadków cen na stacjach w Polsce. Teraz ostrzeżenie przed działającymi bez licencji platformami bukmacherskimi. Zwracają na to uwagę polski minister finansów oraz europejscy regulatorzy rynku gier hazardowych. Brak zezwoleń łączy się też z brakiem odpowiednich mechanizmów ochrony użytkowników. W Paryżu odkryto nieznany rękopis Mozarta. Znajduje się w nim 7 utworów na harfę i flet. Zeszyt zawiera też ćwiczenia z kompozycji, które Mozart dawał swojej pierwszej uczennicy.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i serdecznie zapraszam na podkręcanie tempa. Zaczynamy nowy tydzień, tak wiem, nie chce wam się i mi też, ale wiecie co? Muza nam pomoże, serio.

0: Anyma, Lisa i Bad Angel w Melo Radio. 15 minut po 14, podkręcamy tempo i wiem, że mamy nowy tydzień, wam się nic nie chce, dlatego będę musiał was trochę zmotywować do tego, by po pierwsze poczuć trochę energii, a po drugie, żebyście zarzucili jakimś mocarnym tekściwem. No bo mam do was ultra pytanie, co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? No nie jest to proste, ja wiem, dlatego proszę o głosówki na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Klasycznie za najbardziej nietypową odpowiedź będę miał dla was coś z Melomerczu, także warto powalczyć.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: No, to czekam na głosówki, a to Jiggers i Call the Police. Uważajcie na siebie.

0: Debauza, Magnetic w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 10. Pamiętajcie o drugim śniadaniu, a ja sprawdzam, co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie. Karolina?
1: Gdzie są jajka?
0: No i co odpowiedzieć w takiej sytuacji? No, najprościej to, że no, w drugiej alejce. Ale wiemy, że może być różnie. Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na fajne głosówki.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze. Na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Young Leosia, Jonathan i Noc Aniołów w Melo.
1: W Noc Aniołów wszyscy wychodzą na patrol.
0: No i fajnie. Słuchajcie, sprawa jest dosyć pilna. Tomorrowland, możecie tam być razem z nami, możecie śmignąć i przeżyć coś niesamowitego. I wy o tym wiecie, no Tosia, Kasia, one już wiedzą, że jadą.
2: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Możecie się jarać tak samo jak dziewczyny pod warunkiem, że zawalczycie trochę o siebie, no bo powiem wam tak, szansa na to powoli ucieka i to tak naprawdę jest ostatni moment. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijajcie i dajcie znać z kim i dlaczego chcielibyście wyruszyć na tę magiczną muzyczną podróż i dajcie jakiś filmik, jak razem imprezujecie albo fotkę. Do dzieła!

0: Robin Schulz, Barbs i Better Times w Melo Radio, 10 minut do 11. Tu Melo, na razem ze mną Marcin Siekora, siemano ponownie.
1: No cześć, cześć. Będzie o tym, jak bardzo ważne są wczesne etapy życia. Każdego chyba, i człowieka, i zwierząt. I
0: jejku, tak bardzo mądrze będzie. No dobra, dobra, super.
1: No, niech będzie i mądrze.
0: Dobra.
2: A już o 11 zagramy
0: Handy Dust, Caris i Zokyria w Melo Radio. Zokyria. Nie powinienem śpiewać, wiem, ale jest poniedziałek. Wybaczmy to sobie, dobra? Gramy to punktualnie o 11.

0: To promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Jabłka.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Pogoda.
7: Jeszcze wprawdzie nie pada w Kielcach, ale jakby coraz więcej chmur, z których deszcz ma spaść, pojawiło się na kieleckim niebie. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to mamy już 26 stopni. Synoptycy stawiają jednak sprawę jasną. Atmosfera nad regionem jest jak tykająca bomba, która tylko czeka na iskrę, by odpalić popołudniowe burze. Dlatego możecie dzisiaj spodziewać się deszczu, a nawet gradu.
6: Są newsy Meloradia Kielce.
7: Ewelina Walczak. Czwarty dzień. Świętokrzyscy policjanci poszukują Dariusza Równickiego. 49-latek jest ścigany listem gończym przez prokuraturę rejonową w Jędrzejowie za zabójstwo 80-latka i usiłowanie zabójstwa 76-letniej kobiety, mówi Kamil Tokarski, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach.
8: Cały czas apelujemy o to, by przekazywać informacje, jeżeli ktoś widział podejrzanie zachowującego się mężczyznę, bądź konkretnie mężczyznę, którego wizerunek opublikowaliśmy. Proszony jest o kontakt.
7: Policjanci uruchomili też specjalny numer telefonu, pod którym można zgłaszać informacje, SMS-y oraz zdjęcia. Tymczasem mundurowi musieli też dyscyplinować nieodpowiedzialnych urlopowiczów. Policyjny patrol wodny nad zalewem Sielpi zatrzymał w weekend 3 pijanych sterników rowerów wodnych. Wszyscy amatorzy procentów zostali ukarani wysokimi mandatami. Z kolei bezpieczniejsze i aktywne miejsce do rekreacji zyskają niebawem mieszkańcy Kielc. Do listopada zużyte asfaltowe boisko na kieleckim uroczysku przejdzie modernizację w ramach budżetu obywatelskiego.
9: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Na początek informacja sprzed chwili. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. Kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Chodzi o kolejne już zatrzymania w sprawie afery politycznej w lubelskich urzędach. Ostatnio zatrzymany został lubelski kurator oświaty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
11: To śledztwo dotyczy kwestii związanych z przekroczeniem uprawnień, ustawienia zamówień publicznych oraz przyjmowania korzyści majątkowych.
10: Urzędnicy nie przyznają się do winy. Wydarzenia i przeżycia z wczesnych etapów życia zostawiają w komórkach ślad wpływający na zdrowie przez kolejne dekady. Tak sugeruje badanie wykonane na rezusach. Gatunek ten pod względem fizjologii jest bardzo podobny do człowieka.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Siemanko, Adi po tej stronie. Mamy poniedziałek, z którym damy sobie radę bez problemu. Słuchajcie, co można powiedzieć do Krasza i w sklepie? Czekam na głosówki. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Do dzieła! A to Andy Dust, Cars is a Korea.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Podkręcamy tempo. Gips, PZ For Money i Karnawał w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Sprawdzamy. Robert?
1: Zapakować skarbie?
0: Bardzo ładnie. Ewa?
2: Papier toaletowy się skończył.
0: Najgorzej. Co w takiej sytuacji robić? Co można powiedzieć do swojego crusha i w sklepie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz Dua Lipa i Illusion w remiksie Rigarda. Hej!

0: Użel, i mówię tu do Sunwell Radio, 24 minuty po 11. Użel będzie na Sunrise Festival i to jest ważna informacja, bo no wy też możecie być tam razem z nim i razem z nami, bo też śmigamy. Słuchajcie Melo Radio po 18, zgarniajcie wloty, żeby móc przeżyć coś niesamowitego w Kołobrzegu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

No jest radocha. Four Strings, Take Me Away Into The Night w Meloradio. 19 minut do 12. Podkręcamy tempo. Pilna sprawa, bardzo. Słuchajcie, to jest tak naprawdę ostatni moment, last call na to, żebyście mieli okazję zgarnąć coś niesamowitego, mianowicie możliwość pojechania do Belgii na Tomorrowland tegoroczny razem z nami. Dlatego nie czekajcie, tylko od razu zróbcie co trzeba, czyli wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać, no bo czas ucieka, czas się kończy, to jest dosłownie ostatni moment. No i jak już napiszecie nam z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać i dacie wspólną fotkę albo jakiś filmik, to po prostu poczekajcie aż zadzwonimy, ale serio działajcie, bo to jest ostatnia chwila. No i tylko powiem, że ten numer na pewno będzie podczas tegorocznego Tomorrowland. Kygo, Save My Love, już teraz.

0: Bledka i tańcz w Melo Radio. 10 minut do 12. No a razem ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz fajnego?
1: Wiesz co, kojarzysz takie, wiesz, psy, koty, owce i inne takie, co przepowiadają wyniki meczów albo inne rzeczy,
0: tak,
1: nie?
0: Jest, oczywiście.
1: No to w Toronto mają jeszcze inne zwierzę.
0: O, jesteśmy ciekawi, dobra.
2: A już o 12 zagramy
0: WNW Kashmir Bet, tak podkręcamy tempo. Zagramy to punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać, więc szykujcie się na dobre melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wykuj te kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident,

0: bilety na e-bilet.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca. Płaca.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Pogoda.
4: Samo południe, a w cieniu mamy już 26 stopni. Osiągnęliśmy dzisiejsze maksimum, które prognozowali synoptycy. A jeśli sprawdzą dalej się ich prognozy, to te chmury, które coraz mocniej zaciągają się na kieleckim niebie, sprawią, że nadciągną burze, bo te mają się pojawić nie tylko w Kielcach, ale w całym regionie świętokrzyskim.
0: Są newsy Meloradia Kielce.
4: Ewy Gnawalczak. Ulewy, podtopienie i powalone drzewa. Burzowy front dał się we znaki mieszkańcom regionu. Świętokrzyscy strażacy w niedzielę interweniowali 45 razy. Relacjonuje Kamil Ciepielewski z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach.
5: Do groźnej sytuacji doszło w miejscowości Podłęże w powiecie pińczowskim, gdzie w wyniku silnego wiatru zawaliła się konstrukcja budynku gospodarczego oraz uszkodzony został budynek mieszkalny i samochód osobowy.
4: Synoptycy ostrzegają, że dzisiaj we wtorek pogoda ponownie się załamie, przynosząc ulewy oraz silny wiatr. Tymczasem drogowcy szykują się do odnowy kieleckich ulic. MZD ogłosił przetarg na remont czterech ulic: Białogońskiej, Morcinka, Przechodniej oraz Przecznicy. Prace obejmą wymianę krawężników, odnowę chodników i ułożenie nowego asfaltu. Nowy asfalt poprawi komfort jazdy, z kolei wielki międzynarodowy sukces świętują nasi studenci. Projekt lokalnie gotowane, społecznie darowane, stworzony przez kielecką młodzież ze Związku Młodzieży Wiejskiej, zajął drugie miejsce w prestiżowym konkursie w Berlinie. Laureaci odebrali też czek na 3000 euro.
6: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Jest areszt dla 28-latka, który w centrum Poniatowej na Lubelszczyźnie groził dwóm mężczyznom przedmiotem przypominającym broń. Podczas próby zatrzymania atrapę broni wrzucił do wody. Agresor był pijany, grożą mu 3 lata więzienia. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury. Takie, które zostały zagrabione w czasie wojny. Ministra kultury Marta Cienkowska mówi, że proces jest już na ukończeniu.
8: Te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu.
7: A do Polski wrócił ostatnio m.in. pierścień króla Zygmunta Starego. W Toronto wyniki mundialowych meczów trafnie przepowiada złota rybka. To w akwarium w biurze w Śródmieściu. Przepowiednie sprawdziły się jak dotąd w 80%. Rybkę nazwano Swimbappe.
6: Cóż za przypadek, bardzo ładna.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Siemanko, Adi po tej stronie, mamy 12 na zegarach i walczymy z pogodą, żeby ta trochę bardziej sprzyjała, bo Biomet chyba nie chce z nami do końca współpracować. Kiedy inni gadają, my już gramy WNW Bad, to już teraz.

podkręcamy tempo, to jest Melo Radio i powiem wam tylko tyle. Wiecie co, jestem zbyt młody na to, żeby wypełniać kwity w pracy. Ja kompletnie tego nie ogarniam i powiem wam jedno. Cieszę się, że są ludzie mądrzejsi ode mnie. Jeżeli też macie takie przygody, dajcie o tym znać na WhatsAppie Melo Radia. Podzielcie się tym koniecznie, bo dzięki temu ja poczuję się trochę lepiej. A wiem, że wśród nas jest więcej takich osób. A jeżeli też macie trudny poniedziałek, nie martwcie się, na zapas mam od tego muzyk. Hardwell, Chris Jones, Young Again. Jedziemy, a wytrzymajcie za mnie kciuki. Proszę.

0: Sinker, Kaiza, I Can Wait w Melo Radio. Nota, która pięknie nawiązuje do wczesnych lat 2000. No ta stylistyka jest po prostu epicka i lubimy do niej wracać, dobrze nam się kojarzy. A w tej godzinie jeszcze Florence and the Machine Spectrum, Say My Name w remixie Calvina Harrisa, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, bo gramy też coś od Kenziego Żiraka, mianowicie Andalus.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja.
2: Wieczorami
1: idę w Melo
2: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e-Farma.

0: od sklep Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

Florence and the Machine i Spectrum, Say My Name, Calvin Harris. No on będzie na tegorocznym Tomorrowland. Jak to pięknie brzmi w ogóle, muszę wam powiedzieć, że uwielbiam Florence. Często słucham sobie wieczorami. No, mamy 19 minut do 13, tak podkręcamy tempo i też przypominam o tym, że szansa na to, żeby zgarnąć szybką kasę, to jest w ogóle całkiem spora i fajna opcja w rozumieniu szansy. No bo tak, wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, na co byście to wydali, 200, a nawet 500 złotych do zdobycia, ziomeczki, no to można sobie fajnie przeznaczyć na co tylko chcecie. Ja tylko powiem, bo to jest naprawdę ważne, im bardziej szalone, im bardziej kreatywne propozycje, tym tak naprawdę większa szansa. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu.

0: Topi Romeo Felix i Anywhere the Lights Are Low w Meloradiu, czyli nutka, która oparta jest na samplach The Riddle, Nicka Kershawa. Tak jest, klasyka. A razem ze mną Ula Harciarek.
1: Cześć,
0: siemano, gwiazdo.
1: Jestem, tak. I będą newsy, a w newsach ceny paliw maksymalne, bo się zmienią od jutra, no i też będzie gorąco, bo upały.
0: No tak, warto się na nie przygotować.
2: A już od 13 zagramy
0: Ale Farben, Ren Miller i Body Talk. O tym, że mowa ciała coś potrafi nam powiedzieć, posłuchamy punktualnie o 13 w Meloradiu, także fajnie, że jesteście.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjeżdżam do kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne obu benzyn jutro będą wyższe. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98, a 98 6,69. Z kolei tańszy będzie diesel. 6,17. No i zrobiło się gorąco, do Polski przyszła fala upałów. Według synoptyków lato ma być gorące, mówi Adrian Kisiel z firmy Uponor.
2: Średnia temperatura w Polsce wzrosła od 1951 roku już o około 2,4 stopnia Celsjusza. I fale teraz upałów pojawiają się niestety coraz częściej i trwają coraz dłużej.
1: No i coraz częściej temperatura w nocy nie spada poniżej 20 stopni. Gorąco też we Francji, w połowie kraju obowiązują alerty pogodowe. W Paryżu dziś 39 stopni, a w Bordeaux nawet 43 stopnie.
0: Ciepełko. Super, lato. Ultra, hiper gorące lato. A w Polsce? Wilgotno, deszczowo. Świetnie. Siemanko, Adi po tej stronie, jest 13, ale Farben i Boty za oko, od tego zaczynamy. No to jedziemy. Hejka!

No sorry, papi, ale no musimy o tym pogadać. No, topic Bech Gigi w Mailoradio. No, a propos, 15 minut po 13, słuchajcie, sprawa pilna. To już ten moment, kiedy powinniśmy poruszyć ten temat, czyli jest gorąco na dworze, to proszę pić wodę. Mieć ze sobą zawsze butelkę, jakaś może, nie wiem, czapka, nakrycie głowy, żeby tam od ciepełka nie poczuł się człowiek gorzej. I jak macie taką opcję, to też innym warto to przekazać, żeby po prostu, generalnie mówiąc, nie zrobić sobie krzywdy i czuć się generalnie git, żeby było wszystko jak trzeba. Robin Schulz i Sugar, odrobina cukru to też nic złego, pamiętajcie. A ile po tym radości. Wiem coś o tym. Nie, ale serio, oni mi w robocie zakazują mieć cukier, nie? Bo to nie jest bezpieczne. Czy dla mnie?

0: Iben i Hollow w Melo Radio. 28 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i w tej godzinie jeszcze powspominamy trochę. Out of Touch, United Nations, czyli coś, co uwielbiacie i coś, do czego buzia się cieszy i to sama. Nuska też sama chodzi, ale będzie też chce więcej od Fukaja, Liwki, czyli Enklawy. Generalnie szykuje się dużo dobrego brzmienia w Melo.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
17: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
18: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
26: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: Poddam je.
0: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

Subfocus, Baby Close, On and On w Meloradiu, 17 minut do 14. Zróbcie coś dla siebie dzisiaj. Macie, znaczy mamy poniedziałek i chyba nie znam osoby, która lubi poniedziałki, no chyba, że to jest wolny poniedziałek, wiadomo. W każdym razie, szybka kasa, 200, nawet pół tysiąca złotych, na co tylko chcecie, jak chcecie, zaszalejcie trochę, wydajcie to, na co tylko dusza zapragnie. Meloradio.pl, tam wbijacie i piszecie, na co chcielibyście to konkretnie wydać i przypominam, że im bardziej szalone pomysły, tym tak naprawdę lepiej, no bo chodzi o siano, które może być wasze. Anotar, talk to you, już teraz Melo.

Każdy z nas ma swoje sekrety. Ciekawe, czy to będzie słychać gdzieś dalej na przykład. Czy ty mnie słyszysz, Mikołaj, czy nie bardzo? Ty, prawie się udało, stary, ale to jeszcze nie to, wiesz? Dobra, a jak zrobiłbym na przykład tak? Ja wiem, że państwo są delikatnie zszokowani tym, co się dzieje, ale musimy jedną rzecz sprawdzić. A weź teraz coś powiedz. Nic nadal? No nic, no słuchajcie. Dobra, ale trzymajcie kciuki, bo mam pewien pomysł. Mikolas i Trips, Hard to Humble, już teraz Melo.

0: Wiecie, co lubię w swojej pracy? Że mogę tutaj trochę poeksperymentować. Jestem ciekawy na przykład, czy to, co teraz zrobimy, działa.
1: Chwila prawdy.
0: Mikołaj, słyszysz, co mówimy?
2: Czy prowadzisz eksperyment?
0: O, słyszał
1: wow.
2: mnie. Słyszę, czy wy mnie słyszycie?
0: Słyszymy cię i to nawet nieźle.
1: Nawet cię widzimy.
0: A ty nas słyszysz?
2: Faktycznie.
0: Coś
2: słyszę
0: tam
2: was. Słyszę się w radiu też. Wow, magia radia. Magia radia.
1: A w radiu nie widać, tylko słychać.
0: Właśnie, Iga i Mikołaj prawie w studiu.
2: Dobrze.
0: Jak się czujecie dzisiaj?
1: Mega dobrze, świeci słońce, można się rozbierać.
3: A już o 14 zagramy.
0: Felix Janika Skala, tak?
2: O, to dobre.
0: To bawcie się dobrze, cieszę się, że mogłem pomóc. Wszystkiego dobrego, popatki.
1: Bajo!

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.com.

0: and Living.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: O reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
5: Minuta do 14. Czas na newsy Melo Radio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Nawet 100 tysięcy osób wzięło udział w krajowym treningu pierwszej pomocy, informuje MSWiA. Akcja odbyła się w sobotę w blisko 1000 punktów w całej Polsce. W miniony weekend odnotowano też 9 utonięć. Przed sezonem wakacyjnym służby apelują o rozwagę. Ofiarami utonięć są głównie mężczyźni, a przyczyną często alkohol, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
8: Alkohol obniża koncentrację, alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
7: Od początku kwietnia życie nad wodą straciło 60 osób. No i jeszcze tenisowy spadek. Magda Linette w rankingu WTA spadła z 48 na 58 miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Wiesz, Mikołaj, że jesteśmy kompatybilni w gwiazdozbiorze?
6: To fajnie. Ale w jakim gwiazdozbiorze?
5: Tym jedynym słusznym.
6: Aha.
4: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
5: Witajcie w poniedziałek, kochani. Jest piękna pogoda.
6: Właśnie, czy w gwiazdach jest zapisane, kiedy w końcu miną upały?
5: Tak jest zapisane, że w następnym tygodniu będzie delikatne ochłodzenie.
6: O, wow.
5: Taki, wiesz,
6: no dobrze,
5: bryza taka.
6: Ale jak nie będzie, to kręcę małysza z tymi gwiazdami.
5: A wiesz, że dzisiaj wyślemy kogoś na Tomorrowland?
6: Tak, tak. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Będziemy też zbierać magiczne kamienie.
5: I porozmawiamy o Ani Lewandowskiej.
6: Ale na początek Leo Messi. Messi, który Messi, to? Para Messi. No, najlepszy. Najlepszy.
5: Okej.
4: Freak Fight.
6: Piasz jego koszulkę ostatnio.
5: Faktycznie, i strzelił hat-tricka.
6: Tak.
5: To on.
6: A który to?

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love, podkręcamy tempo, a wczoraj zaczęło się lato.
1: Wiem, że się zaczęło, bo włączyłem swój wiatrak i on nie zostanie wyłączony, dopóki się nie skończy.
0: Ale to możesz zdjąć koszulkę dzięki temu.
1: No to zdjąłem, ale i tak mi było gorąco.
0: A teraz?
1: A teraz mamy klimatyzację.

0: Lionheart, Joel Corey, jak ten koleś wygląda. Polecam wam jego Instagrama. Leo Messi jest okej.
1: Okej, okay. No to bardzo odważna kwestia, ja bym powiedział, że jest najlepszy. Mhm. No i właśnie ze względu na to, że Leo Messi dużo zrobił dla swojego kraju, dla Argentyny i w szczególności dla ich dumy narodowej, postanowili mu postawić teraz pomnik 26 metrów,
0: wow.
1: 70 ton i Leo Messi, który będzie teraz świecił swoją twarzą nad miastem, nie wiem, nad jakimś miastem.
0: To
1: nie nad tym głównym miastem.
0: Naprawdę jestem pod wrażeniem. Go, Leo!
1: Ale mogliby go tak bardziej żółtego zrobić, no nie wiem, jakoś tak.

0: DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Maloradio. Słuchacie Freak Fightu. Ja myślałam, że w internecie przeczytałam już o wszystkim i widziałam już wszystko. Okazuje się, że nie.
1: Jeszcze wiele rzeczy możecie zaskoczyć, ale no faktycznie dzisiaj najmocniej zaskoczyła Justyna Steczkowska.
0: Wokalistka, piękna, super głos, wyznała, że pod każdym z posadzonych drzew, uwaga, zakopała łożysko swojego dziecka i jest to też wyjaśnienie dlaczego. Jesteś gotowy?
1: Wiesz co, tak. Tylko jak jecie obiad, teraz to smacznego. No.
0: Pod każdym z drzew jest łożysko. Każde nasze dziecko ma swoje drzewo, które jest zasadzone na jego łożysku, na jego cześć. Uważam, że to są ich drzewa.
1: To fajnie.
0: Bo nie wiem, czy wiesz, ale Justyna

0: Rihanna S&M, 7 lat przerwy od koncertowania i proszę bardzo, wystąpi podczas Super Bowl.
1: O proszę, czy to będzie wielki powrót królowej?
0: Tak
1: czyżby
0: mówią.
1: Nowa płyta?
0: Tak mówią.
1: O, Iga, to może być dla ciebie fantastyczny okres.
0: Nie mogę się doczekać. Melo Radio, to jest

0: Anima, Lisa, Bad Angel. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli nie macie pieniędzy, to ja mam fenomenalny sposób.
1: Ja już wiem jaki, dlatego robię
0: Ale może wy zrobicie: wow, Iga, jesteś genialna.
1: Na pewno.
0: Sprawdzimy to jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

0: Armin van Buuren będzie na Tomorrowland w Belgii.
1: To będzie magiczny weekend.
0: A wiesz, co jest jeszcze magiczne?
1: No, twój kamień, tak?
0: Mój kamień. Słuchajcie,
1: kamień, dobrze.
0: Wczoraj było mi bardzo przykro, bo wydałam mnóstwo pieniędzy, więc uznałam, że potrzebuję kamienia, który przyciągnie do mnie pieniądze, więc kupiłam pierścień z kamieniem tygrysim. Oko tygrysa. Będę bogata.
1: I ile dałaś za taki kamień?
0: 200 zł.
1: To chyba nie działa.
0: Ale może mi się zwróci, jak wejdę na meloradio.pl.
1: No, szybka kasa tam bez żadnych kamieni.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy.

0: Brytkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Ale ma ten Mikołaj. Kupujemy mieszkanie.
1: Gdzie?
0: Gdzie chcesz.
1: Stać nas?
0: Aha.
2: Wow. No tak, w newsach powiem, że może jest coraz większa dostępność.
3: A już o 15 zagramy.
1: Save My Love, Kygo, Kali, T. Griffin.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 15.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
7: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają

0: Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
8: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Na początek Poznań. Tam na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska doszło do zderzenia autokaru z tramwajem. 4 osoby są ranne. Za średnią pensję kupimy w Polsce większe mieszkanie, bo przez ostatnie 2 lata ceny były raczej stabilne, a pensje wzrosły. Więc można kupić więcej metrów kwadratowych. Rankomat.pl i Jarosław Sadowski.
3: W przypadku par największy wzrost o 33 metry kwadratowe z 70 do 103 metrów kwadratowych nastąpił w Częstochowie.
2: Najgorzej z dostępnością jest w Warszawie. Polska truskawkami stoi. Nasz kraj jest drugim w Unii Europejskiej producentem tych owoców. Wyprzedza nas tylko Hiszpania. W zeszłym roku w Polsce zebrano ponad 150 tysięcy ton truskawek.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i dowodnimy wam, że Anna Lewandowska ma naprawdę skomplikowane życie.
0: No pewnie, przecież nikt tyle nie wycierpiał co ona.
1: A na dobry początek Save My Love.

0: Break Free. Ariana Grande, podobno jej nowa płyta wychodzi 31 lipca. Mm. Byłeś kiedyś Ariano Grandowiczem?
1: Nie.
0: Jak to?
1: No nie, no ja już byłem duży, jak zrobiła karierę.
0: A zapominam cały czas, że ty jesteś stary. No trudno.

0: Florida, Kesha we Freak Fightcie. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jest ta para, na której się często skupiamy.
1: Tak, głównie dlatego, że on świetnie gra w piłkę nożną, a jej to przeszkadza.
0: No, ostatnio Anna Lewandowska rzekomo powiedziała, że często zasypia na dywanie, gdzie popadnie, że jest sama, że bała się, że ze zmęczenia zaśnie przy córce. Nad wanienką takie łzy leciały, tak płakała, że Robert pojechał na zgrupowanie, że będą przez tygodnie same. Damn. Że to on zawsze kąpał Klarę.
1: A jakby płakała, smutno. Jakby na etacie musiała tak jeszcze robić, albo w ogóle będąc samotną matką. Tragedia.

0: Buziaczek. Nie ten przycisk kliknęłam. W ogóle się tym nie przejmujemy, tak? Zdarza się najlepszym.
1: No tak.
0: A ja teraz muszę zmienić klimat. Na trochę taki...
1: Taki...
0: GTA.
1: GTA 6. O mój Boże. GTA 6 nadciąga. Mamy nadzieję przynajmniej, że nie będzie opóźnione.
0: Miało być 26 maja.
1: Tak, docelowo listopad tego roku.
0: Jasne.
1: Ale pytanie, ile nas ta przyjemność będzie kosztować?
0: Moim zdaniem ta przyjemność jest bezcenna, ale z przyjemnością posłucham, jakie przygotowali dla nas zagadki.
1: Znaczy, no oficjalnie jeszcze nic oczywiście nie wiemy, natomiast jeden ze sklepów trochę chyba za szybko uruchomił przedsprzedaż. Tak. I mamy takie ogólne pojęcie, ile Jasne. To może kosztować. Najtańsza wersja, czyli wersja cyfrowa, bez żadnych tam dodatków i wodotrysków, 390 zł.
0: Świetna cena.
1: Najdroższa nawet 865.
0: A myślisz, że to kosztuje tak dużo, bo tam na przykład masz taką reakcję live, że przychodzą fajne panie do ciebie, dlatego to tyle kosztuje?
1: Na pewno tak. Zastanawiam się właśnie, czy takie ceny rzeczywiście będą, no bo z jednej strony, no wiadomo, GTA 6,
0: tak.
1: Czekamy
0: tak.
1: na to już z dekadę albo więcej. Natomiast jeżeli ustawią sobie faktycznie takie ceny, no to no będą musiały jakby...
0: Wiesz,
1: nie, chodzi, że ta cena wyznacza pewną jakość, nie, której się spodziewamy. Więc jeżeli ja bym zapłacił za GTA 6 390 zł, to się spodziewam, że to będzie najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek zagrałem i kiedykolwiek zagram.
0: No to trzymamy kciuki, ja od razu uprzedzam mojego szefa i wszystkich tutaj zgromadzonych, że biorę wolne.
1: No ale ja też biorę wolne wtedy, no to co? Co my wtedy zrobimy?
0: To razem bierzemy wolne, a program zrobi ktoś inny, okej?
1: Okay?
0: No to umówieni.

0: Użel, moving to the sun. Drodzy panowie, najważniejsze jest strzelanie goli w piłce nożnej.
1: To prawda. Coś już tam wiesz.
0: I nie mamy dobrych wiadomości.
1: No, na pewno nie dla fanów Cristiano Ronaldo.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz, One With The Wolves. Podkręcamy tempo w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. A teraz nie mam dobrych wiadomości dla fanów męża... No dobra, dla fanów... Jak on się nazywa? Georgina Rodriguez.
1: Cristiano Ronaldo.
2: Tak, tylko musimy być ostrożni, bo ostatnio Paweł Paczul, taki dziennikarz sportowy, napisał na X-ie właśnie, że z Ronaldo Portugalia gra w dziesiątkę i strasznie go tam zniszczyli w komentarzach, fani.
0: Dobrze.
2: Ronaldo.
0: To ja się nie znam na piłce, a przeczytałam, że w swoich ostatnich 10 meczach na Mistrzostwach Europy i Świata nie strzelił ani jednej bramki.
2: To prawda, no i to jest trochę taki case... Wiesz, że no fajnie by było, jakby coś tam pograł, ale chyba już należy odwiesić buty na kołek, przynajmniej reprezentacyjne.
0: On jest zajęty strzelaniem gdzieś indziej.
2: Być może.

0: Fire, fire w Meloradiu. Ja nie wiem, ci Norwegowie to naprawdę mają...
1: Spust.
0: No, spust.
2: Lubią się bawić i o tych Norwegach powiem w newsach.
3: A już o 16 zagramy
1: All the Time.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. Cztery noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Polecam.

0: słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Nowy tydzień w Kielcach, odpalamy z rozmachem. Czekają na Was m.in. smoki w kieleckim Heriosie, ale zaczynamy od Domu Środowisk Twórczych w Pałacyku Zielińskiego, bo tam spotkamy dzisiaj kolejne z grami RPG. Gry wyobraźni, w których możecie wcielić się w odważnych wojowników, sprytnych łotrzyków czy tajemniczych magów i wspólnie z innymi stworzyć niepowtarzalną opowieść. Z kolei dzisiaj wieczorem w kieleckim Heliosie na wielkim ekranie zobaczycie premierę pierwszego odcinka trzeciego sezonu Rodu Smoka, a tuż przed nią przypomnijcie sobie finał drugiego sezonu. A w ten piątek klubo Kawiarnia Quest szykuje dla Was imprezę, jakich w Kielcach jeszcze nie było. Do podziemi zawita międzynarodowa ekipa Universe Hi-Fi Sound System. Będą przyjaciele z Polski i Gambii, którzy podkręcą temperaturę na maksa.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Wkrótce ma ruszyć ogólnopolska infolinia dla ofiar przestępstw. Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie tego numeru przez 2 lata. Będzie funkcjonował jako bezpłatna ogólnopolska i anonimowa linia wsparcia. Za przesyłkę spoza Unii trzeba będzie zapłacić cło i to już od 1 lipca. Dotyczyć to będzie paczek o wartości 150 euro. To ma ograniczyć liczbę przesyłek z Chin, mówi minister finansów Adam Domański.
5: Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona.
4: 3 euro będzie naliczane dla każdego towaru w przesyłce spoza Unii. No i jeszcze o norweskich kibicach piłkarskich. W trakcie ich niedzielnego rejsu trzeba było dowieść piwo, bo wypili cały zapas. W Nowym Jorku Norwegia zagra na mundialu z Senegalem.
2: Liczą, że będzie im się jakoś łatwiej grać?
3: To nie oni grają.
2: A. Pokaż swoje zdjęcia w galerii, w telefonie, powiemy Wam, kim jesteście.
3: O, no nie wiem, czy chcesz to oglądać.
2: Nie, chcę. No pokaż.
3: Nie.
2: To ja też...
3: Też nie.
2: No nie.

0: No to pokaż, co masz w tej galerii.
1: No kotki.
0: Kotki?
1: W piwnicy.
0: Podobno ludzie robią więcej zdjęć swoim właśnie pieskom, kotkom niż swoim partnerom.
1: No, czy to mnie dziwi? Chyba nie. No bo komu potem te zdjęcia pokazujesz?
0: Partnerowi.
1: No właśnie, tak zdjęcie na przykład twojego Michała. Ja wiem, jak on wygląda, nie muszę go oglądać więcej razy na zdjęciach. Natomiast kotka zawsze chętnie obejrzę.
0: Czyli to o to chodzi.
1: No
0: ale w ogóle,
1: tak.
0: Wiesz co, ja mam 3 zdjęcia mojego Michała w galerii.
1: No bo nie pokażesz, nie powie, o, jaki słodki człowiek.
0: Ale na kotka.
1: No pewnie.
0: Pokażę ci kotka, patrz, poczekajcie. Robimy live reaction. Uwaga.
1: O.
0: No właśnie. A na Michała to byłoby, no, człowiek.
1: No znam go, no tak.
0: No ale mojego kota, a bo go nie znasz.
1: Ale nawet jakbym go znał, to bym chętnie oglądał.
0: O.

0: Halo Radio. Ja nie mam prawa jazdy, nie jestem kierowcą, chociaż przymierzam się do tego.
1: To wiem, wszyscy już czekamy, tylko
0: Warszawa, szykuj się.
1: Zamknąć się w mieszkaniach i nie wychodzić na ulicę.
0: Bardzo śmieszne. Ja jestem taką półblondynką, pragnę zauważyć, więc nie będzie tak źle.
1: No dobrze, to zobaczymy. A jak już trochę pojeździsz, no to nabierzesz trochę wprawy i przede wszystkim pewności siebie, bo ciekawe badanie zostało przeprowadzone o polskich kierowcach i...
0: Tak?
1: 75% ankietowanych kierowców uważa, że jeździ bezpieczniej niż inni.
0: Czyli każdy myśli, że ja jeżdżę najlepiej.
1: Tak. No tak. Znaczy w moim przypadku to jest akurat prawda. Jak wsiadam za kierownicę, to każdy jest głupi, tylko nie ja. Haha.
0: Słyszałam to na własne uszy.
1: No bo zamulają, zamiast jechać na zielonym, to stoją jak te osły. Co oni tam robią?
0: I Mikołaj tylko, no jak jedziesz?

0: Absolutnie fantastyczne. Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta w Meloradiu. My z Mikołajem jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami.
1: Bardzo mi smutno, że już się skończył poprzedni sezon, ale spokojnie, będzie kolejny. Już wiemy, że Helena Englert weźmie udział, a teraz poznaliśmy drugą uczestniczkę.
0: Znacie Every Night?
1: No pewnie, Mandaryna. Będzie tańczyć.
0: I mi się wydaje, że ona w ogóle zatańczy właśnie do tej piosenki swój pierwszy taniec.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to będzie taki dla niej renesans teraz. Mm-hmm. Że wchodzi w taką swoją erę renaissance girl.
0: Wow! Nawet wow! Nowe w ogóle jakieś takie
1: No wiem,
0: pojęcie.
1: Coś tam widziałem w internecie.
0: Wow.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
14: Po reklamie.

0: Love is the only thing. Grupa ludzi będzie mogła usłyszeć ten kawałek na żywo na Tomorrowland w Belgii, bo Melo Radio was tam zabiera i robimy to z czystą, ale to czystą przyjemnością.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: Ja mam ciary, bo to jest nasz ostatni wielki finał wysyłania słuchaczy na Tomorrowland.
3: Ostatni raz zatańczymy przed samym Tomorrowlandem, a do tańca zaprosimy teraz Paulinę. Dzwonimy do niej, ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon, a później zobaczymy.
4: Tak, słucham.
0: Siemka Paula, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: Cześć.
0: Paula. Czy twój chłopak gdzieś cię przeleciał ostatnio? Samolotem?
4: Prawie, ale się spóźniliśmy.
0: No właśnie, bo Sebastian, twój chłopak jest prawie już pilotem, zgadza się?
4: Tak, to prawda.
3: Mhm. A w waszym zgłoszeniu Tomorrowlandowym widzieliśmy właśnie, że wybieracie się w podróż samolotem, tylko biletów wam zabrakło na Tomorrowland, czyli tych najważniejszych.
4: Tak, bardzo byśmy chcieli, od 3 lat próbujemy je zdobyć i załapać się w losowaniu. W końcu stwierdziliśmy, że chyba łatwiej je będzie wygrać niż kupić. Są salony i odlotowy pomysł.
0: Bardzo odlotowy pomysł. To może zróbmy tak, że zadzwonimy do twojego chłopaka, do Sebastiana. My się wyciszymy, Paula, i ty się do niego odezwiesz i zadasz mu takie przewrotne pytanie. Gdzie byś mnie przeleciał? Czy mogłabyś się o to go zapytać?
4: Jasne.
0: Super. To dzwonimy do niego, my się już wyciszamy. Oby odebrał.
5: Mhm. Halo?
4: Halo? Cześć Sebastian, to Paula. Mam do ciebie pytanie. Gdzie byś mnie przeleciał?
5: No, oczywiście.
4: Ale gdzie?
5: No, jak to gdzie? No, na Tomorrowland, no.
0: Ale wybrnął! Sebastian, Iga, Mikołaj, Melo Radio, miło nam.
3: Siemano.
5: Siemano, witajcie, cześć.
0: Wybrnąłeś, chłopie, wiesz? Bo ja już myślałam, że skręcą twoje kosmate myśli gdzieś.
5: Och.
3: No, ale udzieliłeś jedynej poprawnej odpowiedzi, ponieważ...
0: O, Paulina, nie, Sebastian, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
5: O, jak super, cudownie.
4: Super, dzięki, tak się cieszymy.
5: No marzenia spełniacie, kochani.
0: Wow, wow.
3: Aż tam jakiś remix wszedł i do tego zabieramy was razem z ekipą Melo, naszym busem prosto do Boom w Belgii.
5: O, ale no,
4: super,
5: rewelacja.
4: Dzięki, nie możemy się doczekać.
0: I jeszcze wam damy Tomorrow Paki, czyli plecak, bluza, skiety. Wszystko to dla was.
3: I dorzucamy też zestaw kosmetyków.
5: No to ekstra. Będziemy doskonale przygotowani. Strasznie dziękuję.
4: Na pewno wszystko się przyda.
2: Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Better Times, Robin Schulz. Tak podkręcamy tempo we Freak Fightie. Zbliża się 17 i Mikołaj tak bardzo chciał, żeby było jakieś delikatne ochłodzenie, że przyszła Ula i ma dobre wieści.
1: Będzie chłodniej?
2: Będzie deszczowo.
1: To i też dobrze.
3: A już o 17 zagramy.
1: Talk to you. Another. Wiesz, że to jest obecny numer 1 30 Meloradia?
0: A wiem, bo śledzę.
1: To dobrze.
0: A u nas jest bardzo słonecznie i ten numer zagramy punktualnie o 17.
3: Autopromocja. Wieczorami. Idę w Melo. I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: dostaniesz od nas. M to Melo Radio. Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica e Farmaceutica SPA.
16: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Radio Kielce. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczek. No to lecimy z polecajkami na ten tydzień. W kieleckim Heliosie możecie obejrzeć dzisiaj horror Bez wyjścia. Obejrzana już ponad 100 milionów razy w sieci seria Grozy. Wjechała na wielki ekran. Zobaczycie historię o przejściu w piwnicy salonu meblowego, który prowadzi prosto do nieskończonego żółtego labiryntu pustych korytarzy. Módlcie się, żeby tam nie trafić. A w czwartek klub Aplauz zmieni się w strefę totalnego resetu. Wraca open mic, podczas którego 8 komików z całej Polski przetestuje swoje najświeższe żarty. Wy oczywiście będziecie surowym jury. I mam też dla was zapowiedź na końcówkę wakacji. 14 sierpnia Kielecki Amfiteatr Kadzielnia przejmie festiwal od nowa. Jednego dnia na scenie zobaczycie Corteza, Igo, Zalię, Ralfa Kamińskiego oraz Kasię Sienkiewicz.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Strona ukraińska wycofała się z ustalonej daty spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, informuje prezydencki minister Marcin Przydacz. W piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Burze w pogodzie. IMGW wydało alerty m.in. dla województwa małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Może wiać też silny wiatr. A w Poznaniu trwa festiwal Malta, a w nim perełki teatralne, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agata Kołacz.
5: 24-godzinny maraton teatralny z Magdaleną Cielecką w roli głównej. Ona i setka mężczyzn, z którymi spotka się w tej samej, ale za każdym razem innej scenie rozstania.
4: Festiwal potrwa do niedzieli.
3: Słuchacie Freak Fightu, mamy 18 i jak codziennie o tej porze będziecie nam potrzebni.
2: Będziemy mieli do was pytania, ale dzisiaj będzie ono wyjątkowo ważne.
3: Masz rację. WhatsApp Meloradia się przyda. Gdzie go znajdziemy, panie redaktorze?
2: Wchodzimy sobie na meloradio.pl, najlepiej na telefonie. Tam na samym dole, jak zjedziecie, to będziecie mieli odnośnik do naszego WhatsAppa.
3: I głosówki przyjmiemy, i tekstówki, ale na jaki temat? To o tym za chwilę, teraz talk to you.

0: gorąco.
1: No strasznie. Co teraz?
0: Mam jeden patent, ale on wymaga posiadania wiatraka.
1: Mhm.
0: Zamrażasz butelki z wodą.
1: Tak.
0: Nie, w zamrażarce, a potem je tak wieszasz z tyłu tego wiatraka, dajesz na maksa, jest taka klima dla biedy.
1: Fajne, jak nie masz pieniędzy, to jak znalazł.
0: Tak akurat... w domu robię, bo akurat nie mam pieniędzy.
1: Dla mnie idealne. Kochani, jakie są sposoby na upały? Dajcie znać WhatsApp Meloradia. Nagrywajcie nam głosówki. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A ja uważam, że najlepiej to się rozebrać.
0: To jest twoja odpowiedź na każde pytanie.
1: Jak ty mnie znasz.

0: Stan, Gips w Meloradiu. Sprawdzamy wasze sposoby na upały.
1: Tak, ale zaczniemy najpierw od porady konsumenckiej dla ciebie. Ktoś napisał, rozebrać się to było dobre, ale pamiętaj, Iga, nie bądź Shonem.
0: Uła, mocne słowa. Dobrze, będę pamiętać, aby nie być Shonem. A co to jest?
1: Nie mogę powiedzieć.
0: A ja nie wiem.
1: To ja ci powiem później.
0: Ale mamy też wiadomość od Janusza, który proponuje, żeby się położyć na ziemi, bo im niżej, tym chłodniej.
1: No jest to jakiś patent, to prawda.
0: Jest też cesarzowa internetu.
2: Jak wychodzimy, to zawsze przed wyjściem na takie słońce smarujemy sobie rękę kremem z filtrem i pić dużo wody.
0: Wiadomo.
1: Ale dalej mi jest po tym gorąco, więc tak nie wiem, czy zadziałało.
0: No, dlatego czekamy na wasze sposoby.
1: Sposoby na upał. Szukamy ich, poszukujemy. WhatsApp Meloradia, tam możecie zdradzać swoje sposoby na upały. Najłatwiej trafić na naszego WhatsAppa przez odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchaj, Liwka, Enklawa chce więcej. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu i tak sprawdzamy sposoby na upałę. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki.
1: Chcemy więcej.
0: Dobrze, panie redaktorze, to jest taka głosówka przewrotna od słuchacza.
2: Sposobu na upału nie mam, dlatego że kocham lato i twierdzę, że lepiej się dwa razy spocić niż raz marznąć klimat.
1: Okej. Ja za chwilę wyjdę i może sprawdzę, jak jest dobry sposób na upały.
0: Tak po prostu wyjdziesz?
1: No.
0: Okej, to szukaj tego sposobu.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
3: MediaMarkt.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Best Don Diablo w Molo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mikołaj postanowił poszukać sposobu na ochłodę na zewnątrz, więc wyszedł z pracy, tak po prostu.
1: Siemanko.
0: No siema.
1: Wiesz co, powiem ci, że twój sposób na rozbieranie się chyba się nie przyjął wśród ludzi. Nikt nie chodzi rozebrany po ulicy.
0: Aha.
1: Okazuje się, że najlepszym sposobem na upały jest klimatyzacja.
0: Wow, jesteś genialny, naprawdę. To ja też idę. I włączę klimat.

0: tańcz, tańcz, tańcz.
1: Jezu, jak pięknie.
0: Tańcz, tańcz,
1: Mikołajowi tańcz. Jest tak smutno, że...
0: Gdzie on jest?
1: No on się załamał, że ty idziesz na urlop.
0: A, i stwierdził, że dlatego pojedzie i się nawet nie pożegna.
1: Tak.
0: To się nazywa miły kolega z pracy. Nie bądźcie jak Mikołaj.
1: Przykro mu się
0: jak
1: zrobiło.
0: Jak tego słuchasz, to nie pozdrawiam.
1: Ale ja jestem tutaj
0: i
1: dla ciebie.
0: Pozdrawiam.
1: A bardzo pięknie, dziękuję. Co przygotowałeś na swój ostatni
0: ojej.
1: Dzień?
0: Przed urlopem.
1: Przed urlopem.
0: No szef tego słucha, więc wiesz, nie mów
1: przed
0: takich...
1: Przed urlopem.
0: Będzie dużo fajnych rzeczy, będzie między innymi szybka kasa, prawda?
1: Prawda.
0: No, prawda.
2: A już o 18:00 zagramy...
0: Don't want your love, Ilenium, Ellie Goulding, no oni też będą.
1: Ja chciałam być, wiesz, taka zabawna, że twój ostatni dzień, tak jak ty na swoim Instagramie.
0: A, no tak. Szczyt humoru, pewnie.
1: Szczyt humoru.
0: A ty, Iga, będziesz?
1: Kiedy? No, w sensie, ogólnie będę, no,
0: a,
1: ale
0: no to
1: poczekaj,
0: daj jeszcze buzi.
1: Mua, mua, mua.
0: No właśnie, bo ja jutro muszę dolecieć.

0: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
4: Ruszają śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. To tam pracował lekarz milioner. Dotyczą możliwości oszustwa i niegospodarności. Śledczy chcą przesłuchać m.in. władze stolicy, mówi prokurator Piotr Skiba.
5: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie.
4: Śledczy chcą też sprawdzić, czy lekarz, który kierował SOR-em, miał do tego wystarczające kwalifikacje. Benzyna jutro będzie droższa. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 5,98, ale diesel tańszy 6,11. No i na koniec najlepsze kinowe otwarcie tego roku to piąta część Toy Story. W weekend premiery zarobiła ponad $300 milionów na całym świecie.
3: Mogliby się podzielić, nie?
4: Tak,
3: ja bym z chęcią przyjął. Ja szczególnie, też. Że jest przed pierwszym.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: idę w Melo.
1: Czasem taka mała zmiana robi wielką różnicę, więc ja wam teraz zademonstruję przykład. Poniedziałek. To brzmi strasznie. Poniedziałek 18 brzmi już zdecydowanie lepiej, bo to krok bliżej do piątku. No i razem go postawmy, odczarujmy ten wieczór i zróbmy go najlepszym w Polsce. Postaram się, żeby tak było. Tu Pychu, siemano, Ilenium i Eli Guldin na początek. To Don't Want Your Love.
0: Melo Radio. Idę w Melo. Two ships in the night.

Bad Angel. To Anima i Liza w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo. 10 minut po 18 na zegarach. No humory mam nadzieję w ten poniedziałek wam dopisują, no a za moment jeszcze bardziej mam nadzieję właśnie, że wam je poprawię, no bo mam melomerczy do rozdania. W zabawie o czym myśli Pychu? Jeśli zgadniecie, co mi po głowie chodzi, no to coś z naszego melomerczu dostaniecie, a dziś myślę o jedzeniu. No i to jest jedzenie, które jest najlepsze, kiedy jest słodziutkie, no i kiedy jest lato. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. 321 321 777, ten numer telefonu za moment wam się przyda.

0: Rytmy poniedziałkowej nocy, Rhythm of the Night w Melo. Fiddle Grown, 19 minut po 18 na zgarach, a ja mam do was naprawdę bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, do zgarnięcia merch od Melo Radia. Patrzę na moją wydawczynię i może tak będzie mi kiwała głową. Torba, okej. Dobra, brelok do kluczy, okej. I może pomadka. No i cudownie. No i wszystko już wiemy. Taki zestaw jest do zgarnięcia. W zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy próbujecie zgadnąć o czym. No i daję wam podpowiedzi. No i dziś myślę o jedzonku. O jedzonku, które jest najlepsze wtedy, kiedy jest słodkie i wtedy, kiedy jest lato. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Tutaj dzwonicie zazwyczaj totalnie za free do mnie, prosto do studia. I możecie pytać albo zgadywać. Zależy, jacy jesteście pewni siebie. No to odbieram pierwszy telefon. Siemane, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Tomek.
0: No cześć, Tomek. No to pytasz, czy od razu strzelasz?
2: Pytam, czy to jest owoc polski?
0: Słuchaj, z tym jest akurat bardzo śmieszna sprawa, bo no. Czytam, że jest... Poczekaj, zacytuję ci w tym momencie dokładnie. Botanicznie jest to owoc, ale w rolnictwie i klasyfikacji warzywnej uznaje się go również za warzywo.
2: No pięknie.
0: No to musisz strzelić.
2: Pomidor.
0: A i niestety nie o to chodzi. Pomidor ci też odpowiadam, ale to nie jest niestety to. Dzięki wielkie za zabawę, no to odbieram dalej. Halo, siemanko, jak masz na imię? O, tutaj nikt nie ma na imię, bo ktoś odrzucił. Nie bójcie się, ja naprawdę nie gryzę. Siemano, jak masz na imię?
3: Siema, siema, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz, no to o czym myśli Pychu?
3: Może arbuz. Ha.
0: No pewnie, że tak. Czy ty też jak byłeś mały i jadłeś arbuza, to się bałeś, że ci z pestki wyrośnie drzewo w brzuchu?
3: Oczywiście, że tak.
0: To nas łączy, stary. Torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw merch od Melo Radio w tym momencie leci do ciebie.
3: Dzięki wielkie, pozdrawiamka.
0: I smacznego arbuza w to lato.
1: O czym myśli Pychu?

0: Self-Aware to Lumix i mocno podkręcona wersja tego numeru. Tego też tiktokowego virala. Jedna też z nowości na naszej playce. 29 minut po 18, a Julka Wieniawa szaleje. Słuchajcie, wybrała się na Ibizę ze swoim przyjacielem, no i jak donoszą portale plotkarskie, zrobiła sobie z nim matching tatu. Taką dwójkę ludzi trzymających się za rączki. No słodko. No i to w sumie taka bardzo praktyczna pamiątka z wakacji. Przynajmniej nigdy się nie zgubi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebe i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. O reklamie.

Kultowy klasyk, ale zawsze wchodzi niesamowicie dobrze. Jest to Kaśmir i Was i to Secrets w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19. No i też tak świetnie będziemy bawić się w tym roku w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Jeśli chcecie tam być, to uważnie słuchajcie Melo Radia, no bo co jakiś czas mamy dla Was wejściówki. Tych jest jeszcze sporo, więc obiecuję, że na pewno jeszcze będą szanse na to, żeby je zgarnąć. No, a warto tam się przejechać do Kołobrzegu, no bo ta impreza to prawdziwy sztos. No bo wystarczy spojrzeć chociażby na nazwiska, które tam się pojawią. Od Cigali, przez Sonego Fodere, Wally'ego Lopeza, Billy Gillis, Urzela czy Jamesa Hype'a. Oni wszyscy będą w Kołobrzegu. Będzie też grupa Meduza, która ma dla nas zupełną nowość na antenie Mela. To Silence. Mela.

0: ci oddać.
1: Kochasz? Pyta Sobel.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz.
1: No oczywiście, że cały czas kochamy ten numer, ale kochamy też kawałki, które pojawią się po 19.
2: A już o 19 zagramy
1: Just Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek na antenie Melo pojawi się punktualnie o 19, a zagram go przed wszystkimi, kiedy inni będą jeszcze gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Idę w melo. Na zegarach już punktualnie 19. Mam nadzieję, że wy już dawno po pracy. No i jedyne, co macie z nią związanego, to to, że właśnie wybiła 19 i możecie z niej wyjść. A ja wam postaram się pograć w drodze do domu jak najlepiej potrafię. W końcu taki zaczynający się zachodzik słońca. Oto idealny moment, żeby zagrać bardzo fajnie. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To na początek, później Ella Henderson i Rudimental. Będzie też Dubdox i How Does It Feel. Ja też będę. Tu Pychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w melo.
3: Nicki

Abdox w Melo. How does it feel? 9 minut po 19 słuchacie Meloradia, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A to Lambery.

0: Calvin Harris, ten gość wie, jak nas rozgrzać. To Summer w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 19.18 na zegarach. Czas zająć się kasą.
1: Szybka kasa.
0: No to właśnie w tym momencie wybrałem numer, no i dzwonimy do Ani, która zgłosiła się na meloradio.pl, no i czekamy 5 sygnałów. Natasz, Ania odbierze. 2 już za nami. Ania, to jest ta chwila, to jest ten moment, żebyś teraz wzięła telefon, bo to on dzwoni. On chce, żebyś go odebrała. No i się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, cześć. No cześć. Ja go odebrałam, bo mi wszystko boli.
0: No właśnie, dlaczego ty potrzebujesz 200 od Melo, powiedz.
2: Jak nie wiadomo na co, to na masaż. Ostatnio wróciłam do biegania i...
0: Ulala!
2: Trochę się przeciążyłam, że tak powiem. Formy jeszcze nie mam. Jedynie formy, którą przypominam, to obecnie babki piaskowej, drożdżowej.
0: Czyli lato nadeszło, ale forma nie.
2: Forma jeszcze nie.
0: Ania, ale... wszystko jest do nadrobienia. Spokojnie, lato jest długie.
2: Dzięki, mam nadzieję, że się uda. Krok po kroku. Dosłownie.
0: Ależ oczywiście. No i krok po kroku też byś chciała pójść do salonu masażu, tak?
2: Tak.
0: A jakiś taki specjalny masaż, czy taki basicowy po prostu?
2: Nie basic, tylko taki bardziej mocny jednak w sumie.
0: Taki, żeby poczuć.
2: Tak, żeby na drugi dzień jeszcze bardziej bolało.
0: Dobry masaż boli dwa razy i bardzo dobrze. Ania, dostajesz właśnie 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, dzięki śliczne i pozdrawiam, ale też, i was też pozdrawiam, i my też.
0: I wszystkich gorąco pozdrawiamy, a co, żeby nikt nie był pominięty, no mam nadzieję, że będziesz teraz biegła do bankomatu po szybką kasę tak szybko jak do studia masażu.
1: Szybka kasa od Meloradio.

0: Mikolas i Trips. To Hard to be Humble w Melo. Nowość od spółki naszych dwóch Mikołajów na antenie Melo. 28 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No i słuchajcie, nie ma co wyjeżdżać za granicę. No bo u nas pięknie, ciepło, letnio, bardzo gorąco, no a w Stanach gorzej. No właśnie czytam, że dzisiejszy mecz mundialowy Francja-Irak, który ma się odbyć o 23 naszego czasu, jest zagrożony, no bo przewidują mocne burze, wiatry, no i w ogóle tak nie fajnie ma być. Te wszystkie tam zjawiska atmosferyczne mają się pojawić nieciekawe. No za to Lionel Messi przed chwilą w meczu z Austrią spudłował karnego. Więc coś mi się wydaje, że w szatni to będzie grzmiał szybciej niż burza.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18:20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

to Colors i Cynical w Melo. No i oczywiście sample z Safri Duo, to Cynical. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 20. A wy pamiętajcie, że cały czas możecie na wasze ulubione numery głosować na meloradio.pl, no bo tam czeka na was 30 Meloradia. W zeszły piątek robiliśmy i kręciliśmy ją na barce. Zresztą pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczkę, która była w piątek na barce, a potem w niedzielę spotkaliśmy się razem w restauracji. Było bardzo fajnie, więc gorąco zapraszam. Widzicie, takie historie może napisać los. Wbijajcie też na barkę Meloradia, którą będziemy organizować, a kiedy to wam jeszcze powiedzą tutaj wszystko. W każdym razie na meloradio.pl wbijajcie głosować na 30 Melo, waszą listę hitów, no bo tam na wasze głosy czeka między innymi ten kawałek. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion. To DNA, More Than a Game, tegoroczny hymn mundialu.

0: Który wystąpi w tym roku na Tomorrowland. My też tam będziemy, nasi słuchacze też tam będą. Możecie zobaczyć to między innymi na Instagramie Meloradia. Tam są zwycięskie filmiki, zwycięskie zdjęcia. No i właśnie ta cała nasza ekipa wybierze się z nami już w przyszłym miesiącu do Belgii. No ja się jaram maksymalnie, wiem, że wy też. No i wiem, że też jaracie się na to, że 20 zaraz. No bo w poniedziałek to zawsze dobra informacja. Czym później, tym lepiej.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Ich Dive Into The Ocean otworzy 20:00, to się stanie już za moment.

0: Reklama. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
4: No i 20 minęła, to jest Melo Radio, on to zrobił. Lionel Messi strzelił gola w meczu z Austrią, no i został właśnie najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. No naprawdę wielkie ukłony, to wydarzenie na pewno na długo przejdzie do historii, tak jak numer od Rihanny, którego zagramy za moment. Będzie jej kultowe Don't Stop the Music, padnie też Urzel, będzie Ale Farben. Zaczynamy od Aloka i jego Dive into the Ocean.
0: Melo Radio, idę w Melo.
4: Tu Pychu, siemano.

0: Adi tal Kevmela. To Ale Farben. A także René Miller. A kto lubi polskie morze?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No bo właśnie nad polskie morze chcemy was wysłać na Sunrise Festival, imprezę, bez której, no umówmy się, prawdziwi festiwalowicze no nie mogą zaliczyć lata do udanych. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem, no i wiem, że chcecie do naszej Melo ekipy dołączyć. Właśnie teraz trzymam w dłoniach podwójne zaproszenie na 31 dzień lipca, piątek, wtedy wystąpią m.in. Scooter, Urzel, Sigala, Sony Fodera, jest kilka też innych mocnych nazwisk. Line-up naprawdę gorący i bogaty. Jeśli chcecie się tam pojawić, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i w głosówce do mnie krzyknijcie: jadę na Sunrise Festival! Taki najlepszy okrzyk, najbardziej kreatywny. Dosłownie wszystkie chwyty są dozwolone. Nagrodzę podwójną wlotką. Odnośnik do WhatsAppa naszego Meloradia znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Axwell i Ingroza, których usłyszycie na tegorocznym Sunrise Festival, to More Than You Know w Melo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No właśnie, a propos tej imprezy, na której mam nadzieję będziecie bawić się razem z nami, no to mam podwójną wlotkę na 31 dzień lipca. Piątek, piąteczek, piątunio, wakacyjny, które możecie spędzić tam razem z nami w Kołobrzegu z Melo Radiem. No i poprosiłem, żebyście wysyłali głosówki na WhatsAppa, w których krzykniecie: jadę na Sunrise Festival! No i Maciek zrobił to tak, że po prostu moje serduszko zostało ukute.
2: Niech usłyszy cała Polska! Jadę na Sunrise Festival z Melo Radiem!
0: Au! Dokładnie! Niech cała Polska to usłyszy. Maciek, właśnie w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na Sunrise Festival z Melo Radiem. Będziesz tam razem z nami 31 dnia lipca. Jeżeli wy jeszcze macie ochotę, żeby tam też się pojawić, no to słuchajcie uważnie Melo Radia, bo będzie jeszcze dużo takich okazji, między innymi w piątek po 21 w Sunrise on Air.

0: Walk With Me, Felix Jenischaus w Melo. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21, a każda pora, nawet taka wieczorna, jest dobra, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do zgarnięcia, tak naprawdę na co tylko chcecie, ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Meloradio.pl, tam wbijacie, no i zgłaszacie się po takie 200, rozdajemy je praktycznie codziennie, więc jeżeli tylko chcecie po nie sięgnąć, to zapraszamy na naszą stronę, tak zrobiła Roxana, no i posłuchajcie, na co ona wyda swoją szybką kasę.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku-Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Meloradio.pl, tam czekamy na wasze pomysły, jeżeli chcecie szybką kasę, a kto by nie chciał takich 200 do portfela, żeby wleciały, to wbijajcie tam, zgłoszenia totalnie za free. Czyli zawsze możecie wyjść tylko na plus o 200 zł. Griffin i Julia Church, Spin Me Slowly. Ich zupełna nowość już teraz na playliście Meloradio.

0: Będzie dobrze. Oki i Sobel, ile lat w Melo, tak gramy jeszcze przed 21, no a po niej, no to ja będę chciał usłyszeć wasze piękne głosiska. Dajcie mi o tym znać, gdzie wy teraz o tej porze słuchacie Melo? Gdzie spędzacie czas w poniedziałkowy wieczór? Czy może musicie siedzieć w pracy? Czy może gdzieś, nie wiem, kujecie na sesję? A może robicie coś zupełnie innego? Dajcie mi o tym znać. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. W zamian za wasze głosówki będę miał coś z Melo merchu. No i po 21 też na pewno świetnie pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Milky i David Guetta, będzie ich Just The Way You Are. To co umówieni, mogę na was liczyć. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo, przyjmę każdą głosówę. No i po 21 mam nadzieję, że dużo ich posłucham.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Idę! Idę w Melo!
8: 21 już punktualnie na zegarach, ale wam fajnie w tej godzinie pogram. Będzie Eli Oaks i jego Breaking Dishes, Cyril i Stumbling też na pewno się pojawi, a zaczynają Milki David Guetta z numerem Just The Way You Are. No i mam nadzieję, że też usłyszę wasze piękne głosy. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo. Dajcie mi znać, co wy teraz robicie, gdzie słuchacie Melo Radia, co fajnego wam przyniósł poniedziałek, dlaczego on jest fajny. Czekam na wasze głosówki, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
8: Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

aż się cieplej zrobiło. To Piki Beki Hi. To Sorry Papi. Bardzo dobry numer. 14 minut po 21 na zgarach. Wysłuchacie Meloradia, no i cały czas dajecie mi znać, gdzie wy spędzacie ten wieczór. No i między innymi Milena napisała, że ona to właśnie strzyże jedną ze swoich ulubionych klientek, Marysię. No i bardzo dziewczyny pozdrawiają, słuchają sobie Melo w tle. Bardzo mi miło. Z kolei Eryk napisał, że on właśnie wraca do domu. Eryk, mam nadzieję, że twoja droga do domu nie jest taka jak u Fausta i Gipsa, bo oni to mają daleką drogę do domu. Czyli właśnie DDDD, Faust i Gips, to już teraz.

0: Robin Schulz i Dennis Lloyd to Young Right Now w Melo. Tak podkręcam tempo, 21:30 punktualnie na zegarach, a o tej porze w lipcu, no to będzie się działo w lipcowe weekendy, no bo będzie się kręciło naprawdę dobre Melo na Tomorrowland w Belgii. Braliśmy was przez ostatnie tygodnie do naszego Melo Partybusa, no i między innymi do niego pakują się Patrycja i Kasia, które jadą razem z nami na Tomorrowland.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj cekiny! Szykuj brokaty!
0: Oj, cekiny, brokaty pójdą na pewno w ruch.

No chyba śmiało ten numer możemy nazwać hitem wiosny. Zakaria, Andy Dust i Harris w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut. Tyle zostało nam do 22. A gdzie w tej porze słuchacie Melo? No widzę, że do domu wracacie z pracy. Tak jak między innymi Michalina, która wysłała mi zdjęcie z czerwonego światła, więc spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Na czerwonym się nie jeździ, pamiętajcie. Na zielonym. No ale jak jeździć, to tylko do hitów Melo Radio oczywiście. Mam teraz taki kawałek, którego ja ostatnio bardzo często słucham właśnie w trasie samochodem, no i siada on świetnie. No szczególnie patrząc na to, jaką mamy porę roku i że lato się zaczęło. Fire, Shimza, już teraz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.

Enrique Iglesias i Sean Paul to Bailando w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 22. No i tak się składa, że to był mój ostatni program w Melo. Przed urlopem, na którego właśnie w tym momencie uciekam i będę miał Bailando, ale zostawiam was w najlepszych możliwych rękach. Już jutro po godzinie 18 będzie z wami Konrad Traczyk, a moje Bailando potrwa tak mniej więcej do połowy lipca. Wtedy słyszymy się następny raz, ale ja wam życzę oczywiście pięknego początku lata i początku wakacji. Trzeba się cieszyć.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
0: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: O reklamie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd do kolegów, jesteśmy więcej niż właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Ka-

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: M to muzyka.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Muzyka to nie tylko rozrywka, muzyka to nie tylko relaks albo okazja do zabawy i tańca. Muzyka oprócz łagodzenia obyczajów może też uzdrawiać. I postaramy się tego dowieść z moim dzisiejszym gościem. W studiu jest ze mną pani dr Sylwia Makomaska z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to dobra, na początek. Czy muzykoterapia jest dla każdego?
2: Myślę, że tak. Jeśli sięgniemy do definicji muzykoterapii, to tak naprawdę muzykoterapia polega na takim profesjonalnym zastosowaniu muzyki w różnego typu sytuacjach o charakterze terapeutycznym. Ale terapia kojarzy nam się zazwyczaj z chorobą, prawda? Że mamy jakiś problem. Natomiast w definicji muzykoterapii mówimy o tym, że celem takim nadrzędnym jest przede wszystkim poprawa jakości życia. Czyli mówimy tutaj o tak zwanym dobrostanie każdego z nas i dla pana ten dobrostan będzie zupełnie inny, czyli ta sytuacja, w której pan się czuje dobrze w danym momencie, a dla mnie będzie to zupełnie coś innego. Mhm. Więc moglibyśmy powiedzieć, że dla każdego muzykoterapia jest, tak, ale każdy z nas potrzebuje czegoś innego do tego, aby
1: wymiarze.
2: ten cel osiągnąć.
1: No dobrze, powiedziała pani, że do poprawy takiego naszego dobrostanu, ale czy muzykoterapię można wykorzystywać właśnie do leczenia na przykład depresji czy jakichś innych zaburzeń?
2: Oczywiście wiele badań udowadnia, jak ogromną rolę odgrywa muzyka w procesie leczenia różnego typu przykłady pokazują, że ten wachlarz możliwości jest bardzo różny. Muzykoterapię wykorzystuje się na przykład w leczeniu, w radzeniu sobie z przewlekłym bólem. Muzykoterapię również wykorzystuje się w leczeniu depresji, aczkolwiek to też jest temat bardzo ciekawy, ponieważ okazuje się, że osoby, które zmagają się z depresją, bardzo często wybierają muzykę, która pogłębia ten stan.
1: No właśnie, bo to jest czasami tak, że włączymy sobie jakąś piosenkę, a tak, żeby poprawić sobie nastrój, a tutaj łzy ciekną ciurkiem.
2: No właśnie, więc znowu tutaj odwołam się do badań, które były prowadzone w Australii. Był to ogromny projekt polegający na tym, aby uświadomić osoby zmagające się z depresją, że słuchają muzyki, która pogłębia ten powiedzmy stan, z którego dana osoba chce się wydostać. Także ja myślę, że tutaj kluczem w tych naszych codziennych wyborach jest uświadomienie sobie, że muzyka wpływa na nas w różnoraki sposób i że nie powinniśmy traktować muzyki tylko w kategoriach takiego tła, które sobie po prostu coś leci i my tak naprawdę czasami nie zdajemy sobie sprawy, że jest zależność właśnie między słuchaną muzyką, a tym, jak czujemy się w danym momencie.
1: Co takiego dzieje się z ludzkim ciałem podczas słuchania muzyki? Bo to jest nieprawdopodobne, prawda? Mówimy o tym, że muzyka może leczyć, mamy muzykoterapię, no więc to musi jakoś działać na nas wewnętrznie.
2: Tak, ja myślę, że muzyka działa na człowieka w sposób wielowymiarowy i ten łańcuch reakcji jest bardzo zróżnicowany. Powiedziałabym, że zaczyna się on na poziomie fizjologicznym, a kończy się na tym, w jaki sposób my się zachowujemy. Czyli muzyka działa zarówno na nasze ciało, ale również na to, jak się czujemy, na tak zwane reakcje afektywne może wywołać, czyli działa na nasze emocje, działa również na sferę kognitywną, czyli na to, w jaki sposób przetwarzamy informacje, ale również działa na nasze zachowania, wywołuje reakcje behawioralne. Więc musimy pamiętać o tym, że bardzo często właśnie tym źródłem wszelkich reakcji jest ta reakcja na poziomie fizjologicznym. I tutaj wiele mechanizmów, wiele badań potwierdza, że istnieje ścisła zależność między reakcjami naszego ciała a reakcjami wyższego rzędu. Mówi się nawet o tym, że wszelkie reakcje kognitywne są właśnie warunkowane, są zapośredniczone przez reakcje fizjologiczne.
1: To jest niesamowite, bo tutaj zawsze mam takie porównanie, słucham jakiejś muzyki i ktoś mówi, ale ciarki mi chodzą po ciele, prawda? To jest taki bardzo namacalny dowód na to, jak muzyka wpływa na człowieka. Wrócę jeszcze na chwilę do tej muzykoterapii, bo wydaje mi się, że czasami, i też do tego, co pani przed chwilą powiedziała, że czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że sami, na przykład w swoim zaciszu domowym, korzystamy z muzykoterapii, prawda?
2: Tak moglibyśmy powiedzieć, że każdy z nas jest takim lekarzem we własnym domu i w sytuacji, kiedy mamy wybór, jakiej muzyki mamy słuchać, no to właśnie, jeśli słuchacze podają, że jednym z argumentów jest to, że muzyka polepsza ich nastrój, no to tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z taką mikromuzykoterapią, aczkolwiek musimy pamiętać, że muzykoterapia jest działaniem o charakterze profesjonalnym, żebyśmy tutaj nie zgubili tej granicy. Właśnie. Że są to różnego typu działania. Jest to dziedzina, która obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę i właśnie ten aspekt profesjonalny jest tutaj bardzo ważny, że nie jest to takie kompletnie przypadkowe, tylko rzeczywiście muzykoterapeuta stara się działać w sposób zaplanowany, wyznacza sobie cele krótko, długoterminowe i jakby mierzy również tą efektywność muzykoterapii, co jest bardzo trudne. Więc tutaj należy pamiętać, że muzyka działa na nas owszem, ale pewnym nadużyciem chyba byłoby nazwanie to, że to jest właśnie muzykoterapia, bo jednak tutaj ten element profesjonalny odgrywa bardzo ważną rolę.
1: No dobrze, muszę zapytać o to, jak wygląda taka potencjalna sesja z wykorzystaniem muzykoterapii, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy zachodzi w głowę, no co, kładę się i słucham muzyki?
2: No właśnie, wszystko zależy od tego, jaka technika będzie wykorzystana podczas sesji muzykoterapeutycznej, ponieważ jest wiele różnorodnych technik, różnie to wszystko może się odbywać. Ten przykład, który pan podał, to jest taki przykład, który najbardziej nam się tak niejako stereotypowo kojarzy z muzykoterapią i to jest przykład tak zwanej muzykoterapii receptywnej, kiedy to słuchacz na przykład relaksuje się przy dźwiękach danej muzyki, ale na przykład słuchana muzyka może stać właśnie ta relaksacja, może być tylko pewnym wstępem do rozmowy psychoterapeutycznej.
1: Czyli to nie tylko słuchanie, ale też rozmowa
2: na
1: temat.
2: Tak? Mhm. Ponieważ muzykoterapia może być elementem terapii, czyli muzyka sama w sobie jest terapią, ale również może być elementem terapii takiej całościowej, więc tutaj wszystko zależy od tego, jaka technika jest wykorzystana i jaki ma być cel muzykoterapii. Ale również bardzo ciekawym efekty przynosi tak zwana muzykoterapia aktywna, kiedy to pacjenci otrzymują na przykład instrumenty, bardzo proste instrumenty perkusyjne i na przykład poprzez te instrumenty mają wyrazić stan, w którym w danym momencie się znajdują.
1: Może być niesamowite, prawda?
2: Może być niesamowite, ponieważ zwłaszcza w przypadku muzykoterapii grupowej, ponieważ okazuje się, że rzeczywiście muzyka jest rodzajem takiego uniwersalnego języka i możemy bardzo szybko odczytać, jak czuje się w danym momencie dana osoba. I myślę, że właśnie w sytuacji, kiedy występują problemy z taką komunikacją werbalną, okazuje się, że ta cecha muzyki jest szczególnie ważna. Na przykład w pracy z osobami autystycznymi okazuje się, że właśnie muzyka, kiedy nie ma właśnie tej komunikacji werbalnej, okazuje się, że muzyka staje się takim elementem ułatwiającym komunikację z otoczeniem i w ogóle pozwalającym na tą komunikację.
1: Ja bardzo często słyszę, że na przykład w przedszkolu panie wykorzystują elementy muzykoterapii. Jak to wpływa na takiego bardzo młodego człowieka?
2: No ja myślę, że bardzo dobrze, że właśnie muzyka coraz częściej zyskuje właściwe miejsce w tej tak zwanej edukacji ogólnej. Jakby tu można by długo mówić na ten temat, jak to się stało, że muzyki praktycznie nie ma w szkołach, tak? No, to jest właściwie temat na tak, inną rozmowę. Tak. Niemniej jednak tutaj poruszył pan bardzo czułe struny dla muzykologa, bo myślę, że bardzo dobrze, że coraz więcej mamy profesjonalistów, którzy są w stanie właśnie elementy muzykoterapii wprowadzać do takiej codziennej pracy z dzieciakami. Ja myślę, że tutaj bardzo różne metody są stosowane, zarówno ta muzykoterapia receptywna, nazwijmy to, czyli właśnie ta praca nad ze słuchanym utworem. Jakby tutaj można oczywiście przemycać bardzo wiele różnych rzeczy, uczyć rozpoznawania różnego typu emocji wyrażanych w muzyce, ale czyli uczyć rozumienia muzyki tak naprawdę, a nie właśnie tylko takiego pasywnego odbioru, ale również myślę, że danie dziecku instrumentarium bardzo ważną rolę odgrywa i tutaj może się okazać w przypadku takiego szkraba trzyletniego, że właściwie wszystko, co go otacza, może być takim instrumentem, może być takim ciekawym instrumentem muzycznym.
1: Na co nie wpadłby dorosły
2: właśnie,
1: człowiek, prawda?
2: To, że głos jest bardzo ciekawym instrumentem muzycznym, też bardzo często o tym zapominamy, a właśnie muzykoterapia odkrywa również te takie proste elementy, wydawałoby się.
1: Zahaczyliśmy o tę edukację i bardzo dobrze, bo to jest niesamowicie ciekawy temat, zwłaszcza jeżeli ma się muzykologa w studiu. Ja pamiętam ze swojej edukacji szkolnej, że zajęcia z muzyki polegały na tym, że musieliśmy się z tygodnia na tydzień uczyć piosenek i je śpiewać. Czy to jest wszystko, co oferuje nam muzyka i tak powinna wyglądać edukacja muzyczna?
2: No myślę, że nie. I tutaj przede wszystkim mamy ogromny problem, jeśli chodzi o edukację w Polsce, że tak naprawdę muzyka została zdeprecjonowana i de facto nie ma, pomijając tutaj nieliczne wyjątki, takiej dobrej edukacji muzycznej. I to wiąże się niestety już z tym, że brakuje nauczycieli, którzy by rzeczywiście z taką ogromną pasją, z wiedzą również, byli w stanie przekazać wiedzę muzyczną, ale również nie tylko jakby realizować program, który przecież nie jest doskonały, nie tylko trzymać się ściśle podręcznika,
1: ale zarazić
2: przede wszystkim, prawda? Sprawić, że młody człowiek, dziecko będzie w stanie zarazić się muzyką, bo musimy pamiętać o tym, że na przykład preferencje muzyczne kształtują się przede wszystkim do 13, 14
1: I potem
2: wieku,
1: już pozamiatane.
2: Tak. No może nie pozamiatane, no niemniej jednak czym skorupka za młodu nasiąknie, prawda? Także tutaj odgrywa to bardzo ważną rolę. I to, że na przykład muzyki takiej z prawdziwego zdarzenia nie ma w klasach 1-3 szkoły podstawowej, no to jest właściwie dramat, moglibyśmy powiedzieć.
1: No to jest ten okres, w którym najbardziej ta skorupka.
2: Oczywiście. I pamiętajmy o tym, że nie ma takiego oddzielnego przedmiotu jak muzyka w klasach 1-3, tylko jest to przedmiot, który jest włączony w tak zwaną edukację tą ogólną, prawda? I w późniejszych latach muzyka jest wydzielona, no niemniej jednak nie do końca ja tutaj jako matka dwóch synów, oni są akurat w szóstej i w ósmej klasie, więc jakby doskonale
1: ma pani rozeznanie, jak
2: problem.
1: To wygląda. To jak powinno to wyglądać?
2: Ja myślę, że tutaj kluczem do wszystkiego jest nauczyciel, który będzie w stanie rozbudzić ciekawość u danego ucznia, który będzie profesjonalistą, który będzie potrafił grać na instrumencie, który nie będzie w sposób taki schematyczny, przywiązany właśnie do tego programu nauczania, do realizacji tej tak zwanej podstawy programowej. Tutaj może taki bunt się we mnie odczuwam, bo rzeczywiście jest to dramat chyba naszych czasów, ponieważ to powoduje, że jeśli nastolatkowie nie mają świadomości istnienia różnych gatunków muzycznych, nie mają świadomości w ogóle tego, jak różnorodna jest muzyka, jak ciekawe zjawiska kryją się właśnie w tej warstwie muzycznej, no to później niestety problem mamy taki, że właściwie mamy takie niewyedukowane pod względem muzycznym społeczeństwo, które nie gra na instrumentach muzycznych, nie muzykuje, tak również w sposób nieprofesjonalny, prawda, bo nie wymagamy tutaj profesjonalizacji, ale chodzi o taką w ogóle podejście do muzyki.
1: Otwartość
2: chyba, oczywiście.
1: Ja mam wrażenie, że też nie zaszczepia się w młodych ludziach takiego spojrzenia. Nie mówię, że trzeba kochać muzykę klasyczną, ale myślę, że to jest dosyć duże dziedzictwo posiadamy w tej kwestii i fajnie by było przynajmniej od czasu do czasu, prawda, zagłębić się w te meandry muzyki klasycznej.
2: Ja myślę, że, bo tutaj oczywiście tak bardzo pesymistycznie wybrzmiewa ta moja wypowiedź, niemniej jednak w ostatnich latach zauważam ogromną zmianę, pomimo wszystko, dzięki tutaj różnego typu instytucjom, które rzeczywiście bardzo często są to organizacje pozarządowe, które wzięły sobie do serca to, że w muzykę warto inwestować, prawda? Są to zazwyczaj osoby związane ze światem muzycznym i one organizują różnego typu projekty, również dla szkrabów, dla również starszych dzieciaków, po to, aby zarazić ich muzyką. I tutaj wiele takich fundacji mogłabym wymienić, chociażby Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, czy na przykład działania, które podejmuje Narodowy Instytut imienia Fryderyka Chopina. Bardzo się cieszę, że właśnie absolwenci muzykologii, moi studenci znaleźli tam pracę i mogą jakby realizować swoje pasje i mogą edukować w sposób profesjonalny. Nie tylko chodzi tutaj o propagowanie twórczości Fryderyka Chopina, ale rzeczywiście te działania są zakrojone na szeroką skalę i bardzo, bardzo to ciekawie wygląda.
1: Czyli poza szkołą zdecydowanie możemy coś znaleźć, ale jeszcze na chwilę przy tej szkole zostańmy, bo wydaje mi się, pamiętam też ze swoich czasów szkolnych, że pojawiała się taka myśl, no dobrze, mamy matematykę, mamy język polski, mamy, nie wiem, przyrodę, mnóstwo przedmiotów i jeszcze tam muzyka.
2: No właśnie.
1: No i w młodym człowieku rodzi się coś takiego, po co ja mam te 45 minut siedzieć, a w rodzicu na przykład, no dobrze, no mógłbyś się skupić w tym czasie na języku angielskim, a nie na muzyce.
2: No to
1: jest, co to daje?
2: No właśnie, to jest ogromny problem. Ja myślę, że tu jest kwestia rzeczywiście dobrego nauczyciela, bo jeśli nauczyciel byłby w stanie tak poprowadzić lekcję, że nie ma czasu na nudę, po prostu, tylko rzeczywiście młody człowiek jest wciągnięty w ten świat jakby bez tutaj... że bez minusów, można by powiedzieć, tej całej sytuacji, no to byśmy tutaj mieli ogromną korzyść. To też jest taki problem, o którym wspominał swego czasu John Sloboda, jeden z takich najważniejszych brytyjskich psychologów muzyki. Zwracał on uwagę na to, jak funkcjonują lekcje muzyki versus lekcje na przykład plastyki, że rzeczywiście na lekcjach plastyki próbuje się tworzyć i to jest taki punkt wyjścia, że my zaczynamy rysować, nie tylko odwzorowujemy, prawda, ale zaczynamy coś tworzyć. Natomiast z lekcjami muzyki jest zasadniczy problem, że ta nasza przygoda z muzyką zazwyczaj zaczyna się od rysowania, nie wiem, gamy C-dur, prawda? Od uczenia się zapisu nutowego.
1: Czyli trochę nudny.
2: Trochę nudno, prawda? I tutaj wydaje mi się, że tu jest też poniekąd problem, prawda? Że zaczynamy od czegoś, co jest żmudne, co wymaga właśnie takiej koncentracji, co jest oczywiście potrzebne. Niemniej jednak właśnie, gdybyśmy zupełnie jakby zaczęli od innej strony, zaczęli bawić się muzyką, tworzyć, nie wiem, na przykład kwestia tego, jak można stworzyć jakieś fajne instrumenty z niczego, to rzeczywiście wydaje mi się, mogłoby zupełnie inaczej zadziałać. A może właśnie należałoby też zadać pytanie, a jakiej ty muzyki słuchasz? Na przykład taka rozmowa z nastolatkiem, prawda?
1: Co, no właśnie, bo to jest bardzo pomijane, bo mamy, gdzieś tam pojawia się ta klasyka, poznajemy instrumenty, gamę i tak dalej, ale nie mówimy o tej muzyce, która otacza młodego człowieka, a umówmy się, w wieku, nie wiem, 10-11 lat, no mało które dziecko słucha klasyki, o której się mówi na lekcjach, prawda?
2: No niestety, to jest też taka rozbieżność między programem nauczania, a tym życiem codziennym, nazwijmy to. I oczywiście bardzo dobrze, że ta klasyka jest w programie nauczania.
1: Zgadzam się z tym 100%.
2: Wydaje mi się, że tutaj nie ulega wątpliwości, że to jest jakby dobry punkt wyjścia. No niemniej jednak warto zwrócić uwagę na to, na tą tak zwaną muzykę, która nas otacza, prawda, na wyjaśnienie pewnych mechanizmów, na zastanowienie się na przykład nad tym, dlaczego słuchasz danej muzyki. Właśnie ja myślę, że tutaj te preferencje muzyczne danej osoby, upodobania muzyczne, to też jest bardzo ciekawy punkt wyjścia do dyskusji chociażby.
1: No właśnie, a co o nas mówią poszczególne gatunki muzyczne, których słuchamy?
2: No właśnie, chcielibyśmy mieć receptę na wszystko, prawda? Pokaż mi, jakiej muzyki słuchasz, a powiem ci, kim jesteś, tak? No niestety to tak nie działa i w wielu badaniach próbowano znaleźć korelację, jaka występuje na przykład między preferencjami muzycznymi a typem osobowości, ale to też tak nie do końca okazuje się, że działa to w praktyce. Więc ja bym tutaj była daleka od takiego szufladkowania. I ja myślę też, że to pokolenie dzisiejszych nastolatków jest zupełnie inne od pokolenia nastolatków kilkadziesiąt lat temu, ponieważ dostępność do muzyki jest ogromna w tym momencie i to myślenie o danej osobie w kategoriach jednego tylko gatunku muzycznego jest bardzo mylące, ponieważ współczesny odbiorca charakteryzuje się tak zwanym omnivoryzmem. Jest to taki termin, który coraz częściej funkcjonuje na gruncie muzycznym, a on jakby został zaczerpnięty z naszych gustów kulinarnych.
1: O proszę.
2: Właśnie, bo tutaj...
1: Muzyka łączy się z...
2: Tak, ale tutaj okazuje się, że ten omnivoryzm charakteryzuje się taką wszystkożernością, moglibyśmy powiedzieć, i ta wszystkożerność również funkcjonuje na gruncie muzycznym bardzo często, że dana osoba ma problem, żeby wskazać w pytaniu takim otwartym, jaką muzykę preferujesz, no to się nagle okazuje, że jest i to, i to, i to, i tak naprawdę nie jest to takie przyporządkowanie tylko i wyłącznie gatunkowe, ale ten gatunek tutaj odgrywa taką mniejszą rolę, po prostu.
1: Niesamowite. Faktycznie, też gdyby mnie zapytać teraz, jakiego gatunku muzyki słucham najczęściej, albo który lubię najbardziej, to bardzo ciężko jest to wskazać, bo przynajmniej 2-3 takie są. Ale czasami zdarza się tak, że muzyka wytwarza pewne społeczności. Mam tu na myśli społeczność, która słucha hip-hopu i rapu. Społeczność rockową, którą też możemy czasami na ulicy na pierwszy rzut oka rozróżnić. O, ta osoba z pewnością słucha rocka, bo ma taką kurtkę, bo ma, nie wiem, irokeza na głowie. Czyli muzyka jednak wpływa trochę na to, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, jak się ubieramy.
2: Oczywiście, tutaj mówimy o kwestii subkultur chociażby i tego, w jaki sposób muzyka może być tym elementem spajającym daną subkulturę i myślę, że oczywiście tak jest, prawda? Jeśli ktoś jest wierny jednemu gatunkowi muzycznemu, no to możemy tutaj go w pewien sposób zaszufladkować i nie mamy z tym większego problemu, więc taka funkcja muzyki oczywiście również jest. I to nie ulega wątpliwości.
1: To ja jeszcze zostanę przy młodych ludziach. Czy takiemu nastolatkowi powinniśmy zabraniać słuchania jakiegoś gatunku muzyki? Na przykład nie powinniśmy mówić, nie możesz słuchać hip-hopu, bo tam są na przykład przekleństwa albo coś takiego.
2: No właśnie, tutaj dotykamy kwestii bardzo takiej problematycznej warstwa słowna, która nierozerwalnie wiąże się z muzyką, no oczywiście ma bardzo ważną rolę i ja rzeczywiście tutaj nie chciałabym deprecjonować jakiegoś gatunku muzycznego, no niemniej jednak ten tekst, jeśli jest naszprycowany wulgaryzmami, no to ja prawdopodobnie też powiedziałabym swojemu synowi, weź nie słuchaj, bo to jest po prostu nieodpowiednie, tak? No pytanie, co on by z tym zrobił, prawda?
1: No właśnie, no, to już inna kwestia.
2: Zasadzie, tak, na zasadzie przeciwności mogłoby to wywołać odwrotną reakcję. Natomiast ta warstwa słowna wydaje się takim czymś oczywistym, natomiast z tego, co pamiętam, badania między innymi na temat chociażby takiej tak zwanej muzyki problematycznej prowadził Adrian North i David Hargraves, właściwie Adrian North głównie, to jest brytyjski psycholog muzyki. Natomiast ja w tym momencie nie pamiętam dokładnie jakby tych korelacji, więc nie chciałabym tutaj wprowadzać Państwa w jakąś taką zaułek, w którym nie czuję się zbyt dobrze. Natomiast ja z tego, co wiem, ta kwestia jest badana na gruncie psychologii muzyki. I okazuje się, że bardzo często nawet był tam badany wątek tego, w jaki sposób muzyka może wpływać na poziom samobójstw. Więc tutaj ja myślę, że rodzic powinien również wiedzieć, jaka muzyka jest na przykład w słuchawkach dziecka. Jakby nie chodzi tutaj o takie kontrolowanie non-stop, ale żeby po prostu rozmawiać
1: na ten temat. Jakie są zainteresowania muzyczne,
2: prawda? Dokładnie, jakie są zainteresowania muzyczne i rzeczywiście, żeby mieć świadomość, ponieważ właśnie, może okazać się, że muzyka, którą słucha dana osoba, w zupełnie niepotrzebny sposób pogłębia jakiś stan, który na przykład może prowadzić do depresji. Prawda? Tutaj ta granica jest bardzo często taka cienka. Więc ja zachęcam do tego, aby rodzic rzeczywiście miał świadomość tego, jaka muzyka pojawia się na playlistach jego pociechy.
1: Z drugiej strony, tak sobie patrzę na przykładzie mojego bratanka, który nigdy nie lubił piosenek dla dzieci. Wie pani, o czym mówię.
2: Tak,
1: to są takie pioseneczki, idzie misio, coś tam, bardzo proste melodie. Nigdy nie chciał tego słuchać. Teraz ma 7 lat i nadal nie chce tego słuchać. On wolą słuchać muzyki takiej, jaka leci w radiu, albo jakiej słucha jego mama. Czy powinniśmy na siłę wciskać tym maluchom te pioseneczki dla dzieci?
2: Ja myślę, że nic na siłę. Każdy z nas jest inny. Nawet ten kilkuletni szkrab, kilkuletnie dziecko może mieć zupełnie, mimo tego, że te preferencje muzyczne się kształtują, no to jednak zupełnie inaczej może odbierać, reagować na dany typ muzyki. Więc oczywiście tutaj, jeśli zauważymy, że coś nie pasuje danej osobie, no to chyba nic na siłę, takie mam wrażenie. Taka jest moja opinia. Natomiast badania pokazują, że wraz z wiekiem powinniśmy preferować coraz bardziej złożoną muzykę, złożoną z naszego subiektywnego punktu widzenia. Więc może dla pana bratanka właśnie ta muzyka przeznaczona dla dzieci jest po prostu zbyt prosta. I on po prostu ma właśnie przesunięty ten optymalny poziom złożoności.
1: Mając panią w studiu, nie mogę nie zapytać o efekt Mozarta. Jak to z tym jest w końcu? Bo mitów i faktów i wszystkiego jest w sieci bardzo dużo. Pani zdaniem, jest coś takiego jak efekt Mozarta?
2: No właśnie, kiedy zainteresowałam się tym tematem, to oczywiście mnie jako naukowca zawsze interesuje to, co było punktem wyjścia. Badania, które napędziły cały ten mit właściwie dotyczący efektu Mozarta, były to badania przeprowadzone w latach 90. Okazało się, że one tak naprawdę zostały przeprowadzone na bardzo małej grupie studentów. Właściwie też nie podając żadnych kryteriów, ustalono, że pierwsza część koncertu fortepianowego Mozarta, właściwie na dwa fortepiany, wywołuje właśnie to pobudzenie, które przekłada się na rozwiązywanie zadań dotyczących percepcji, składających się na poziom inteligencji. Czyli pojawił się taki mit dotyczący tego, że muzyka wpływa na poziom inteligencji. Właściwie ten efekt Mozarta został oparty na bardzo takim prostym badaniu.
1: No ale coś w tym jest, że ta chęć jakby doświadczenia tego efektu Mozarta, no ciągnie za sobą tak naprawdę tłumy.
2: No właśnie, no bo my byśmy chcieli mieć bardzo proste recepty na różne rzeczy, w różnych sytuacjach.
1: Słucham Mozarta, jestem inteligentny.
2: No a jeśli rodzic usłyszy taką nowinę, no to właściwie czego chcieć więcej,
1: prawda? Jeszcze w ciąży, prawda?
2: Oczywiście, każdy z nas chce mieć bardzo inteligentny dzieci. I rzeczywiście tutaj wiąże się to z taką

0: Bardzo trudno jest też w warunkach laboratoryjnych odwzorować to, co dzieje się w sytuacjach dnia codziennego. Także to też jest taki zawsze takie zastrzeżenie, że ta psychologia eksperymentalna to nie do końca jest odzwierciedla to, w jaki sposób muzyka funkcjonuje na nas w życiu codziennym. No niemniej jednak tutaj jest to oczywiście argument mówiący o tym, że słuchać muzyki warto, ale ja myślę, że jeszcze lepiej jest grać na instrumencie.
1: O proszę.
0: No właśnie, bo tutaj mamy już niezbite dowody świadczące o tym, że w przypadku gry na instrumencie aktywizują się bardzo różne obszary mózgu, odpowiedzialne za różne rzeczy i tak naprawdę ten mózg, muzyka przypomina właśnie takie właściwie wręcz fajerwerki się rozgrywają w naszym umyśle, ponieważ różne obszary mózgu są odpowiedzialne, różne ścieżki połączeń są aktywizowane, więc rzeczywiście gra na instrumencie odgrywa bardzo ważną rolę.
1: To na zakończenie. Wiem, że z pewnością nie lubi pani tego pytania, ale mam muzykologa, więc muszę zapytać, jakiej muzyki pani słucha na co dzień?
0: No to bardzo trudne pytanie, więc
1: wiem, to już ustaliliśmy.
0: Jestem takim typowym przykładem osoby, która nie jest w stanie odpowiedzieć jednym gatunkiem muzycznym.
1: Może być kilka.
0: Tak. Natomiast niewątpliwie muzyka klasyczna to jest coś, co pokochałam. Natomiast bardzo lubię również przebywać w ciszy.
1: I
0: myślę, że to jest coś, co ostatnio coraz częściej zaczyna dominować w moim życiu. Właśnie w sytuacjach, kiedy odpoczywam i kiedy staram się właśnie odpocząć od spraw zawodowych przede wszystkim, czy od spraw właśnie takich codziennych.
1: I to może być bardzo dobra recepta dla tych, którzy czasami muszą się wyciszyć, by na przykład się pouczyć przed ważnym egzaminem albo przed sesją. Bardzo dziękuję. Dr Sylwia Makomaska z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego była dzisiaj moim gościem. Serdecznie dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Jestem chodzącą zmianą, powiedziała mi pewnego razu moja dzisiejsza rozmówczyni. Pomyślałem świetnie, bo ja od zmian w życiu uciekam za każdym razem. I co z tego wyszło? Bardzo proszę. Kolejne spotkanie w studiu Meloradia. Martyna Guba, ekspert metody Points of View, certyfikowany trener Freeze, tutor kariery, trener biznesu i rozwoju osobistego, mentor i specjalista do spraw szkoleń. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Bardzo miło mi, że przyszła Pani po raz kolejny do naszego studia. Dzisiaj będziemy rozmawiali właśnie o zmianach, ale na początku myślę, że fajnie by było zdefiniować i powiedzieć sobie, czym tak naprawdę zmiana jest.
3: Zmiana jest stałym elementem naszego życia. Jest to coś, czego możemy być pewni, że nastąpi, i jest procesem. Procesem, który w konsekwencji daje nam ogromną wolność i taką sprawczość i takie poczucie, że jesteśmy reżyserem własnego życia. Dla mnie osobiście jest potężnym narzędziem do rozwoju.
1: Czyli rozumiem, że zmiana jest ważna w naszym życiu.
3: Jest bardzo ważna.
1: No dobrze, ale skąd się bierze taki strach przed zmianami w ludziach?
3: On jest ściśle związany z tym, że często nie wiemy, czego chcemy. Zmiana wiąże się z konfrontowaniem z własną potrzebą. Jeżeli wiemy, czego potrzebujemy, jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze dążenia, łatwiej sprecyzować nasz cel. A czym bardziej cel jest precyzyjny, tym zmiana jest bardziej skuteczna. Więc boimy się tego, czego nie znamy, a nie poznamy, dopóki sobie tego nie zwizualizujemy. Więc mój sposób, jak rozpocząć proces zmian, skonkretyzować tego, czego potrzebuję. Fakt, ciężko jest czasami na swoich szkoleniach czy warsztatach, kiedy precyzujemy cel, ustalamy jakby te marzenia, pragnienia, spotykam się z tym, że ciężko to ustalić, więc zawsze odwołuję do emocji, które też są kapitalnym kierunkowskazem naszych potrzeb.
1: Ja sobie myślę, że dotarcie do tego, co chcielibyśmy zmienić w swoim życiu, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest wprowadzenie ich w życie. No bo odpowiedź na pytanie, dobrze, potrzebuję zmienić pracę. no to jest okej, doszedłem do tego, ale jak się do tego zabrać, kiedy w środku jest cały czas lęk i niepokój?
3: Przede wszystkim trzeba się przyjrzeć, czego się boimy. Skonfrontować się z tym lękiem. Często się mówi, że strach ma duże oczy, że małe rzeczy dają duży cień, więc zatrzymać się i sprawdzić tak naprawdę, co się za tym kryje, czego się boję, czego mi brakuje, poszukać osób, które mają

0: podobne doświadczenia i zatrzymać się, żeby można było jakby ułożyć strategię i plan działania.
1: Potrzeba dużej odwagi, prawda?
0: Odwaga dla mnie to jest instrukcja obchodzenia się z lękiem. Znowu prowadzi to do tego, żeby się zatrzymać i zadać sobie pytanie, czego się boję? Zwizualizować to sobie i zobaczyć, że to jest tylko duże wyłącznie wyobrażenie. Tym lękiem czasami są nasze przekonania, nasze myśli, nasze ograniczenia, które sami sobie wkładamy do głowy, nie będąc świadomi, jak bardzo utrudniają nam życie.
1: Powiedzieliśmy sobie takie dosyć ogólne prawdy na temat odwagi. Wiem, że jest pani coachem, mentorem, trenerem, specjalistą do spraw szkoleń. Tego jest bardzo dużo, ale posługuje się pani bardzo konkretnymi narzędziami do tego, by pomagać innym wprowadzać zmiany w ich życiu. Jedną z takich metod jest metoda Points of View. Dla mnie to czarna magia. Czym jest Points of View?
0: To odpowiem przewrotnie, że to jest magia. To jest potężne narzędzie komunikacyjne, znane na całym świecie, które w Polsce od 5 lat istnieje dzięki wspaniałej kobiecie Julii Słaby, która wprowadziła Points of View do Polski. Jest to narzędzie, które otwiera serca i pomaga w komunikacji z innymi. Mhm. Uczy empatii, pomaga zauważyć nowe punkty widzenia, czyli zobaczyć nowe możliwości, które też pozwalają dokonać odważnej zmiany w życiu.
1: No właśnie. No dobrze, a na czym konkretnie polega praca z tą metodą?
0: Więc sama metoda polega na pracy z obrazem i z metaforą. To są 3 narzędzia. Mamy The Coaching Game, mamy The Punctum i Faces. Są to narzędzia, które są fotografią. Fotografią, która opowiada o życiu. Niektóre z tych fotografii wiążą się bardzo ściśle ze słowem, ale cała jego magia polega na tym, że to słowo niekoniecznie rezonuje z tym obrazem. Co powoduje w nas, w osobie, która pracuje z tą metodą, wywołuje emocje i powoduje, że zastanawiamy się i wchodzimy głębiej w naszą podświadomość, pobudzamy naszą kreatywność i przywołujemy różnego rodzaju skojarzenia, które otwierają naszą perspektywę.
1: Niesamowite, bo to brzmi bardzo, przepraszam, ale banalnie, prawda? Takie połączenie obrazu ze słowem, a wywołuje w nas szereg emocji, które pozwalają nam dokonać zmiany.
0: Tak, ale Points of View są to niezwykłe karty, niezwykłe obrazy i niezwykła precyzja. Tam jest...
1: Czyli to są konkretnie dobrane rzeczy, prawda? To nie możemy bazować na czymkolwiek.
0: Mhm. Tak, często słyszę, że można kupić podobne narzędzie, że na rynku jest tak wiele kart, natomiast magią Points of View jest to, że to słowo jest bardzo precyzyjnie dobierane do obrazu i ono wywołuje tą emocję. Ono wywołuje odpowiednie skojarzenie, dzięki czemu my możemy poszerzyć nasz punkt widzenia i poszukać nowych rozwiązań. To jest cała filozofia ukryta w tej metodzie, która powoduje, że przechodząc krok po kroku, są 4 kroki w tej metodzie, możemy dokonać odważnej zmiany i przede wszystkim zaktywizować naszą odwagę i dokonać, jakby zrobić ten pierwszy krok.
1: Kto najczęściej korzysta z takiej metody Points of View?
0: Więc twórcy wyszli z założenia, że chcieliby, żeby ta metoda była dostępna w każdym domu. Więc tak naprawdę można z niej korzystać wszędzie.
1: Czyli dla każdego.
0: Tak, każdy. Natomiast w Polsce obserwuję, że sięgają bardzo chętnie psychologowie, inni trenerzy, coachowie, którzy szukają różnych metod i narzędzi do pracy z osobami, ale też zauważam, że sięga również biznes, ponieważ jest to fantastyczne narzędzie komunikacyjne, które uczy fajnej, świadomej komunikacji opartej na empatii.
1: Mhm. Coraz mniej chyba tej empatii w komunikacji w życiu codziennym jest, prawda?
0: Tak, ale to wynika z tego, że pozwalamy sobie oceniać innych. Mhm. I ta ocena wywołuje w nas lęk i właśnie nie pozwala nam zrobić tego kroku, natomiast Points of View jest tak skonstruowane, że mamy taką bezpieczną przestrzeń, że mówimy o sobie, ale tak naprawdę przez pryzmat zdjęcia. Zachowując sobie taką furtkę.
1: Wygodniejsze, prawda?
0: Bardzo wygodna. I to powoduje, że mamy większą odwagę wypowiedzenia tego, co myślimy, co czujemy, zachowując taką bezpieczną płaszczyznę, że ja mówię tylko o fotografii.
1: No po prostu, prawda?
0: Tak. Natomiast te fotografie są opowieścią o naszym życiu. To są karty, to są tematy z naszego życia, które tak fantastycznie dobrane powodują, że nagle znajdujemy różne definicje słów, które dotykamy codziennie, a okazuje się, że możemy na nie spojrzeć zupełnie z innego punktu widzenia, poszukać różnych możliwości, a jeżeli jest dużo możliwości, to nasza zmiana jest bardziej odważna, jesteśmy gotowi do niej. Proces zmiany rozpoczyna się wtedy, kiedy czujemy gotowość, żeby zrobić ten pierwszy krok. I Points of View jest świetnym narzędziem, które nam pozwala dokonać takiej zmiany.
1: Muszę dopytać o to, jak to wygląda konkretnie. Powiedziała pani o takich 4 etapach w Points of View. Na czym one polegają? Bo wyobrażam sobie, że to nie jest po prostu spojrzenie na obrazy, obrazek do tego słowo i już mam zmianę. To musi być jakiś etap.
0: Jest to metoda. Metoda oparta o wartości. Metoda, która mówi o tym, że żeby w ogóle zacząć jakąkolwiek pracę ze sobą, przyglądać się sobie, potrzebujemy się zatrzymać. Większość osób nie potrafi dokonać zmiany, ponieważ żyjemy w pędzie, nie konfrontuje się ze sobą, ze swoimi potrzebami, z tym, co jest dla nich ważne. Więc Państwowie przede wszystkim nas zatrzymuje. Jest to pauza, która pomaga na skonfrontowanie się z tym, co czuję, co myślę, jakie pojawiają się w nas emocje. Kolejnym krokiem jest praca z obrazem i ze słowem, dzięki której poszerzamy naszą perspektywę, szukając różnych skojarzeń, sięgamy do naszych doświadczeń. Jesteśmy przygotowani, ponieważ podczas pauzy skonfrontowaliśmy się z tym, w tym zatrzymaniu ze sobą, z naszą intuicją. Następnym procesem jest skupienie. Skupienie, które daje nam taką płaszczyznę w wybraniu tego, o co nam chodzi, czyli zdecydowaniu się, dokonaniu wyboru. A kiedy to jest możliwe, układamy całą strategię działania, czyli dokonujemy tak naprawdę jakby działania, ubieramy to wszystko, co było dla nas ważne, w konkretny plan. Bardzo dbamy o to w tej metodzie, żeby osoba, która pracuje, żeby wyszła z taką wyobrażeniem, jak będzie wyglądała kolejny krok, który zrobi jutro w ciągu 24 godzin, który zrobi w przeciągu tygodnia, w przeciągu miesiąca. I to też powoduje, że jakby widzimy to, wyobrażamy sobie, że to jest możliwe.
1: Bardzo realne.
0: Dokładnie. I zaczynamy od małych kroków. Że są to działania, które nas przybliżają i jeżeli mamy w sobie taką umiejętność zatrzymania się i spojrzenia, o, to mi się udało, to jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby podążać dalej tą zmianą.
1: Niesamowite. Chyba mnie pani przekonała do zmian przy pierwszym narzędziu, a tych narzędzi, które ma pani w swojej ofercie, które wykorzystuje pani na co dzień w pracy ze swoimi klientami, jest jeszcze kilka. Mam tutaj na myśli na przykład podróż bohatera. To brzmi bardzo przyjemnie, bo podróże bardzo dobrze nam się kojarzą. Czy ta podróż faktycznie w jakimś stopniu odzwierciedlona jest w tej metodzie?
0: Tak, to jest fantastyczne narzędzie, które polecam szczególnie coachom, takim, którzy stawiają pierwsze kroki w swojej pracy, ponieważ jest ułożone w piękną strukturę, w piękne narzędzie, które jest taką metaforą do naszej podróży, którą mamy w swoim życiu. Jest to narzędzie, które bardzo pomaga w zmianie, ponieważ na samym początku precyzujemy właśnie nasz cel. Kontaktujemy się z naszymi potrzebami, dokładnie precyzujemy, o co nam chodzi. Ja bardzo dużo czasu poświęcam jakby na tym etapie, pracując z innymi, żeby dość precyzyjnie to sformułować. Następnie przechodzimy do etapu, kiedy mamy przekroczyć próg. Przekroczenie progu jest niczym innym, jak wyjściem z naszej strefy komfortu.
1: Gdzie przeglądamy. To czasami boli.
0: Bardzo. Natomiast tu mamy taką przestrzeń przyjrzenia się, zobaczenia tych zysków i tej straty. Myślę, że kłopot z tym, że osoby nie dokonują zmian, polega też na tym, że nie akceptują tego, że jakby zmiana jest czynnikiem naturalnym i że po drugiej stronie będzie albo sukces, albo porażka, z której wyciągniemy wnioski, jeżeli mamy taką umiejętność. Bardzo często zamykamy się na to, twierdząc, że porażki i kryzysy są czymś złym, a są wręcz przeciwnie, motorem, który nas rozwija i daje nam niesamowite możliwości wyciągania wniosków i nauki z tego, co się przydarza w naszym życiu.
1: A tutaj chyba znowu muszę wrócić do odwagi, bo trzeba mieć w sobie moc, naprawdę ogromną moc odwagi, żeby wychodzić z założenia, że porażki i niepowodzenia są motorem napędowym.
0: Tak, ale też mam na to świetny przepis, a mianowicie w swoim portfolio mam badanie MTQ48, które pozwala nam zdiagnozować i zweryfikować, jaki jest poziom naszej umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami w naszym życiu. Jak działamy pod wpływem presji i różnego rodzaju stresu. I wtedy mamy jakby możliwość popracować nad tym, żeby jakby te nasze działania i te nasze perspektywy tych przyszłych działań tak bardzo nas nie przestraszały. Żeby się konfrontować świadomie z lękiem i z tym, co nas czeka. I podchodzić do tego jako do naturalnego jakby sposobu na życie.
1: Czyli może pani zaoferować zupełnie wszystko, bo rozumiem, że jak przyjdę do pani i najpierw wykonamy to badanie MTQ48, to będę wiedział, na ile mogę sobie pozwolić. Dobrze to rozumiem?
0: MTQ48 tak naprawdę da panu taką świadomość, w jaki sposób, jak pan reaguje na zmiany. On się opiera na takim modelu 4C, który sprawdza takie poczucie wpływu na własne życie, taką wiarę w siebie, która jest bardzo istotna. Ponieważ jeżeli nie wierzymy w siebie, swoje możliwości, nie jesteśmy w stanie osiągać zmian. Jeżeli nasze zaangażowanie, które też tam badamy, nie jest zbyt wysokie, to znaczy, że nie osiągamy naszego celu, będziemy się wycofywać, nie będziemy, mówiąc potocznie, dowozić tego do samego końca. Więc to też jest bardzo ważne. Ważna jest też kontrola, na ile kontrolujemy to, co się w naszym życiu przydarza, na ile, w jaki sposób jesteśmy świadomi tego. Czy jesteśmy reżyserem, czy bardziej jakby oczekujemy, że samo, nie wiem, się
1: przyjdzie
0: dokładnie. I to też jest jakby taka możliwość sprawdzenia jakby naszej gotowości do przyjmowania wyzwań. Ponieważ czym bardziej jesteśmy otwarci na zmiany i nie mamy w sobie takiej ochrony, tym bardziej będziemy gotowi podokonywać kolejne kroki. Osoba, która wykona takie badanie i na przykład ma możliwość sprawdzenia, zweryfikowania, że nie wiem, poziom jakby zarządzania emocjami jest słaby, to ma możliwość nad tym popracować i skupić się nad tym obszarem. Więc w momencie, kiedy spotykam się w swoim gabinecie z osobą, której wykonuję takie badanie, ja mam tak naprawdę świadomość, z kim pracuję i nad jakim obszarem powinnam się skupić, żeby ta osoba mogła łatwiej dokonać jakby swój cel. Jakbym miała powiedzieć, czym jest w ogóle odporność psychiczna, to jest taki filtr. Jakbyśmy sobie wyobrażali, jakby jedziemy, są wakacje, wyjeżdżamy nad morze, potrzebujemy zabezpieczyć się przed słońcem. Tutaj potrzebujemy zabezpieczyć się również poprzez filtr nad różnymi czynnikami, które nas dotykają w drodze do celu.
1: No bo więc, tak, będą się pojawiały i głosy, prawda? Nie teraz, warto. Albo głosy takie realne, osób bliskich, które powiedzą, tak, zastanów się, może nie warto zmieniać życia.
0: Tak, jak taka moja własna definicja, to odporność psychiczna jest taką siłą charakteru. Kiedy ja jestem świadoma tego, że czeka mnie wyzwanie, potrafię, znam siebie, znam swoje mocne i słabe strony, właśnie dzięki temu badaniu potrafię to zweryfikować i nazwać, wiem, nad czym powinnam pracować, ale to mnie nie zniechęca i podążam dalej.
1: Bo myślę, że właśnie kluczowe w tym wszystkim jest nazwanie tych dobrych cech i tych niekoniecznie dobrych. I wtedy mamy świadomość tego, nad czym konkretnie musimy pracować.
0: Tak, to jest kluczowe i ja bardzo dbam o to, żeby to równoważyć. Że nie tylko istotne jest to, co jest taką naszą mocną stroną, ale bardzo często poświęcam wiele więcej czasu, skupiając się na, ja to nazywam, takich ogonach naszych, czyli takich jakby obszarach, gdzie potrzebujemy więcej energii wygospodarować, które jakby powodują, że nie możemy zrobić tego kroku. I takie badania bardzo pomagają w tym, bo wtedy nie błądzę i wtedy mogę skutecznie jakby zająć się tym obszarem z klientem, który faktycznie temu wymaga.
1: Dobrze, mamy jeszcze jedno narzędzie, które wykorzystuje pani w pracy ze swoimi klientami. Jest to instrukcja obsługi samego siebie. Bardzo ładnie pani to nazwała, a ja zaraz za panią. Mówię o narzędziu FRIS. To czym jest ta instrukcja obsługi samego siebie? Potrzebujemy takiej instrukcji?
0: Tak, FRIS to jest, przyznam się, moje oczko w głowie i to jest faktycznie narzędzie. W ogóle ono się świetnie rozwija i mogę powiedzieć, że jest najszybciej rozwijającym się narzędziem diagnostycznym, który pokazuje nam, służy do tego, żeby zdiagnozować i zobaczyć, w jaki sposób my myślimy i działamy. Pokazuje nam, który obszar jest dla nas naturalnie efektywny, gdzie powinniśmy skupić naszą energię, co jest naszym stanem flow, w jaki sposób, jaki jest stan, nasz stan myślenia i działania i w jaki sposób możemy komunikować się z innymi, których styl myślenia jest zupełnie inny. Więc dla mnie jest to narzędzie, które daje instrukcję obsługi samego siebie, bo wiem, mając świadomość, jak myślę, jak działam w sytuacjach nowych, bo FRIS będzie nam pokazywał sytuację naszego myślenia i działania, kiedy spotykamy się z nową zupełnie sytuacją w naszym życiu. Jak reagujemy? I będziemy jakby sięgać do rzeczy, które są w nas nawykowo, czyli jakby które są ukształtowane w dzieciństwie. Natomiast na styl myślenia wpływa styl działania, na którym możemy pracować i który też jakby daje nam szereg różnych możliwości. Więc dla mnie jest to instrukcja obsługi siebie, ale też takie narzędzie, które pomaga budować zespoły w firmach. Bardzo często, kiedy wykorzystuję to narzędzie, tworząc badania dla zespołu, widzę, czego zespół potrzebuje, jakie ma kompetencje, jakich ma zespół, czego ten zespół potrzebuje, skąd pojawiają się konflikty, w jaki sposób mogę zaradzić temu, niekoniecznie zwalniając drugą osobę. Bo to nie chodzi o to, żeby redukować i zwalniając kogoś, tylko przesunąć i dać możliwość tej osobie wykorzystania swojego naturalnego potencjału. I dlatego FRIS jest dla mnie ogromną wartością. FRIS nie wartościuje. Jest to narzędzie, które nie ocenia, które jakby stwarza takie poczucie, że mój styl myślenia jest fantastyczny, twój styl myślenia też jest fantastyczny. Razem tworzymy po prostu całość.
1: Możemy się dopełniać,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie, tak. Potężne narzędzie komunikacyjne. Bardzo często z niego korzystam i w pracy indywidualnej, również zaczynając każdą sesję mentoringową czy coachingową z klientem, bo to bardzo ułatwia, bo to pokazuje, w jaki sposób ten styl myślenia i działania wpływa na nasze decyzje. To pozwala nam, wycofać się z rzeczy, które nam nie służą. Dla przykładu powiem, że ja jestem urodzoną, że tak powiem, entuzjastką, jestem wizjonerką. Wizjonerką z dużą potrzebą zmian, dużą odwagą. Mówię, że fruwam w powietrzu, ponieważ mam dużą kreatywność, pomysły. Jestem postrzegana za wyrzutnię pomysłów, z taką dużą jakby inspiracją i wiarą jakby w innych i w siebie, co też jakby daje innym, pracując z innymi, jest ogromną wartością. Ale gdybym na przykład spotkała się, miała współpracować z osobą, która ma inny styl myślenia i nie wiedziałabym, jak się komunikować, czego ona potrzebuje, nie dogadywaliśmy się. Więc znajomość tego, jakim ja jestem stylem myślenia, jakie są moje potrzeby, jakie jest moje naturalne środowisko, w czym się sprawdzę, powoduje, że moja praca jest moją pasją. I mam potężne narzędzie, które pomaga komunikować się z innymi i stwarzać przestrzeń jakby do kolejnych relacji, bo do budowania kolejnych firm czy spełniania kolejnych marzeń.
1: Z tego, co pani mówi, to wydaje mi się, że to badanie FRIS powinien przejść każdy i to myślę naprawdę na wczesnym etapie swojego życia, prawda? Bo to chyba bardzo mocno pomoże nam rozwinąć się już we wszystkich dziedzinach w życiu dorosłym.
0: Dokładnie tak. Kiedy dowiedziałam się i dostałam na to papiery, tak powiem, że jestem wizjonerką, zrozumiałam, dlaczego intuicyjnie wybierałam od samego początku pracę na własny rachunek, dlaczego ciężko było mi pracować, współpracować w dużych firmach, bo nie jestem do tego stworzona, mam duże potrzeby bycia wolnym strzelcem, który ma dużą kreatywność w sobie i nie powinien być zamykany, nie wiem, w korporacji, w sztywnych zasadach, bo one do mnie nie pasują i to nie byłoby dla mnie naturalne środowisko. Wiedza ta pomaga mi również w moich relacjach z moim synem. I nie mogę mu wykonać badania, bo badanie wykonujemy dla osób dorosłych, ale już widzę, że on ma cechy partnera przyszłego. Już potrafię to skojarzyć, bo sama poznałam swój styl myślenia. Dzięki czemu na przykład ostatnio pozwoliłam sobie na to, żeby dokonać odważnej zmiany w życiu mojego syna i zrezygnowaliśmy świadomie ze szkoły sportowej, w której był, gdzie są zawodnicy nastawieni na cel, na to, żeby osiągnąć konkretny wynik, w której on się bardzo źle czuł, ponieważ jest partnerem, czyli osobą, która jest bardzo wrażliwa, którą dotyka jakby każdy feedback, każda ocena, która przeżywa to w sobie, dla której jakby wartością jest drugi człowiek, a nie cel, który jest na samym końcu. Więc świadomość tego, kto nas otacza, a wiadomo, że wszyscy chcemy się dobrze komunikować i chcemy budować dobre relacje, jest niesamowita i FRIS jest dla mnie objawieniem. I faktycznie jest tak, że gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek, czy na spotkaniu towarzyskim, czy zawodowym, bardzo zachęcam do tego, żeby wykonać to badanie, ponieważ ono daje świadomość samego siebie, ale też jest fantastycznym pomostem komunikacyjnym dla innych.
1: Bardzo spodobało mi się to, co powiedziała pani przed chwilą, nawiązując do pracy w jakiejś korporacji, że to korporacja nie pasuje do mnie, a nie ja nie pasuję do korporacji. To jest moim zdaniem dosyć znaczące i takie podejście, prawda, że nie obwiniam siebie, że nie pasuję do pewnych zasad, pewnych, nie wiem, ukształtowanych sztucznie norm, tylko one są i po prostu do siebie nie pasujemy.
0: To prawda. Ja w ogóle wychodzę z założenia i często jak pracuję z osobami, które stoją przed podjęciem decyzji co do pracy, przekazuję taką informację, że ty wybierasz pracodawcę, dopasowując jakby swoje naturalne predyspozycje, to kim jesteś, wybierasz sobie tą firmę. A później, wiadomo, wybierzesz sobie 5, oni siebie wybierają, więc to jest jakby sztuka wyboru. Ale zaczynamy od tego, żeby wybierać świadomie to, czego faktycznie potrzebujemy, co jest naszym naturalnym środowiskiem. I to jest ważne.
1: Zajmuje się pani również warsztatami dla kobiet, ale też wiem, że nowością jest męska ruletka. To tak. Brzmi dosyć ciekawie. No to proszę opowiedzieć, czym jest męska ruletka, tak. A potem przejdziemy do warsztatów dla pań.
0: Dobrze, męska ruletka jest takim moim nowym projektem, który pojawił się w wyniku warsztatów, które przeprowadziłam dla mężczyzn, właśnie w oparciu o metodę Points of View, kiedy zauważyłam, jak wielka potrzeba jest zatrzymania i porozmawiania w męskim gronie o prostych tematach, o emocjach, o sobie, ale w bezpiecznym środowisku, gdzie mnie nikt nie ocenia, gdzie to, mogę pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć o swoich marzeniach, lękach, a nawet pokazać emocje. To było dla mnie ogromną inspiracją i faktycznie zdecydowałam się na to, żeby stworzyć takie narzędzie i faktycznie jest to prawdziwa ruletka, która, żeby zachęcić panów do skorzystania, ma nawet pustą butelkę whisky, którą kręcimy na samym początku i wybieramy temat. Temat naszej rozmowy. A rozmawiamy o wszystkich aspektach naszego życia, o komunikacji, o męskości, gdzie panowie mają przestrzeń podzielenia się swoim doświadczeniem w męskim gronie, a później w wyniku doświadczeń, i bardzo często ja wykorzystuję metodę Points of View, spotkać się z drugim człowiekiem, porozmawiać, opowiedzieć o tym, co jest ważne, czego się boi, czego pragnie, ale też usłyszeć drugą historię, która jest bardzo w nim rezonuje. Więc dla mnie jest to taka ogromna potrzeba, mam nadzieję, że wyszłam jej w taki bezpieczny, fajny sposób naprzeciw, która się cieszy coraz większą popularnością.
1: No bo panowie chyba mają większą trudność w rozmawianiu o emocjach i o takich tematach, no, którymi niekoniecznie chcą się dzielić, prawda?
0: Tak, myślę, że wynika to z tego, że jakby mają małą przestrzeń do tego. Jakby my kobiety praktycznie na każdym spotkaniu rozmawiamy o emocjach. Czym i mamy taką łatwość, ponieważ trening czyni mistrza. Natomiast jeżeli nie stwarzamy takich możliwości, panowie nie mają takich miejsc, kiedy mogą w bezpiecznych warunkach spotkać się z drugim człowiekiem, którego nawet nie znają, ale to nie ma znaczenia, to wtedy nabywają te kompetencje i umiejętności. Natomiast te emocje są tak bardzo jakby widoczne, że jakby na wstępie pojawiają się silne doznania, za którymi, tak jak mówię, tworząc bezpieczną przestrzeń, panowie podążają i dochodzi do tego, że proszą sami, żeby przedłużyć jakby te warsztaty.
1: To teraz dla równowagi panie.
0: Tak naprawdę to moim ulubionym warsztatem, od którego zaczynam, jest warsztat, gdzie demaskujemy swój lęk. Kiedy spotykamy się z tym, co jest dla nas trudne. Kiedy pozwalamy sobie, żeby go zobaczyć, przyjrzeć się niemu. I to jest taka pierwsza faza do tego, żeby przejść jakby dalej w drodze jakby do tego, czego pragniemy. Kolejnym etapem i takim warsztatem, który cieszy się ogromną popularnością, jest mapa marzeń. I to jest taka przestrzeń, kiedy przede wszystkim mamy możliwość przyjrzenia się swoim rolom i wyeliminowaniu tych wszystkich, które nam nie służą. Panie, kiedy wykonują konkretne ćwiczenie, uświadamiają sobie, że pełnią tak wiele ról, ale połowa z nich tak naprawdę nie jest ich, albo mogą z nich świadomie zrezygnować. I to jest taki dla mnie niesamowity moment, kiedy one faktycznie biorą kartkę i wykreślają te wszystkie role, które im nie służą, a dopisują te, które chcą. I te, które chcą, one są ściśle związane jakby z konkretną osobą, czyli z samą sobą. Tak, i to jest taki ważny, bardzo ważny warsztat, który daje nam płaszczyznę, żeby odkryć nasze marzenia. Marzenia są naszą siłą, są naszym takim kierunkowskazem i dają nam niesamowitą energię. Więc kiedy już zbudujemy mapę marzeń, spotykamy się na kolejnym warsztacie i wtedy bierzemy ster na cel. Wykorzystując oczywiście podróż bohatera i biorąc za jakby konkretny cel, który chcemy zrealizować i podróżujemy, układając strategię jego jakby osiągnięcia. Więc moje warsztaty są ułożone w taką logiczną całość, które tak naprawdę mają przekazać jedną rzecz, żeby podążać tam, gdzie bije nasze serce. Mhm. Bardzo mi na tym zależy, bo sama w swoją drogę życiową tak podążam, tak jak zostałam przedstawiona, jestem chodzącą zmianą i tak się czuję, ponieważ w moim życiu wyznaczam sobie oczywiście cele, ale dając sobie taką możliwość, że mogę je w każdej chwili zmienić. Że ten punkt B jest tak naprawdę potrzebny mi tylko dlatego, żeby czuć jakby się bezpiecznie, nie? Bo to jest jedyna rzecz, którą wiem. Natomiast nie chodzi o ten punkt B. Często jest tak, że pojawia się punkt C i zmieniam swój kierunek. I dzięki temu jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jestem kim jestem. W życiu bym nie powiedziała, że będę robiła to, co robię. Więc moje życie mnie zaskakuje, ale też pokazuje, że na tym ono polega, żeby je przeżywać, żeby jego doświadczać, żeby się nie bać. O nie chodzi, żeby się nie przywiązywać do różnych ról, które pełnimy w życiu. Dlaczego nie dokonujemy zmian? Bo się przywiązujemy. Bo nam ciężko wyjść jakby z tej strefy komfortu. Odpuścić pewne rzeczy. Ja się nauczyłam odpuszczać, nie przywiązywać do rzeczy, do ludzi. Tak się czuję spokojnie i mam większy apetyt na życie i większą odwagę, żeby realizować to, co chcę.
1: Czy my mówimy w tym przypadku tylko o jakichś wielkich zmianach? Mam tu na myśli, nie wiem, zmianę pracy, czy zmianę ścieżki edukacji, czy mówimy też o takich drobnych zmianach na co dzień?
0: Mówimy o wszystkim. Te zmiany pojawiają się zaraz za impulsem, czy jakąś sytuacją, czy wydarzeniem, które teoretycznie powinno być kryzysem, a ja je potrafię przekuć w jakiś sukces. Tak dla ciekawości powiem na przykład, że kiedyś zaczynałam jako przedsiębiorca, prowadziłam firmę transportową i moje wakacje, które spędzałam, zostały przerwane, bo okazało się, że kierowca uczestniczył w wypadku, zostałam po prostu wezwana. Procedury się przedłużyły, przez co miałam czas, żeby się zatrzymać, które jest bardzo ważne w tej zmianie. I się okazało, że na Grouponie, który był kilkanaście lat temu bardzo popularny, pojawiła się możliwość zakupu apartamentów przy plaży. Więc ja stwierdziłam, okej, samochód uległ wypadkowi, to znak, że pora na zmianę. Ja w takim razie zamieniam jakby bycie przedsiębiorcą i posiadaniu floty samochodowej. I ja w tym momencie to wszystko zamieniam na to, żeby mieć apartamenty nad morzem. I faktycznie to mnie zmotywowało do tego, żeby kupić apartament i dokonać odważnej zmiany. Zmienić tak naprawdę kierunek swojego działania.
1: Ale to naprawdę był taki impuls, sekunda?
0: To był impuls. Pojawił się ogłoszenie, że sprzedaż 10 apartamentów nad morzem, ja stwierdziłam, o, to kupię. Na zasadzie to oczywiście wymagało odwagi i do dziś, jak opowiadam tą historię, to jestem postrzegana za jakby osobę, no z niedowierzaniem, jakby osoby na mnie patrzą, ale to tylko pokazuje, jak bardzo jakby każdą porażkę, która przychodzi do mnie, potrafię przekuć w coś pozytywnego i poszukać innych rozwiązań. Jestem bardzo wyczulona na wszystkie sygnały, które przychodzą z wszechświata, tak to nazywam, i staram się to interpretować. Więc jakby są małe zmiany, których doświadczam, ale są też duże zmiany, które też pokazują i inspirują innych.
1: Mhm. Dopytam jeszcze o te małe zmiany, tak z czystej ciekawości. Czy jak zmienia pani kolor ścian, to bardzo długo się pani zastanawia nad tym?
0: No, ja jestem wizjonerką, która jakby nie ma niebieskiego w sobie. Co to znaczy w tym działaniu? To znaczy, że ja reaguję, a nie rozważam. I to też jakby ważne, mieć taką świadomość siebie, bo czasami to jest potrzebne, że jak nie rozważam, to właśnie nie konfrontuję się z tym lękiem i te decyzje są szybsze. Natomiast często jest tak, że one wymagają takiego jakby rozważnej decyzji i powinnam się zatrzymać. Natomiast ja reaguję, coś czuję, coś poczułam i jakby za tym
1: niebieska
0: podążam.
1: Sypialnia. Tak? Idę do sklepu po niebieską farbę po prostu.
0: Znaczy, no już zmiany w życiu. Dowiadując się, że będę mamą, stwierdziłam, to ja kupię dom. I po prostu stwierdziłam, w jeden weekend załatwiłam, zorganizowałam zakup jakby domu. Możliwość jakby zmienienia koncepcji mieszkania na dom. Oczywiście teraz z perspektywy czasu twierdzę, że to była niezbyt rozsądna decyzja, ale to jest właśnie jakby taka świadomość tego i nie przejmowanie się rzeczami, które nam nie wychodzą. To też jakby zachęcam do tego, że odwaga jest bardzo ważna. W moim przypadku ona czasami jest za szybka i to mi pomaga, czasami utrudnia. Dnia. Więc spojrzenie na to przez taki dualizm, tak, że coś nam jakby coś zyskujemy, coś tracimy, to jest bardzo potrzebne.
1: Ja jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która wypłynęła przy każdej z tych metod, o której pani opowiadała i które stosuje pani w swojej pracy, czyli na początku za każdym razem tak naprawdę musimy się zatrzymać i posłuchać tego, co nam gra w sercu, w duszy.
0: Tak, to jest najważniejsze, ponieważ nie wiedząc, czego chcemy, czego potrzebujemy, ciężko nam wyznaczyć kierunek naszego działania, sprecyzować cel i dokonać zmiany. Jeżeli poczujemy te emocje i dokładnie zwizualizujemy sobie, czego pragniemy, to wtedy mamy tą energię do działania i możemy zrobić pierwszy krok.
1: I to jest idealny przepis na to, jak dokonać zmiany, zawarty w kilku prostych zdaniach. Bardzo dziękuję za ten przepis. Martyna Guba, ekspert metody Points of View, certyfikowany trener FRIS, tutor kariery, trener biznesu i rozwoju osobistego, mentor i specjalista do spraw szkoleń. Bardzo dziękuję za wizytę w Meloradiu.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie. Dziś moim i waszym gościem jest Kuba Juszyński, bloger tymrazem.pl. Witam serdecznie w studiu.
4: Dzień dobry.
3: No i skoro tymrazem.pl, to my tym razem porozmawiamy o tym, o czym na blogu można najczęściej u ciebie poczytać, czyli o smakach i o ciekawych miejscach w Polsce, bo podróżujesz, no zresztą nie tylko po naszym kraju, poza jego granicami również, i wszędzie, gdzie się pojawiasz, próbujesz nowych smaków. Między innymi, to jest jakby główna część twojego bloga, bo tam tematyki jest troszeczkę jeszcze innej co nieco, ale skupmy się na razie na początku na smakach. Chodziło mi po głowie takie pytanie, czy jest jakiś smak, który omijasz? Czy czegoś nie lubisz? Bo niektórzy nie lubią na przykład papryki, smaku, zapachu,
4: tak,
3: niektórzy warzyw.
4: Chyba lubię generalnie wszystko. Niczego, nie mam smaków, których unikam. Mam takie smaki, których raz spróbuję i po prostu do nich nie wracam, ale na tym etapie spróbowania najczęściej nie stawiam sobie jakichś ograniczeń.
3: Czyli chęć poznania jest większa?
4: Oczywiście, że tak, bo przez kuchnię poznajemy też trochę ludzi i trochę miejsca, w których jesteśmy. Czasem możemy dowiedzieć się o tym, co oni robią, o tym, jak żyją. Właśnie przez to, że zjemy z nimi obiad, zjemy to, co wyprodukowali, czy to, co dla nas przygotowali.
3: No bo to nie są tylko dania, które wchodzisz do restauracji, nie wiem, gdzieś na Kaszubach i bierzesz to, co jest z karty. Ty szukasz też czasami głębiej.
4: Jeżeli mówimy o takim modelu, że wchodzimy do restauracji, to najczęściej wybieram restaurację, która jest lokalną restauracją, która jest w jakiś sposób sprawdzona i też w jakiś sposób, no bo chyba nigdy w 100% ona jest autentyczna. Podobnie jest z moim planowaniem podróży, bo zazwyczaj staram się szukać miejsc, które są ciekawe pod kątem właśnie kuchni lub innych produktów spożywczych. Stąd też moje odwiedziny w browarach, w muzeach, które są poświęcone właśnie lokalnej produkcji, No, czy też po prostu w samych fabrykach, które też potrafią opowiedzieć ciekawie historię regionu przez pryzmat produktu.
3: Czyli twój plan podróży nie zaczyna się od tego, gdzie jest jakaś mega atrakcja turystyczna, jakiś znany zamek, tylko czy ewentualnie na tym zamku jest jakaś kuchnia?
4: Zdecydowanie tak. Oczywiście warto odwiedzać też miejsca, które są znane, ponieważ one są znane nie bez powodu i można je odwiedzić. Aczkolwiek u mnie duże znaczenie ma